0: złamać protokół tego spotkania, choć już niestety nie wolę Ojca Świętego. Tak, bez dwóch zdań, święta Teresa z Lizie ma tupet. Jest jednak zakochana w Chrystusie i jak najszybciej chce przestąpić próg Karmelu. I choć mówi się o niej mała Tereska, to wcale nie jest to nastoletni, egzaltowany kaprys. Ona dokładnie wie, co będzie to dla niej oznaczać. Jest atrakcyjna i kobieca. Zauroczenie, albo nawet i miłość, są w czasie tej pielgrzymki na wyciągnięcie jej dłoni. Dodatkowo pielgrzymka ta wjedzie specjalnym pociągiem przez Paryż, Mediolan, Wenecję, Bolonię, Neapol. W każdym z tych miejsc jest czas na zwiedzanie, na odkrywanie, na zachwyt nad światem. I mała Tereska, święta Teresa z Lizie, chłonie to piękno wszystkimi zmysłami, a jednocześnie zapisuje w swoim dzienniczku. Dni nie są wystarczająco długie, ale gdy już wkrótce jako więzień w Karmelu będę móc tylko kontemplować maleńki zakątek rozgwieżdżonego nieba, wtedy przypomnę sobie to, co dzisiaj widzę.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Dziś Poznań będzie świętował Międzynarodowy Dzień Muzyki. Modlitewny marsz pokutny przejdzie przez stolicę Wielkopolski. Coraz więcej poważnych urazów po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych alarmują lekarze. Już po raz 16 Poznań będzie obchodzić Międzynarodowy Dzień Muzyki. Sprzed gmachu Poznańskiej Szkoły Muzycznej przy ulicy Solnej wyruszy muzyczna parada, by o godzinie 12 dotrzeć na Stary Rynek i wspomóc koziołki swoim śpiewem i dźwiękami instrumentów. Kulminacją wydarzenia będzie koncert w atrium Starego Browaru, mówi dyrektorka szkoły Monika Kusz.
2: To piękne miejsce, bo atrium z maską Mitoraja, aż się prosi, żeby organizować tam koncerty. I tam, jak już dojdziemy tym deptakiem znowu grając, powtórzymy ten koncert w tym samym składzie. Też pewnie zaskakując tylko ludzi, którzy przyszli do centrum handlowego. Ale też taki nasz jest cel, żeby pokazać, że muzyka jest wszędzie i że może mieć różne oblicza. Jest to okazja do tego, żeby zobaczyć, jak wielu zdolnych, młodych ludzi mamy w Poznaniu.
1: Święto zostało ustanowione w 1975 roku, by promować muzykę jako dobro wspólne i uwrażliwiać na jej piękno oraz znaczenie w życiu człowieka.
0: Informacje z Poznania.
1: W sobotę 3 października mieszkańcy Poznania przejdą ulicami miasta w modlitewnym marszu pokutnym. O duchowym celu tego wydarzenia mówi Marlena Strzelec-Orłowska z Poznańskiego Ruchu Pokutnego.
3: Główna intencja, proste słowo, pokuta, proste i trudne, gra w naszej duszy pragnienie pokutowania za grzechy nasze, naszych bliskich, naszego miasta, naszego państwa. My jesteśmy wspólnotowym tworzeniem. Grzechy, które są popełniane, to też my wspólnie za nie odpowiadamy i przepraszamy też wspólnie. Dlatego warto też być razem, żeby się wspierać.
1: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela przy Fredry, po której uczestnicy przejdą w procesji różańcowej do kościoła świętego Michała Archanioła na popołudniową adorację. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy pragną dołączyć do wspólnej modlitwy.
0: Informacje drogowe.
1: Z powodu awarii kanalizacyjnej i prac prowadzonych przez Akwanet w Poznaniu przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Kurlandzkiej zmianie uległy trasy tramwajów na górnym tarasie Rataj. Linie numer 1, 3, 97, 201 i 218 kursują zmienionymi trasami. Na wyłączonym odcinku uruchomiona została linia autobusowa za tramwaj, kursująca z pętli Unii Lubelskiej przez Żegrze, Wiatraczną, Piaśnicką i Hartowo do osiedla Czecha. Zmiany obowiązują do odwołania.
0: Informacje z kraju.
1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu odnotowuje wzrost liczby młodych pacjentów z ciężkimi urazami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Chodzi głównie o nastolatków. Zastępczyni dyrektora placówki dr Kamila Ludwikowska mówiła, że często przyczyną jest brawura i brak wyobraźni.
4: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji.
1: Lekarze zwracają też uwagę na urazy po przerabianiu urządzeń elektrycznych i zwiększaniu ich prędkości.
4: Nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili. Także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego.
1: Według policyjnych statystyk od stycznia do lipca 2026 roku w całej Polsce doszło do 828 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób, a 745 zostało rannych.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Pochmurno w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Dzień zacznie się o godzinie 6.53. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 6 kłania się poranek w radiu Emaus, Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do godziny 10. No to co, witamy czwartek, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie szóstej. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami duet Rihanna i Jay-Z. Umbrella. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. No i co? Zaczynamy październik. Mamy dziś czwartek, właśnie pierwszy dzień października. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj Danuta, Remigiusz, a także między innymi Teresa. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj troszeczkę. Mamy na przykład Międzynarodowy Dzień Muzyki, a także Międzynarodowy Dzień Kawy.

Przysłowie na dziś mamy jedno. Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od księdza Jana Twardowskiego. Kto kocha, przyjmuje to, co dostaje i daje, nie żądając wdzięczności. Miłość nie rachuje. Piękne zdanie na czwartek, na początek października. A my gramy dalej. Tym razem nie jesienny kawałek, ale bardzo, bardzo letni. Rotary na jednej z dzikich plaż.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skurpadzor z delikatesu w centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut zostało do godziny siódmej. Za nami na naszej antenie Bastille, Mark Ronson i Bruno Mars, a także Anita Lipnicka. Zapraszam Was do kontaktu z nami, jeżeli na przykład widzicie coś na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach. Zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu w sprawach drogowych i nie tylko. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Zapraszamy również do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram. Tam jesteśmy, tam możecie nas łapać, tam możecie nas znaleźć oczywiście, ale przede wszystkim możecie nam wysyłać różne informacje, które przekażemy później na naszej antenie. Zapraszamy do kontaktu z nami i również zapraszamy do słuchania nas. I na przykład takich utworów, które pojawią się w tym momencie. T-Love, Chłopaki nie płaczą.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Dziesięć minut zostało do godziny siódmej. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu. Czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w stolicy Wielkopolski jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to prawie 26 mikrogramów na metr sześcienny, a prognozowane stężenie PM10 wyniesie 22 mikrogramy na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona, no to już za moment sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Thank you.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Utrudnienia w Poznaniu z powodu maratonu. Podwójny rocznik studentów rozpoczyna dziś rok akademicki. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Do udziału w tegorocznej akcji potrzebnych jest jeszcze 114 osób. Wolontariusze pomagają w kontakcie między rodzinami a osobami, które przygotowują paczki, mówi Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna.
2: To jest naprawdę dobra robota, taka, która ma sens. I to jest też doskonała okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, poznać ich historię i co najważniejsze, brać udział w zmienianiu tej historii na lepsze. To znaczy, ta zmiana czasami odbywa się poprzez dostarczenie rzeczy w paczce od darczyńcy, na przykład paczki z żywnością albo ze sprzętem. Ale czasami ta zmiana odbywa się poprzez danie rodzinie takiego poczucia, że jest dla kogoś ważna, że ktoś ma dla niej czas i ktoś traktuje ją z szacunkiem.
1: Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie Szlachetnej Paczki.
0: Informacje z Poznania.
1: Najbliższa niedziela nie będzie najprzyjemniejszym dniem dla kierowców w Poznaniu z powodu maratonu, informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
3: Trasa tego Poznań Maratonu przebiega przez kilka dzielnic Poznania i faktycznie może mieć to duży wpływ. Te utrudnienia rozpoczną się już od wczesnych godzin porannych. Pierwsze zamknięcia ulic, głównie mówię tutaj ulicy Bukowskiej, gdzie ten start biegu się rozpocznie pomiędzy ulicą Schillinga a Roosevelta, rozpocznie się już od godziny 6. Kolejne zamknięcia już blisko od godziny 8.30 i sukcesywnie będziemy otwierali trasę tego biegu po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu.
1: Największe problemy z przejazdem wystąpią w centrum miasta.
3: Główne arterie, jak będziemy się przemieszczali, ale także same miejsce Starego Miasta, Starego Rynku. Ścisłe centrum to oczywiście będą punkty newralgiczne, ale będziemy tam, aby ten ruch udrażniać i ułatwiać mieszkańcom przemieszczanie się.
1: Z wyłączeniem ruchu na ulicy Grunwaldzkiej trzeba się liczyć również dzień przed maratonem. W sobotę w związku z biegiem Poznań 5 odcinek od ulicy Grochowskiej do Bałtyku będzie zamknięty od 9 do 11.15, a fragment od Schillinga do Bałtyku od godziny 6 rano. Podczas biegu trasę będzie można przeciąć przez jedną z 49 ślus.
0: Informacje drogowe.
1: Trwa przebudowa ulicy Admiralskiej w Poznaniu i w związku z tym od dziś ulica zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku pomiędzy Jachtową i Rytmańską. Zakaz nie będzie dotyczył pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji przy ulicy Rytmańskiej 10 oraz przy ulicy Admiralskiej od numeru 25 do 46.
0: Informacje z kraju.
1: Polskie uczelnie przyjęły w tym roku nawet 15% więcej studentów. To efekt reformy sprzed lat i wysłania do szkół podstawowych jednocześnie 6-latków i 7-latków. Szkoły wyższe w całym kraju musiały dostosować organizację pracy do podwójnego rocznika. Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła o 10% studentów więcej. Rzeczniczka prasowa uczelni Anna Żmuda-Muszyńska przyznaje, że tak duży wzrost przełoży się na czas zajęć.
4: W praktyce będzie to oznaczało, że zajęcia będą po prostu trwały od wczesnych godzin porannych do godzin wieczornych.
1: Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczyna 11% więcej osób niż rok temu. Według kierownika działu rekrutacji na studia Kamila Gajęckiego taka sytuacja nie obniży poziomu uczelni.
5: Zwiększenie liczby przyjętych dotyczyło wyłącznie tych kierunków, na których kandydaci osiągali odpowiednio wysokie wyniki, a jednostki prowadzące studia potwierdziły możliwość utrzymania wysokiej jakości kształcenia pomimo przyjęcia większej liczby studentów.
1: Na Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu dostało się w tym roku 13% więcej studentów niż rok wcześniej. W przypadku Uniwersytetu Łódzkiego wzrost wyniósł 12%, a Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu 7%.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jestem posłany przez Jezusa, by dzielić się dobrą nowiną w duchu miłości. Gdy mam przerwę

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie siódmej. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus. Muzycznie pojawiła się grupa Temper City Self Aware. No i my tak powolutku zmierzamy do naszego przeglądu prasy, który pojawi się już o godzinie 7.30. Jeżeli chcecie być na bieżąco nie tylko z naszymi informacjami, które prezentujemy o pełnych godzinach, ale także z tym, co możecie przeczytać w dzisiejszej prasie, zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania przeglądu prasy. 7.30 startujemy już za moment. Także zapraszam do wysłuchania tego stałego punktu w porannej ramówce. A teraz, no właśnie, razem z Dawidem Podsiadu tak sobie płyniemy, a wręcz nawet i pięknie płyniemy przez poranek. Teraz właśnie przed Wami Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz. 7.30, przegląd prasy. Zapraszam już teraz.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
7: 7.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. A tam, kiedy ruszy budowa S11? Na nowe odcinki S11 kierowcy poczekają jeszcze kilka lat. GDD KIA podtrzymuje terminy, a najbliższe miesiące mogą przynieść ważną decyzję środowiskową dla trasy Kórnik-Jarocin, a także Łabica sięga po Wodór. To pierwsze takie lotnisko w Polsce. Na początek Wodór zasili 2 wózki widłowe. Łabica ma jednak większe plany. Chce uniezależnić się od tradycyjnych paliw. Więcej na te tematy w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Teraz Gazeta Wyborcza. List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd się zgodził. Prokuratura zdziwiona. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się wczoraj na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Zbrodnia w Jarosławiu nie może być traktowana jako wskazanie, że bezpieczeństwo na pograniczu pogorszyło się, mówi dr Ignacy Jóźwiak, antropolog społeczny i socjolog ze Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. A także tylko radykalne zwiększenie presji na Rosję daje szansę Europie na uniknięcie twardej militarnej konfrontacji, pisze Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct. Więcej, jeżeli chodzi o te tematy w dzisiejszej Rzeczypospolitej. No i na koniec dziennik Gazeta Prawna. Państwowa Inspekcja Pracy daje spokój lekarzom. Kelnerom nakazuje etat. PIP nie zakazuje automatycznie zawierania umów cywilnoprawnych, tak wynika z wydawanych interpretacji indywidualnych. Poddaje za to rynek testowi prawnemu opartemu na orzecznictwie Sądu Najwyższego. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam jutro w okolicach godziny 7.30.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 8. Za nami na naszej antenie przegląd prasy, a muzycznie pojawił się zespół Red Hot Chili Peppers, później Cher, Gabriel Fleszar, a przed chwilą Chłopcy z Placu Broni. Przed nami punktualnie o godzinie 8 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy zagranicznie The Cranberries i Linger.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Niezwykłe odkrycie leszczyńskich archeologów. Kolejna strefa płatnego parkowania w Poznaniu. Trwa sprzątanie plaży w Ustce z substancji ropopochodnej. Czy archeolodzy w Lesznie trafili na dawny kościół? W trakcie budowy prowadzonej przy Miejskim Ośrodku Kultury badacze przeszłości odkryli fragmenty kamienno-ceglanych fundamentów budowli. Możliwe, że są to pozostałości szpitalnego kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary, mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
7: Do końca jeszcze nie potrafią w tej chwili powiedzieć, czy są to kamienice, czy też mury właśnie dawnego kościoła. Badania trwają, a archeolodzy sygnalizują, że będą chcieli zwiększyć zarówno obszar, jak i dołączyć nowe metody badań archeologicznych, w tym użycie georadaru.
6: Kościół powstał na przełomie XVI i XVII wieku, lecz został zniszczony przez pożar w 1707 roku. To nie pierwszy raz, kiedy archeolodzy odkrywają ślad przeszłości w tej lokalizacji Leszna. W latach 90. podczas przeszukiwania piwnic w znajdującym się tam budynku natrafiono na ludzkie szkielety.
0: Informacje z Poznania.
6: Z początkiem grudnia parkowanie na poznańskich ogrodach będzie płatne. Tak zdecydowali miejscy radni na ostatniej sesji. To już druga próba wprowadzenia płatnej strefy na tym osiedlu. Wcześniejszą decyzję unieważniła wojewoda. Powodem były 3 darmowe godziny w strefie, które są sprzeczne z ustawą o drogach publicznych. Teraz darmowe ma być 40 minut, ale zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Ogrody Jan Schneider uważa, że decyzja ta jest niekorzystna dla pacjentów pobliskich szpitali.
8: Nie znam raczej osoby, która w 40 minut by coś załatwiła w szpitalu. Zazwyczaj to przecież wiemy, że wizyty w szpitalu nie trwają 40 minut, także to niekoniecznie zadowoli tych, którzy do szpitali muszą przyjechać.
6: Zdaniem Jana Schneidera wprowadzenie strefy na ogrodach było koniecznością.
8: Przyjezdni szczególnie z tych obrzeży zachodnich Poznania przyjeżdżają, zostawiają samochody i na cały dzień jadą do pracy. Zdarzają się też takie przypadki już nawet, że ktoś wyjeżdżając na wakacje zostawia pojazd i jedzie na ławicę na lotnisko i taki pojazd kilka dni stoi. Takie przypadki też się zdarzają. Także miało to przede wszystkim na celu uzdrowić tę sytuację naszą.
6: Strefa na ogrodach ma zacząć działać od grudnia. Wcześniej planowano, że wystartuje 2 listopada.
0: Informacje z Wielkopolski.
6: Jeszcze do 13 października można głosować w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez National Geographic Traveler. Jednym z nominowanych cudów jest powiat międzychocki, kraina stu jezior. Samorządy gmin Międzychód, Sieraków, Kwilcz i Chrzybsko Wielkie zachęcają do oddawania głosów. To nie jest tylko konkurs, to szansa, żeby pokazać całej Polsce, że powiat międzychocki to miejsce, które naprawdę warto odkryć, przekonują tamtejsi samorządowcy.
0: Informacje z kraju.
6: Do końca tygodnia ma potrwać sprzątanie ropopochodnej substancji wyrzuconej na brzeg w okolicach Ustki. Plaże od początku tygodnia metr po metrze przeczesują pracownicy Urzędu Morskiego, którzy ręcznie zbierają grudki smolistej substancji. Na szczęście nie jest ona niebezpieczna dla ludzi, mówi kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce Robert Budzich.
9: Prawdopodobnie jest to substancja znana, jest to mazut, substancja ropopochodna, substancja brudząca, można pobrudzić buty, ubrania, co jest ciężkie później do zmycia, do wyprania. Jeśli ktoś by zauważył to jeszcze na jakichś odcinkach, gdzie być może zostały ominięte, a być może, bo jeszcze nie w pełni sprawdziliśmy cały odcinek w tych miejscach, gdzie było sprzątane, to prosimy o informację do Urzędu Morskiego w Słupsku.
6: Bryłki smolistej substancji zauważono w miniony weekend na odcinku między Rowami w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. Trwa dochodzenie, które ma ustalić, skąd ropopochodne zanieczyszczenie wzięło się na plaży.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
10: Spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział

0: co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
1: Jezus mówi do tych, których posłał, aby prosili, by mogli być posłani. Oznacza to, że powołani modlą się o swoje powołanie, aby mogli wypełnić swoje zadanie. Małżeństwo, rodzicielstwo i kapłaństwo to nie tylko decyzje z przeszłości. Jak mówi powiedzenie, raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Bez względu na to, ile lat już żyjemy swoim powołaniem, dobrze prosić Boga, aby powołał nas jeszcze raz i odnowił nasz zapał oraz poczucie sensu. Pomyśl, czy mam jakieś szczególne wspomnienie związane z moją drogą życiową, które warto pielęgnować?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 8:00. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a także lata 90. Chamba Wamba i Taps Hampen. A już za moment, bo o godzinie 8:30 zaproszę Was na naszą poranną rozmowę, kolejną w tym tygodniu. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie Anna Gandecka, pedagog specjalny i psychotraumatolog z poradni Carissima. Tematem rozmowy będzie Dzień Dziecka Utraconego, także zapraszam Was bardzo gorąco na naszą poranną rozmowę. Przypominam, dzisiaj gościmy Annę Gandecką, pedagoga specjalnego i psychotraumatologa z poradni Carissima. 8:30 start porannej rozmowy. No ale zanim rozmowa wystartuje, to jeszcze oczywiście pogramy, tym razem na naszej antenie Alicia Keys i No One, a już za moment poranna rozmowa.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
4: Dzisiejszym gościem Radia Emaus jest pani Anna Gandecka, która jest pedagogiem specjalnym, a jest to szalenie ważne w tym konkretnym przypadku, ponieważ będziemy mówić o bardzo trudnym temacie, o dzieciach utraconych. Dlaczego to jest taki trudny temat? Dlaczego tak mało się o tym mówi?
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam powiedzieć, że chyba z mojego doświadczenia, albo może wynika to z tego, że siedzę w tym temacie, mam wrażenie, że jest to rzeczywistość, o której się coraz częściej i coraz więcej mówi.
4: To chyba dobrze, czy może nie? Bo przy traumach wszelkiego rodzaju, szczególnie tak delikatnych, mamy zazwyczaj problem. Czy mówić o tym, czy nie mówić, jak mówić, żeby nie urazić?
5: W kontekście jak rozmawiać z osobą, która doświadczyła trudnej sytuacji, tudzież osoby, która straciła swoje dziecko, na pewno zawsze warto dać sygnał, że wie się o tym doświadczeniu, że ma się świadomość tego, co tą osobę spotkało, dlatego że to jest tak, jak postawić sobie słonia w pokoju. Wszyscy wiedzą, że ten słoń jest, wszyscy go omijają, nikt o nim nie chce mówić, a wszyscy go nadal widzą, więc lepiej zasygnalizować, że się wie, niż nie wchodzić w temat.
4: No dobrze, ale czy nie będziemy wtedy niedelikatni, bo chyba nie każdy chciałby tak osobiste, intymne sprawy omawiać na forum.
5: Między omawianiem a zasygnalizowaniem, że wiem, że masz takie doświadczenie, jest jeszcze ogromna przestrzeń do tego wyczucia i do tej troski o tą osobę, z którą chcemy porozmawiać, bo zasygnalizowanie nie zawsze musi być zaproszeniem do głębszej rozmowy. To może wyniknąć w trakcie, może wyniknąć później, a może pojawić się dopiero po latach. Może powiem tak z własnego doświadczenia, kiedy straciłam dziecko, pamiętam, mam taką koleżankę, chodziłyśmy bardzo często na spacery i ona któregoś dnia, jak wyszłyśmy na spacer, mówi do mnie, jak będziesz gotowa, daj znać, pogadamy. I my na te spacery chodziłyśmy kilka miesięcy, omijając jak gdyby temat mojego doświadczenia straty dziecka, ale czułam się przy niej już bezpiecznie, że ona wie, że nie muszę udawać, że się nic nie stało, albo że mogę czasami mieć gorszy humor czy inny nastrój. I jest to jak gdyby z jej strony świadome. I też mam przecudowną sąsiadkę, która pamiętam, jak tylko wróciłam ze szpitala, pojawiłam się na ogrodzie, zapytała mnie, Anuś, wróciłaś już do siebie? Powiedziałam, jeszcze nie. Ona mówi, to jak wrócisz, daj znać, wypijemy herbatę. I mijałyśmy się na ogrodzie przez płot, mówiąc sobie dzień dobry, co słychać, rozmawiając o różnych rzeczach codziennych, nie dotykając tego tematu, dopóki ja nie byłam gotowa w niego wejść. Ale właśnie to zapytanie tej koleżanki i to ta rozmowa z tą sąsiadką przy płocie były dla mnie taką informacją, że one czekają na mój sygnał, jak ja będę gotowa i nie będą wymagały ode mnie wcześniej zmierzenia się z tym tematem, niż ja nie będę gotowa. To jest też ogromna przestrzeń do wrażliwości, jeżeli jesteśmy po tej drugiej stronie, czyli nie mamy tego trudnego doświadczenia, żeby może nie zagabywać i nie nagabywać, dawać takie słowa troski i wsparcia sygnalizujące, że wiemy o tym, co się stało, ale w takiej wolności i uważności. Każdy może mieć inną przestrzeń otwartości do wchodzenia w ten trudny temat w tym właśnie danym momencie.
4: W Poznaniu od kilku lat jest obchodzony Dzień Dziecka Utraconego. Ja byłam kilkakrotnie świadkiem akcji, kiedy właśnie baloniki z imieniem tego utraconego dziecka były wypuszczane w niebo. Czy taka akcja, uważa pani, jest dobra?
5: Jeżeli jest to odpowiednio przedstawione i jest jakieś wprowadzenie, myślę, że może być to użyteczne i dobre dla tych rodziców. A jeżeli już mówimy o stracie dziecka w wyniku poronienia, to jest jak otwarcie, no niestety trochę puszki Pandory. Wystarczy, że znajdzie się jedna osoba w środowisku, w pracy, w szkole i ma ktoś tak ciut, nie wiem, odwagi, potrzeby, gotowości powiedzieć o tym, że straciłam dziecko. Okazuje się, że jestem jedną z wielu tych kobiet, a nie jedyną z tych kobiet, która nosi to doświadczenie w sercu.
4: Ale zdarzają się też takie reakcje, oj, nie przejmuj się, będziesz miała następne. I co wtedy?
5: No właśnie, to jest to, co mówiłam chwilę wcześniej, o takiej ogromnej uważności, żeby nie gadać bez sensu i nie wspierać słowami, które tak naprawdę nas dociążają i dociskają, bo wszystkie te właśnie słowa, jesteś młoda, urodzisz kolejne, nie przejmuj się, będziesz miała, albo masz jeszcze w domu dzieci. To są słowa mury, które niestety szalenie dociążają i sprawiają, że ten ból w sercu zamyka się i staje się taki niewypowiedziany. Na pewno warto jest troszeczkę obłaskawić ten temat w opinii publicznej, że są te sytuacje, że kobiety nadal ronią swoje dzieci. Mamy XXI wiek, to nie są sytuacje, które zdarzały się naszym babciom, tylko to są sytuacje, które zdarzają się wciąż i warto o tym mówić od tej strony, że teraz sposób zaopiekowania kobiet, które są w szpitalu i mają to trudne swoje doświadczenie, jest zupełnie inny w innych standardach niż było to 30 czy 50 lat temu. Myślę, że personel medyczny jest w pewien sposób kształcony już w tym zakresie coraz bardziej, aczkolwiek mam świadomość, że to zawsze zależy od danej konkretnej osoby, która w danym momencie się zajmuje kobietą, która roni swoje dziecko. Wtedy należy się wykazać taką szczególną wrażliwością, szczególną empatią, zrozumieniem. Są to ogromnie łagodzące czynniki do przeżywania potem żałoby przez tą kobietę i tak naprawdę pierwszymi osobami w kontakcie dla kobiety, która roni swoje dziecko, jest personel medyczny, który, tutaj też trzeba dać ogromną dozę zrozumienia dla nich, który mierzy się z tymi sytuacjami notorycznie. Nie chcę mówić, że już im spowszedniała ta rzeczywistość, ale mają też jakieś swoje emocje, swoje granice. Ja naprawdę głęboko jestem przekonana, że po stronie personelu medycznego są jak najlepsze intencje, żeby wesprzeć i pomóc kobiecie, która doświadcza straty. I ja mam świadomość, że my potrzebujemy innych słów, ale nomenklatura medyczna, którą się posługują położne, pielęgniarki i lekarze, jest taka, a nie inna. Bo gdyby oni tak z całą swoją emocjonalnością wchodzili w każde takie doświadczenie, których mają kilka albo kilkanaście w ciągu dnia, to myślę, że nie byliby w stanie pracować dłużej niż może, nie wiem, tydzień czy miesiąc w tym zawodzie, a oni pracują latami.
4: Co by pani polecała osobie, która właśnie przeszła utratę dziecka? No i owszem, spotkała się z pomocą personelu medycznego, ale co mogłaby zrobić sama dla siebie? Co powinna zrobić sama dla siebie?
5: Co powinna? Powinna pójść za głosem serca i swoich potrzeb. To może być potrzeba bycia w jakiejś dużej samotności, to może być potrzeba bycia w dużym kontakcie z innymi ludźmi, wyrzucenia tego żalu, tego bólu, a może na ten czas jeszcze nie jest gotowa, żeby się tym podzielić. Szalenie ważne jest wtedy wsparcie ojca, męża, partnera. To bardzo, ale to bardzo skraca ten czas żałoby. Ona nie wchodzi wtedy na takie głębsze, mocniejsze rejestry, które są zdecydowanie trudniejsze w codziennym funkcjonowaniu, bo ze stratą dziecka jest tak, że my byśmy chcieli, żeby ktoś wcisnął ten przysłowiowy stop i świat się zatrzymał, a wszystko się toczy tak samo, nie? Tramwaje jeżdżą po ulicy, ludzie chodzą do pracy, trzeba codziennie te obowiązki swoje sprawować, a my chciałybyśmy przez chwilę być tym, co dla nas było ważne w danym momencie i tą chwilę tak przeżyć, taką celebrację tej chwili odejścia tego dziecka w sposób taki wewnętrzny dla nas. Bardzo jest to ważne w przeżyciu na pewno. w kontekście zaopiekowania rodzin i osób doświadczonych stratą dziecka, od strony takiej duchowej, bardzo ważną rzeczywistością jest fakt, że w naszym kościele, z parafii, w której pochodzę, na Starołęce, z parafii świętego Antoniego Padewskiego, już szósty raz odbędzie się archidiecezjalna msza w intencji dziecka utraconego. 15 października o godzinie 17:30 zaczynamy różańcem w intencji rodzin, które doświadczyły straty własnego dziecka. O 18:00 będzie główna celebracja Eucharystii pod przewodnictwem księdza Macieja Sasina, zmartwychwstańca, a później bardzo ważny punkt tego wieczoru, który zawsze wybrzmiewa pozytywnie mimo ciężkości tego spotkania, to jest spotkanie przy herbacie, przy kubku herbaty, żeby spotkać się, tak jak pani wcześniej powiedziała, żeby móc zobaczyć, że ja nie jestem jedna, jedyna i sama w doświadczeniu straty tego dziecka, że jest nas więcej. Zawsze serdecznie zapraszamy na tą mszę wszystkich, którzy mają to doświadczenie, wszystkich bliskich, którym znajomi mają to doświadczenie i chcieliby się w intencji tych rodzin pomodlić, dlatego że jest to ogromne wsparcie pod każdym względem. Jeżeli ktoś nie może dotrzeć, bo godzina nie ta, zapraszamy na spotkanie przy kawie. Jeżeli ktoś nie dysponuje taką przestrzenią wieczorem, zapraszamy na samą Eucharystię. To jest bardzo ważne i cenne spotkanie.
4: No i też pozwala zrozumieć, że nie jesteśmy sami, ale też jak możemy udzielić pomocy, jak rozmawiać potem z taką osobą, a to też jest bardzo cenne, zwłaszcza w tym początkowym etapie.
5: Tak.
4: Serdecznie zapraszamy w takim razie do parafii świętego Antoniego Padewskiego. A ja przypomnę teraz, że naszym gościem była pani Anna Gandecka, pedagog specjalny, która opowiadała właśnie o tym, jak sobie radzić z utratą dziecka.
3: Poranny gość.

0: Dobre radio.
1: 12 minut zostało do godziny 9 za nami. Kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Za nami także Lost Frequency, Tate McRae, a także Lumbery Trips. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie Queen.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
8: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznańscy radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Batorego. Rozpoczęła się inwentaryzacja fauny i flory w rzece Bogdance. Były wiceminister Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Poznańscy radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Batorego. Co to oznacza dla mieszkańców, sprawdzał nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Oznacza to między innymi definitywny koniec galerii handlowej, która mieściła się przy ulicy Opieńskiego. Mieszkańcy tej informacji podczas wtorkowego posiedzenia nie przyjęli pozytywnie, krzycząc do radnych hasła, cytując: wstyd i hańba oraz zdrajcy. Zwolennicy nowego planu podkreślają, że zabudowa będzie niższa niż początkowo zakładał deweloper. Jedna z działek zostanie przekazana na park. Oprócz tego ma być wybudowane rondo na skrzyżowaniu z ulicą Umultowską. Za projektem głosowało 24 radnych z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Sprzeciwiło się 8, głównie z Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Akwanet rozpoczął inwentaryzację fauny i flory w Dolinie Bogdanki. Badania obejmują odcinek od Parku Sołackiego do ulicy Pułaskiego. O celach tych prac mówi dyrektor do spraw rozwoju w spółce Akwanet Etencja Maciej Wudarski.
3: To jest standardowa procedura przy przygotowaniu do procesu inwestycyjnego. Chcemy wiedzieć, jakie drzewa są w Parku Sołackim czy w Parku Wodziczki, żeby w momencie, kiedy będą prowadzone inwestycje, jak i sam proces renaturyzacji, żeby tego drzewostanu nie uszkodzić.
1: Prace nie obejmują jednak goleńcińskiego odcinka rzeki, który na terenie planowanej hali lekkoatletycznej wciąż przebiega pod ziemią. Część mieszkańców domaga się jego odkrycia, lecz władze miasta przekonują, że budowa hali tego nie wyklucza, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
4: Czyli publicznie pojawiło się wiele przekłamań o tym, jak agresywnie ta budowa miałaby wpływać na klin zieleni, o tym, że wyklucza to projekt ciekawy, ale też skomplikowany, tak zwanego odkopania czy renaturalizacji rzeki Bogdanki, więc my naprawdę to wszystko godzimy.
1: Inwentaryzacja na Sołaczu potrwa kilka miesięcy. Ewentualne decyzje dotyczące odkrycia i zagospodarowania podziemnego kanału Bogdanki na Goleńcinie pozostają osobną i nadal nierozwiązaną kwestią.
0: Informacje z Nowego Tomyśla.
1: Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 300 tysięcy złotych na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarki. Kolejne 100 tysięcy dołoży z własnego budżetu. Dzięki tym pieniądzom uda się wyremontować budynek łącznie z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, a także zamontować tam pompę ciepła. To nie tylko poprawi estetykę budynku, ale pozwoli poszerzyć zakres prowadzonych działań dla mieszkańców wsi i obniży koszty utrzymania placówki.
0: Informacje z kraju.
1: Marcin Romanowski może uniknąć aresztu. Sąd zgodził się na list żelazny. Orzeczenie jest nieprawomocne. Prokuratura zapowiedziała złożenie skargi. Politolog profesor Roman Kuźmiar mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że nie zgadza się z decyzją sądu.
5: Z niego pożytku nie będzie. Nawet jeżeli przybędzie do Polski, to będzie opowiadał takie wyrdymały, jak Ziobro, jaki to będzie pożytek z tego, co on tutaj powie w Polsce. To jest niedobra decyzja i ja właściwie nie znajduję uzasadnienia dla tej decyzji. Ona się nie spełnia, tak, powiedziałbym, takich kryteriów takiego logicznego, racjonalnego, rozsądnego myślenia, jeżeli chodzi o to, jaki pożytek możemy mieć z Romanowskiego. Mówię o wymiarze sprawiedliwości tutaj w Polsce.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie uzasadnił swoją decyzję tym, że postępowanie jest już zaawansowane, a dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne. Wcześniej wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolskiej, na termometrach 15 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

6 minut po godzinie 9, kłania się cały czas poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada, jesteśmy z wami jeszcze do godziny 10. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobré rádio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Bartłomiej zastanawia się nad słowem reklamować, a raczej nad różnicą między zareklamować a rozreklamować. Reklamować to robić reklamę komuś lub czemuś. A kiedy możemy użyć słowa rozreklamować, a kiedy zareklamować? To w ogóle jest ciekawa sprawa z tym przymiotnikiem. Weźmy ten najprostszy, reklamować, któremu mogą odpowiadać dwa rzeczowniki, reklama i reklamacja. Łacińskie reclamare znaczyło wołać, ale także głośno protestować, sprzeciwiać się. Reklamatio to było właśnie wołanie albo też sprzeciw. I słowo reklamacja dziś dość jednoznacznie pokazuje na sytuację, w której my mamy pretensje do niedobrej jakości. Reklamujemy jakiś produkt, jakiś przedmiot wtedy, kiedy nie spełnia on naszych oczekiwań. Kontekst najczęściej pozwala nam odróżnić takie reklamowanie od reklamowania, czyli

0: by ktoś kupował coś. I najczęściej łączy się to z takimi przysłówkami jak szeroko. Coś szeroko rozreklamowane coś jest. I my rozreklamowując to sprawiamy, że inni, wiele osób, bo to roz wskazuje na takie rozprzestrzenienie, kupi to, czy już kupuje. Natomiast zareklamować jest w podobnej sytuacji jak reklamować, bo to jest forma dokonana, to jest czasownik dokonany, a reklamować niedokonany. I tak jak ta para niedokonana, reklamować, także i zareklamować może mieć dwa znaczenia. Zareklamowałem ten towar, bo był on niepełnowartościowy. Albo zareklamowałem to gdzieś, zareklamowałem to wśród moich znajomych, czyli sprawiłem, że oni dowiedzieli się czegoś dobrego o tym produkcie. Te dwa znaczenia i w reklamować, i w zareklamować tkwią, a rozreklamować ma tylko znaczenie pozytywne.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Lecimy, słuchajcie, z konkursem porannym, 24 minuty po godzinie 9. Dzisiaj do wygrania zestaw książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, jeżeli chcecie wziąć udział, zapraszamy bardzo gorąco. 7148 to numer SMS, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki, proszę was dzisiaj w konkursie o wymienienie pierwszego winyla, CD albo kasety, którą kupiliście, którą kiedykolwiek kupiliście. Pierwszy winyl, płyta kompaktowa albo kaseta, którą kupiliście. O to was proszę dzisiaj w naszym porannym konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw książek od Radia Emaus. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, tak samo jak i trzymam kciuki za Lilię Ładę, która już o 9.30 odwiedzi nasze radiowe studio. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Texas i Summer Sun.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Wracamy do konkursu porannego. Dzisiaj do wygrania zestaw książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział, wysyłacie SMS 7148, powtarzam numer 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie związane z dzisiejszym świętem, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Proszę Was dzisiaj w zgłoszeniu konkursowym o pierwszego winyla, albo płytę kompaktową, albo kasetę, którą kupiliście. Pierwszy winyl, CD albo kaseta, którą kupiliście. Zapraszam Was do zgłaszania się w konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw książek od Radia Emaus. Czekam jeszcze parę minut na zgłoszenia w konkursie. Przypominam, dzisiaj proszę Was o wymienienie pierwszego winyla lub płyty kompaktowej lub kasety, którą kupiliście. Zapraszam Was do zgłoszenia się w naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw książek od Radia Emaus. Dzisiaj prosiłem was o wymienienie pierwszego winyla, płyty kompaktowej albo kasety, którą kupiliście, dlatego że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki. No i bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia w konkursie, ale zwycięzca może być tylko jeden. I dzisiaj jest nim Roman, który napisał, że moim pierwszym winylem była płyta Deep Purple. Roman, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedział, jak ją odebrać. Ja przypominam, że wygrałeś dzisiaj zestaw książek od Radia Emaus. Kolejny konkurs już jutro o godzinie 9, w okolicy godziny 9.20, a ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkiewicz odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję też Lili Ładzie za informacje Radia Emaus. Od godziny 10 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. Dzięki wielkie za dzisiaj, słyszymy się jutro. Trzymajcie się, na razie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
3: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Punktualnie 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Chętni do zamieszkania na poznańskiej Wildzie poszukiwani. Ruszyła kolejna akcja Opatrunek na ratunek. W Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęło działalność Centrum Walki z Dezinformacją. Ruszają zapisy na mieszkania po remoncie na poznańskiej Wildzie. Obecni najemcy mieszkań komunalnych mogą zgłaszać zainteresowanie lokalami w remontowanej kamienicy przy ulicy Wierzbięcice 14. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przygotował 14 mieszkań, które po zakończeniu prac zostaną przekazane najemcom w standardzie pod klucz, mówi rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak.
3: Te osoby, które zamieszkają właśnie na poznańskiej Wildzie, no tutaj trafią do świeżo wyremontowanej kamienicy z nową stalarką okienną, z nową stalarką drzwiową, ocieplonym budynkiem, z wyremontowaną elewacją frontową, tylną, nowym ogrzewaniem, ponieważ tutaj będzie, zlikwidowaliśmy piece kaplowe, jest instalacja centralnego ogrzewania, jest wymieniona instalacja elektryczna, także naprawdę te osoby, które otrzymają takie mieszkanie, no na pewno będą zadowolone.
2: Zainteresowani mają czas na zgłaszanie się do 9 października. Formularz dostępny jest na stronie ZKZL. Zgłoszenie można także dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta ZKZL przy ulicy Matejki 57.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu po raz kolejny ruszyła zbiórka darów Opatrunek na ratunek prowadzona przez Fundację Redemptoris Missio. W tym roku dary zostaną wysłane na Madagaskar, mówi Natalia Dukiewicz z Redemptoris Missio.
4: Bandaże, opaski elastyczne, maści cynkowe, ichtiolowe, różnego rodzaju płyny do dezynfekcji, plastry z opatrunkami, plastry na rolce, no wszystko to, co może pomóc w trudnych afrykańskich warunkach zaopatrzyć rany.
2: Akcji towarzyszy konkurs dla szkół. Placówka, która zbierze najwięcej darów, będzie miała swoją palmę na Madagaskarze. Posadzą ją misjonarze. Zbiórka trwa do 6 listopada. Dary można przynieść lub przysłać do nowego Centrum Wolontariatu Fundacji przy ulicy Grobla 7 w Poznaniu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Polregio dziś kończy 25 lat. 1 października 25 lat temu powstały PKP Przewozy Regionalne, poprzednik Polregio. Od tego czasu spółka uruchomiła ponad 19 milionów pociągów. Dziś to największy regionalny przewoźnik pasażerski w kraju. Obecnie każdego dnia na trasy wyjeżdża ponad 2000 składów przewoźnika, a w weekendy ponad 1450. Tylko od początku tego roku zrealizowano już ponad 500 tysięcy połączeń, a łącznie w ciągu 25 lat z pociągów w Polregio skorzystały ponad 3 miliardy 21 milionów pasażerów.
1: Informacje z kraju.
2: Powołane w resorcie cyfryzacji Centrum Walki z Dezinformacją ma koordynować działania podmiotów, które dotychczas zajmowały się tym obszarem. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę w programie Trzecim Polskiego Radia, że dezinformacja jest czymś, co coraz bardziej zatruwa infosferę treściami pochodzącymi z wrogich Polsce państw.
5: Ma koordynować pracę wszystkich jednostek, które dzisiaj coś robią w sprawie przeciwdziałania dezinformacji, a dzisiaj ma być jedno serce, w którym te wszystkie decyzje będą podejmowane w bardzo skoordynowany sposób. Będzie wewnątrz Ministerstwa Cyfryzacji, ale żeby można było współpracować z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służbami innymi, żeby można w to włączyć było inne ośrodki międzyresortowe, żeby włączać też ekspertów. Trzeba mieć określone ciało.
2: Centrum ma też przygotowywać informacje i rekomendacje dla administracji publicznej w sprawie przeciwdziałania oraz zwalczania dezinformacji. W planach jest również utworzenie strony internetowej, na której będą opisywane najbardziej popularne narracje dezinformacyjne. Centrum Walki z Dezinformacją zostało powołane zarządzeniem premiera wydanym we wtorek 29 września.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i październik jest z nami. Dzisiaj 1 października, a w temperaturach, proszę bardzo, 16 stopni na termometrach o tej porze, o 10, a najcieplej będzie dzisiaj około godziny 15, wtedy 22 stopnie pokażą termometry w Poznaniu. Złota polska jesień, tak. Jeśli chodzi o jakość powietrza, jesteśmy zachwyceni, bo jest dobra. No, a jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no myślę, że nie za niskie, nie za wysokie, chociaż dość wysokie, 1027 hektopaskali. Warunki biometeo mnie jeszcze interesują. Zerknę. Jak będą nie takie jak trzeba, to wam nie powiem. No i teraz mam dylemat, bo są obojętne w sumie, więc ani to niekorzystne, ani to korzystne. Takie chyba w sam raz i myślę, że na taki dzień jak dziś to jest idealna pogoda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. My dzisiaj w idealnych nastrojach, takie mam wrażenie. No bo jak patrzę na ciebie, jesteś taka radosna i uśmiechnięta, więc od razu jakoś tak emanujesz tym.
1: To ta pomarańczowa koszulka.
0: Tak? A ja myślałem,
1: ja
0: że...
1: Ja polecam. Na jesień idealnie.
0: A pytam cię tylko, czy ogórki kwaszone jadłaś, te, które słuchacz przyniósł.
1: No ba, też, oczywiście.
0: Oczywiście. No ja właśnie teraz mam takie kombo obok siebie, bo mam i kawę espresso, no i mam tutaj obok ogórki kwaszone, które też nie omieszkałem już skosztować. I tylko nie wiem, jak to wróży na resztę naszego dyżuru wspólnego.
1: No tak się
0: razem
1: właśnie zastanawiam.
0: No to będziemy obserwować w takim razie. Będziemy obserwować. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jest rok 1887, gdy owa piętnastolatka przekonuje swojego ojca, by dołączyli do pielgrzymki do Rzymu z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa Leona XIII. Ma w tym swój cel. Chce przy okazji audiencji poprosić papieża, by ten wyjątkowo zezwolił jej wstąpić do karmelitanek, zanim osiągnie ona stosowny do tego wiek. I uwierzcie państwo, udaje się jej złamać protokół tego spotkania, choć już niestety nie wolę Ojca Świętego. Tak, bez dwóch zdań, święta Teresa z Lizie ma tupet. Jest jednak zakochana w Chrystusie i jak najszybciej chce przestąpić próg Karmelu. I choć mówi się o niej mała Tereska, to wcale nie jest to nastoletni, egzaltowany kaprys. Ona dokładnie wie, co będzie to dla niej oznaczać. Jest atrakcyjna i kobieca. Zauroczenie, albo nawet i miłość, są w czasie tej pielgrzymki na wyciągnięcie jej dłoni. Dodatkowo pielgrzymka ta wiedzie specjalnym pociągiem przez Paryż, Mediolan, Wenecję, Bolonię, Neapol. W każdym z tych miejsc jest czas na zwiedzanie, na odkrywanie, na zachwyt nad światem. I mała Tereska święta

1 października dzisiaj. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty i Cieszysław dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Najserdeczniejsze życzenia ślemy oczywiście dla wszystkich jubilatów i dla tych, którzy rozmaite dzisiaj ważne dni dla siebie obchodzą. A dzisiaj na przykład oprócz tego, że Międzynarodowy Dzień Kawy dzisiaj jest i to mam tu zabezpieczone. Espresso jeszcze nie dopite do końca, bo tak jakoś się dawkuje. Chociaż to taka mała filiżaneczka. Ale też jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki. No i tutaj myślę, że pełen wachlarz możliwości mamy, jeśli chodzi o radio. No ale dzisiaj także Światowy Dzień Ptaków. No i tu przydałby się pan profesor doktor habilitowany Piotr

Piotr Janowski pewnie by nam coś o naszych ptakach poopowiadał, ale ptaki za oknem są, oczywiście. I tylko, że okna mamy zamknięte teraz. Nie słyszycie ćwierkania, bo ćwierkanie pewnie mogłoby nieco przeszkadzać nam tutaj w prowadzeniu programu. Natomiast są też ogórki kiszone, tylko że dzisiaj ogórków kiszonych w kalendarzu świąt nietypowych nie ma. No ale to co za chwilę usłyszymy, bo tu jest piosenka Ronana Keatinga teraz. Że życie jest jak roller coaster. No to myślę, że trochę się wiąże.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Muzyczna podróż w czasie.
6: Pierwszego października 1959 roku urodził się Yusun Dur, wokalista i kompozytor. Dzisiaj kończy 67 lat. Za chwilę usłyszymy jego utwór w duecie z Nene Cherry. Zaśpiewa chyba najbardziej znaną swoją piosenkę Seven Second w tym duecie. A tuż po nim pojawi się tutaj Charles Aznavour, który dokładnie 1 października 2018 roku zmarł. Kompozytor, piosenkarz i aktor filmowy. Urodził się 22 maja 1924 roku, a zmarł w wieku 94 lat 1 października 2018 roku.

0: Najstarsze polskie czasopismo społeczno-kulturalne, które zostało założone w 1945 roku w Krakowie. Pismo, które ukazywało się najpierw jako tygodnik do 2013 roku. Po przerwie wydawniczej powróciło w 2016 roku jako obszerny kwartalnik, a od numeru 3585 zmieniło formułę i ukazuje się jako ekskluzywny rocznik. Mowa o czasopiśmie Przekrój. A dlaczego mówię o tym czasopiśmie? Bo tam to czasopismo tworzyło niesamowite legendy. Między innymi taką legendą niewątpliwie był profesor Filutek, stworzony przez Zbigniewa Lengrena. A dzisiaj dokładnie mijają 23 lata, kiedy to w Warszawie zmarł Zbigniew Lengren. Rysownik, satyryk, karykaturzysta, autor aforyzmów i fraszek, twórca legendarnej postaci profesora Filutka, którego przygody zamieszczał przez ponad 50 lat w czasopiśmie Przekrój. Warto o tym pamiętać, bo czasopismo Przekrój to także Konstanty Ildefons Gałczyński. Myślę, że wielu z nas pamięta to czasopismo i no może byśmy tak myślami do niego wrócili.
1: Dobra muzyka w środku dnia.

Jedziecie w korku, jeden za drugim, drugi za pierwszym, można by też tak powiedzieć. No a ktoś z podporządkowanej ulicy chce się włączyć do ruchu. No i tu jest zawsze taka myśl w głowie, wpuścić. No bo przecież to jest dobry uczynek, wpuścić kogoś takiego. Dziękowanie później tam światłami awaryjnymi, no to już jest jakby inna rzecz. Kodeks taki kierowców, nieformalny, działający. Ale czy tak robicie? Bo ja myślę, że to jest całkiem dobry pomysł na to, żeby zrobić sobie dobry dzień, ale też komuś dobry dzień, że ktoś, kto czeka, żeby włączyć się na ulicę główną, z ulicy podporządkowanej, no to często jest naprawdę sztuka cierpliwości, nauka cierpliwości. A jeśli jedzie jakiś kierowca, który ma trochę takiej dobrej duszy w sercu, to gdzieś potrafi ulżyć takiemu oczekującemu. No i wtedy ktoś z tyłu na przykład śpieszy się bardzo i się denerwuje, że ten z przodu wpuszcza. A ten z przodu wpuszcza, żeby ulżyć temu, kto czeka. No i tu nigdy chyba nie będzie złotego środka. Niemniej jednak warto być uprzejmym, prawda? Potwierdzacie chyba, że taka uprzejmość na drodze to jest bezcenne.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już 11:00, punktualnie.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Weekend z kulturą dla seniorów w Poznaniu i nie tylko. Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza na inaugurację roku akademickiego. Prokuratura chce zaskarżyć postanowienie sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Już w najbliższy weekend odbędą się oprowadzania, spotkania i warsztaty w ramach weekendu seniora z kulturą. Do akcji włączają się zarówno placówki w Poznaniu, jak i te działające w Gołuchowie, Śmiełowie i Rogalinie. Na seniorów czekają m.in. oprowadzania, warsztaty oraz spotkania, mówi kierowniczka działu edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu Katarzyna Grabowska.
3: Zapraszamy na takie specjalne spotkanie. Na przykład Muzeum Instrumentów Muzycznych przygotowało takie spotkanie Muzealni Seniorzy albo nasz emerytowany kustosz Muzeum Kultur Świata. Zaprasza na spotkanie Olendrze Wielkopolscy Zagmatwana Opowie. Czyli te spotkania na ten weekend są przygotowane specjalnie dla seniorów, ale też zapraszamy seniorów na wydarzenia, które są naszymi stałymi cyklami, tak jak na przykład w Muzeum Sztuk Użytkowych. Bardzo ciekawy wykład 07 Zgłosie, Polski Bon, Polski Design.
2: Bilet za złotówkę obowiązuje we wszystkich placówkach uczestniczących w akcji. Szczegółowy program znajduje się na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Z Poznania.
2: W poniedziałek 5 października odbędzie się oficjalna inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczelnia wchodzi w ten czas, świętując jubileusz 75-lecia oraz wysokie oceny jakości naukowej. O tegorocznym naborze i pozycji uczelni mówi jej rzeczniczka prasowa Iwona Cieślik.
4: Ponad 7 tysięcy kandydatów chciało studiować w naszej uczelni, a ponad 3300 nowych studentów rozpocznie z nami swoją akademicką drogę. Mamy też bardzo dobre wyniki ostatniej ewaluacji działalności naukowej. 9 na 10 naszych dyscyplin otrzymało oceny A plus A, co czyni nas jedną z najlepiej ocenionych uczelni w Polsce i jesteśmy liderem wśród uczelni przyrodniczych.
2: Kierunkiem cieszącym się największym zainteresowaniem kandydatów była weterynaria. Popularne okazały się również biotechnologia czy dietetyka.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Teren sportowo-rekreacyjny na Ratajach przy ulicy Dolskiej i Śremskiej ma nowe wyposażenie. Można tu poćwiczyć w strefie street workout, zagrać w szachy lub skorzystać ze zjazdu tyrolką. Jak informuje zarząd Zieleni Miejskiej, przy tyrolce wykonano nawierzchnię piaskową, a w strefie ćwiczeń elastyczną amortyzującą upadki. Prace objęły również wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i odnowienie trawników w miejscach prowadzonych robót. Rozbudowę zrealizowano w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2025. Jako część zadania aktywne Rataje, rozwój parku na osiedlu.
1: Informacje z kraju.
2: Prokuratura zapowiada, że zaskarży postanowienie Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dzięki niemu były wiceminister sprawiedliwości może uniknąć aresztu, wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. List żelazny dla Marcina Romanowskiego może wpłynąć negatywnie na wizerunek koalicji rządzącej, ponieważ jest ona odpowiedzialna za funkcjonowanie państwa, ocenił politolog Mateusz Zieliński. Gość Polskiego Radia 24 stwierdził, że sytuacja staje się coraz mniej zrozumiała dla przeciętnego obywatela.
5: Mamy do czynienia z ruchami również w samym wymiarze sprawiedliwości, które wydają się ze sobą sprzeczne. Więc pod tym względem, jeżeli koalicja rządząca odpowiada za ogólny całokształt tego, jak wygląda funkcjonowanie państwa, to tak możemy powiedzieć, że jest to sytuacja, która no nie poprawia wizerunku rządzących oraz właśnie takiego pewnego całokształtu tego, jak działa obecnie państwo.
2: Nie wiadomo, gdzie przebywa obecnie były wiceminister sprawiedliwości, za którym wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Wszystko idzie zgodnie z planem, znaczy z planem synoptyków, bo 16 stopni jak było na termometrach, tak jest, ale ta fala ciepła nadciąga. I za godzinę powinno być 18 stopni na termometrach, za 2 godziny powinno być 20 stopni, a w kulminacyjnym, najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, czyli około godziny 15 pokażą termometry w Poznaniu. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1028 hektopaskali teraz na barometrach, jakość powietrza dobra, no a jeśli chodzi o warunki biometeo, sprawdźmy, może coś się zmieniło, na lepsze może, nie, ani na lepsze, ani na gorsze, nadal warunki biometeo obojętne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To jest ten moment, kiedy mówisz uf, że schodzisz z anteny?
1: Najpierw muszę zejść, jeszcze mogę spaść przecież, bo nie, to wysoko nie, jest na antenie,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie, nie idźmy w tę stronę. Lilia Łada, już jej nie usłyszycie dzisiaj na antenie, ale będzie tutaj jutro o godzinie 12, nie, o 6 rano, co ja mówię w ogóle. Chciałem dać ci się wyspać, ale to po prostu tak. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj.
1: Dziękuję.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Różaniec święty to potężna broń. Używa jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

jeśli nie wiecie, co ze sobą począć. I to nie są takie problemy natury psychicznej, tylko bardziej ze zorganizowaniem czasu wolnego. To będę miał kilka propozycji dla was, wprost ze źródła. Będziemy czerpać ze źródła już za chwilę, o godzinie 11.30, serwis kulturalny na naszej antenie. Kilka propozycji, będzie teatr, będzie muzyka, będzie pewnie coś jeszcze. No może nie wszystko zdążymy, bo to tylko zaledwie 2 minuty, 50 parę sekund, a w tym czasie trzeba zapowiedzi zrobić, więc myślę, że ktoś tam znajdzie coś dla siebie, a ktoś, kto nie znajdzie, to poszpera bardziej w propozycjach kulturalnych w przestrzeni Poznania i okolic i na pewno coś interesującego dla siebie znajdzie, bo Poznań zawsze kulturą stoi i zawsze to powtarzam, że ktoś, kto chce się spotkać z kulturą, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić, bo wystarczy wyciągnąć rękę, wystarczy tak naprawdę wnikliwie patrzeć wokół siebie, a kultura jest wokół nas i można się nią nasycać, można z niej czerpać. I już o 11.30 u nas na antenie kilka propozycji dla was miał, będę. Zapraszam na serwis kulturalny o 11.30.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Rozpoczynamy serwis kulturalny Radia Emaus. Jak postrzegamy dynamikę zmian zachodzących w naszym kraju na przestrzeni wieków i czy czujemy się ich częścią? Spektakl, na który Was zapraszam, nie jest komentarzem zachowań społeczeństwa przełomu XVIII i XIX wieku, a jest raczej szukaniem odpowiedzi na pytanie, jaka była i jest rola kobiet w szeroko rozumianej wspólnocie. Mowa o hrabinie. Ten spektakl dzisiaj w Teatrze Wielkim o godzinie 18 w ramach festiwalu Moniuszki. Możecie go zobaczyć. 18, Teatr Wielki i tam hrabina. Kolejny spektakl, na który Was zapraszam, to spektakl Pani Doubtfire i to jest całkowicie inna bajka, a w zasadzie nie bajka, bo to jest polska premiera i musicalowa wersja kultowego filmu z 1993 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. No i nieodżałowana rola tam Robina Williamsa, tytułowa rola Robina Williamsa. Spektakl doskonały, miałem okazję go widzieć ostatnio, komedia musicalowa, ale tak naprawdę czy komedia, no nie do końca jest tam do śmiechu momentami, bo nie ukrywam, że można się też wzruszyć. Spektakl pokazuje trudności podczas rozmaitych przetasowań rodzinnych. Nie będę tutaj w szczegóły może wchodził, ale myślę, że warto zobaczyć ten spektakl, żeby zobaczyć, co się dzieje w głowach dzieci przede wszystkim w momencie, kiedy małżeństwo się rozpada rodziców. Rodzice mają swoje problemy, a dzieci zostają ze swoimi problemami i myślę, że ten spektakl doskonale to pokazuje. Dzisiaj między innymi w roli najstarszej córki będziecie mogli zobaczyć Urszulę Laudańską. Polecam serdecznie ten spektakl. On jest naprawdę doskonały, nie tylko muzycznie, nie tylko charakteryzacyjnie, bo charakteryzacja tam to jest jedna z głównych elementów tego spektaklu, no ale też muzyka doskonała. Spektakl Pani Doubtfire dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. Warto zobaczyć ten musical. Spotkanie z Adamem Zadwornym, autorem książki Heweliusz, Tajemnica katastrofy na Bałtyku, to jest propozycja, którą ma dzisiaj Biblioteka Wielkopolska. O godzinie 18 to spotkanie, no a katastrofa Heweliusza, która zdarzyła się 14 stycznia 1993 roku, była jedną z największych katastrof morskich na Bałtyku. Dzisiaj o tej katastrofie będziecie mogli posłuchać podczas spotkania z Adamem Zadwornym. Tajemnica katastrofy na Bałtyku, Heweliusz, Biblioteka Wielkopolska, godzina 18. No i jeszcze może jedno zaproszenie. Koncert zespołu Red Sand o godzinie 19, klub pod Minogą i to będzie kanadyjska legenda rocka neoprogresywnego, która powraca do Polski, jeśli lubicie rocka neoprogresywnego, a może takie zespoły jak Marillion, Pink Floyd, Genesis, to myślę, że ten Red Sand doskonale przypadnie Wam do gustu. Dzisiaj o godzinie 19, klub pod Minogą, to będzie koncert. Jeszcze kilka propozycji miałbym, ale czas się kończy, więc jeśli macie jakąś książkę niedoczytaną, to doczytajcie. Jeśli macie jakąś muzykę niedosłuchaną, to dosłuchajcie. To też jest zawsze spotkanie z kulturą.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

przeprowadzaliście się kiedyś gdzieś z jakiegoś miejsca do innego miejsca, albo na przykład opuszczaliście dom rodzinny, żeby zamieszkać gdzieś na stacji czy też w akademiku. I pamiętacie dokładnie dzień, kiedy to było? Jaki to był dzień? Nie mówię o dniu tygodnia, ale chociaż dzień w kalendarzu. Bo na przykład taki portal jak dzieje.pl pamięta o tym, że 1 października 1810 roku, a więc 216 lat temu, rodzina Chopinów przeprowadziła się z Żelazowej Woli do Warszawy. Dokładna data. 1 października 1810 roku. Chopinowie przeprowadzając się z Żelazowej Woli do Warszawy. 216 lat temu. Takie daty są zawarte w przestrzeni internetowej, można je znaleźć. No ja nie wiem, ja czy pamiętam jakieś takie swoje daty zmiany miejsca zamieszkania co do dnia. A może jaki to był dzień tygodnia, to w ogóle to już by było ciekawe, gdyby takie rzeczy sprawdzać. Dzisiaj 1 października 2026 roku, ale jeśli patrzycie na termometry, to może was to nieco zmylić, bo maksymalna temperatura dzisiaj na termometrach tego 1 października to będą aż 22 stopnie Celsjusza. Ciepło i sucho dzisiaj będzie.

Czyżby to był koniec z przestawianiem zegarków o drugiej lub trzeciej nad ranem? Okazuje się, że rytuał, który od lat zaburza nasz sen i samopoczucie, może wkrótce przejść do historii. Zarówno Polska, jak i Unia Europejska szykują decyzję, która może na zawsze zakończyć zmianę czasu. Czy będziemy przestawiać zegarki, gdy będzie zmiana czasu? No, nad tym głowią się mądrzy na świecie. A dzisiaj czytam na portalu forsal.pl o tym, jak to wygląda w rzeczywistości. Ja nie wiem, jakie wy macie nastawienie do zmiany czasu, ale ja mam wrażenie, że jeśli ta zmiana jest w tę dobrą stronę, że wysypiamy się, to zawsze wszystko jest okej. Ale jeśli jest tą drugą, no to się nagle okazuje, że tutaj dlaczego my tą godzinę wcześniej mamy wstawać. No i to się nie da tak zrobić, żeby było za każdym razem zachwyt z naszej strony, ze strony tego, kto jest budzony budzikiem. No to myślę, że jeśli nie będziemy zmieniać czasu, to przestawiać zegarków, to chyba będzie dobrze. Jeśli to będzie to przestawienie zegarka z tej pozytywnej strony. Mam na myśli, że śpimy dłużej. Jeśli to tak zostanie, że śpimy dłużej, no to chyba okej, a jak nie, no nie wiem. Jestem trochę nieogarnięty w tym temacie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sakramentalny.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
3: Poznańskie tramwaje znów jeżdżą inaczej. Ruszają prace w Poznańskim Parku Wilsona. Z kolei studenci z całego kraju wracają dziś do sal wykładowych. Awaria na Poznańskim Rzegrzu potrwa dłużej. Od wczoraj kilka linii tramwajowych kursuje zmienionymi trasami w okolicach głównego tarasu Rataj. To w związku z awarią kanalizacyjną przy skrzyżowaniu ulicy Rzegrze i Kurlandzkiej. Okazuje się, że jest ona na tyle poważna, że prace potrwają przynajmniej do końca tygodnia. Do tego czasu tramwaje nie będą kursować od osiedla Lecha do ronda Rzegrze. Poznański Park Wilsona odzyska dwie wyjątkowe atrakcje. Od poniedziałku trwają tam prace przy modernizacji fontanny i muszli koncertowej. Oba obiekty były już w złym stanie technicznym i wymagały remontu. Muszla zyska odnowioną elewację, schody i cokół. Spacerowicze mogą obejść plac budowy od strony ulicy Matejki.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
3: Odwagi, ja zwyciężyłem świat. To hasło tegorocznego archidiecezjalnego spotkania młodych. W najbliższą sobotę do Lubonia przyjadą młodzi z parafii i wspólnot całej archidiecezji poznańskiej. Spotkanie rozpocznie się w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu Lasku. Jak mówi jej proboszcz, ksiądz Przemysław Konieczny, postać świętego Maksymiliana będzie ważnym elementem tego wydarzenia.
4: Pragną poprowadzić młodych ludzi w nowe czasy. Pragną im przedstawić nie tylko wizję nowego świata i Pana Boga, ale przede wszystkim zaprosić ich do tego, co nazywamy bycia rycerzem niepokalanej. Niech ten początek młodych, który ma się rozpocząć w tej parafii w Luboniu Lasku, będzie okazją do zobaczenia, jak Maksymilian Kolbe na dzisiejsze czasy prowadzi młodych w nowe czasy, nowe spojrzenie.
3: Na uczestników czeka także msza święta pod przewodnictwem metropolity poznańskiego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego. Rozpocznie się ona o 15:30 w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Na zakończenie młodzi przeniosą się do hali Losir. Tam zaplanowano koncert i wspólne spotkanie.
1: Informacje z kraju.
3: Wracają do znajomych i po nową wiedzę. Studenci po wakacjach rozpoczynają dziś nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
5: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
6: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
7: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na ósmą, ale to część wykładowa.
8: Ja jestem pierwszy rok, to jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To na dwa kierunki, więc zobaczymy.
9: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w naturalnej klasie.
3: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie sześciolatki i siedmiolatki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o kilkanaście procent więcej studentów niż rok wcześniej.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: No i pogoda pięknie studentów wita w Poznaniu przynajmniej i okolicach. 18 stopni na termometrach, sporo przejaśnień, niebo błękitne, no jest troszeczkę chmur, ale błękit też widać i słońce do nas dociera. W najcieplejszym momencie dnia, czyli około godziny 15, będzie na termometrach, będą 22 stopnie Celsjusza, a jeśli chodzi o jakość powietrza, trochę się pogorszyła i jest teraz umiarkowana, no ale wiatr robi co może i mam nadzieję, że złe powietrze przegoni, bo 50 km na godzinę to jednak są konkretne porywy wiatru, a takie są momentami, więc należy liczyć na to, że wiatr to posprząta po prostu, ten brud w powietrzu i będziemy oddychać czystym powietrzem. Na to wszyscy liczymy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już nawet nie pytam ciebie, jakie masz plany na dzisiejsze popołudnie, bo skoro teraz przyszłaś do pracy, Ania Hajduczek, dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry.
0: To raczej będziesz w pracy, gdy taki piękny dzień za oknem.
1: No niestety tak, ale mogę się napawać widokami.
0: No tak, mamy piękny widok za oknem, słoneczko, jest kasztanowiec, jest dużo błękitnego nieba, ptaszki ćwierkają, wy co prawda ich nie słyszycie, bo okno mamy zamknięte, ale za to teraz zaśpiewamy. A w zasadzie to Sylwia Grzeszczak zaśpiewa. Yeah.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jestem posłany przez Jezusa, by dzielić się dobrą nowiną w duchu miłości. Gdy mam przerwę w pracy, mogę wykonać znak krzyża przed posiłkiem. Gdy biorę udział w dyskusji internetowej, mogę pisać z kulturą i szacunkiem wobec oponentów. Gdy rozmawiam z innymi, mogę słuchać i wysłuchać. Gdy ktoś potraktuje mnie nieprzychylnie, mogę uśmiechnąć się do niego ciepło, choć to trudne. Jak mogę podzielić się dziś Ewangelią z innymi bez używania słów?

No ja powiedziałem, że Lilia Łada już wychodzi z redakcji. A nie wychodzi wcale, bo za chwilę się tutaj pojawi, bo o 12.30 ona i nie tylko ona, bo będą parafie, będzie proboszcz. U proboszcza w parafii, to jest audycja autorska Lilii Łady i ona zaprasza do swojej audycji już za chwilę, bo tak naprawdę o 12.30 ta audycja co tydzień pojawia się właśnie w czwartki, a dzisiaj mamy czwartek i o 12.30 Lilia Łada ponownie tutaj się pojawi i będzie audycja u proboszcza w parafii. Jeśli chodzi o to, czy Lilię Ładę usłyszycie w informacjach Radia Emaus? Nie, no Ania Hajduczek jest już popołudniową wydawczynią informacji Radia Emaus. A jeśli chodzi o to, co będzie w najnowszych informacjach Radia Emaus, no to tego ja już nie wiem. Musiałbym wyjść tutaj ze studia, udać się obok do redakcyjnego newsroomu i tam reporterzy zdają relacje wydawcy o tym, co się będzie działo w najnowszych informacjach Radia Emaus. A w zasadzie to wydawca wybiera te wszystkie informacje i takie układa, aby te najważniejsze były na początku, a te najmniej ważne gdzieś tam na końcu.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
2: Marsz pokutny w Poznaniu, festiwal Muzyka Sacromontana na Świętej Górze w Gostyniu. Uroczyste obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka u ojców franciszkanów i piękno modlitwy różańcowej u księży Filipinów. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
1: U proboszcza w parafii.
2: Poznański Ruch Pokutny zaprasza 3 października mieszkańców Poznania na modlitewny Marsz Pokutny. Rozpocznie się on o 12 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry. Po niej uczestnicy marszu, odmawiając różaniec, przejdą ulicami Fredry, Dąbrowskiego, Mickiewicza, Zejlanda i Grunwaldzką do kościoła pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej na adorację Najświętszego Sakramentu, by przebłagać Boga za nasze grzechy, mówi Marlena Strzelec-Orłowska z Poznańskiego Ruchu Pokutnego.
3: Główna intencja, proste słowo, pokuta, proste i trudne, gra w naszej duszy pragnienie pokutowania za grzechy nasze, naszych bliskich, naszego miasta, naszego państwa. My jesteśmy wspólnotowym tworzeniem. Grzechy, które są popełniane, to też my wspólnie za nie odpowiadamy i przepraszamy też wspólnie. Dlatego warto też być razem, żeby się wspierać.
2: Modlitwę poprowadzi Poldek Twardowski z poznańskim wielbieniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy pragną dołączyć do wspólnej modlitwy.
1: U proboszcza w parafii.
2: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zeidlera i Sztamica. 26 września w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu rozpoczął się 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana 2026. Przed nami 2 ostatnie dni festiwalu, 3 i 4 października, mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
4: Koncerty poświęcone jeden właśnie też muzyce baroku, który poprowadzi pani Agnieszka Żarska razem ze swoją orkiestrą Barok Collegium 1685 z utworami Scarlattiego, Bacha i Händla, i koncert zamykający festiwal, można powiedzieć odsłaniający zupełnie inne światy muzyki. To będzie chór Politechniki Morskiej ze Szczecina w koncercie zatytułowanym Między Morzem a Niebem. I jak się państwo domyślacie, będzie to koncert, na który złożą się utwory oratory o tematyce marynistycznej i utwory, można powiedzieć, rozrywkowe. Wszystkie koncerty oczywiście bardzo polecamy. Zachęcamy państwa do przyjazdu na Świętą Górę, do przepięknej Bazyliki Księży Filipinów.
2: Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
1: U proboszcza w parafii.
2: 4 października o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra. Będzie ona poświęcona świętemu Franciszkowi z Asyżu z okazji 800. rocznicy jego śmierci, mówi Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba Sacra.
5: Teksty wybrane przez franciszkanina ojca Eliota Stareckiego czytał będzie Michał Porosiński, a oprawę muzyczną przygotuje Jacek Kupka, organista katedralny.
2: Verba Sacra zagości również w Obornikach.
5: Będzie również 5 października powtórzenie prezentacji poświęconej świętemu Franciszkowi w Obornikach, w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie od ponad 15 lat realizujemy prezentację w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: Kolejne spotkanie z Verba Sacra już 15 listopada. Odbędzie się wówczas jubileuszowa gala. Fragmenty Boskiej Komedii Dantego będą czytać Krzysztof Wakuliński, Halina Łabonarska i Andrzej Masztalerz.
1: U proboszcza w parafii.
2: Różaniec, ukochana modlitwa świętych. Taki tytuł nosi muzyczno-słowna opowieść o historii pięknie modlitwy różańcowej, na którą 4 października zapraszają księża Filipini, mówi ksiądz Waldemar Partyka, organizator oratorium.
6: W naszej sali oratorium imieniem świętego Jana Henryka Newmana w podziemiach kościoła Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła Poznańskich Filipinów odbędzie się 53. już oratorium poświęcone różańcowi. Dokładny tytuł to Różaniec, ulubiona modlitwa świętych. I w tym oratorium będą czytane teksty dotyczące historii różańca, cudów różańcowych i też wypowiedzi świętych na temat tej modlitwy i tym tekstom będzie towarzyszyć też muzyka w wykonaniu artystów naszego oratorium. Będzie śpiewał tenor Andrzej Michałowski z akompaniamentem Filipa Grześkowiaka na fortepianie. Będzie też śpiewał i grał na harfie Michał Zator. Wystąpi też Piotr Paszkiewicz, akordeonista. Także będę ja wykonywał nowy psalm, który skomponowałem specjalnie i przygotowuję go na to oratorium, psalm 16. A recytacja tekstów wykona tą recytację Patrycja Osińska.
2: Na fortepianie zagra również profesor Andrzej Tatarski. Oratorium rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp wolny.
1: U proboszcza w parafii.
2: Poznańscy franciszkanie hucznie będą obchodzić 800-lecie śmierci swojego założyciela. 3 października organizowane jest wyjątkowe wydarzenie, które rozpocznie się średniowiecznym przemarszem ze wzgórza Przemysła na Plac Bernardyński. Jak mówi ojciec Michał Baranowski pod hasłem Śladami biedaczyny z Asyżu, wierni przypomną historię świętego Franciszka.
7: Począwszy od tego jego okresu młodzieńczego, młodzież asyska, początki życia rycerskiego, więc przed zamkiem to jak najbardziej pasuje, jego nawrócenie, potem założenie zakonu franciszkańskiego.
2: Następnie w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka przy garbarach odbędą się uroczysta msza święta oraz nabożeństwo transitus, w którym uczestniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Ojciec Michał Baranowski podkreśla, że mimo upływu 800 lat od śmierci świętego Franciszka, jego przesłanie, m.in. dotyczące pokoju, wciąż pozostaje aktualne.
7: Patrząc na tę sytuację, no właśnie i tutaj blisko nas, w Ukrainie, czy w Ziemi Świętej, czy w innych zakątkach, więc wszystkie starania, i on jest patronem właśnie dla starających się, zabiegających, modlących się o pokój.
2: Obchody rozpoczną się o godzinie 17. Warto pamiętać, że papież Leon XIV ustanowił ten rok rokiem świętego Franciszka.
1: U proboszcza w parafii.
2: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu zaprasza na kongres różańcowy diecezji włocławskiej, połączony z diecezjalną pielgrzymką Żywego Różańca, mówi Wiktoria Desecka z biura prasowego sanktuarium.
8: W dniach od 2 do 4 października w Licheniu odbędzie się kongres różańcowy diecezji włocławskiej, połączony z diecezjalną pielgrzymką Żywego Różańca. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy i świętowania 200-lecia Żywego Różańca. W programie zaplanowano konferencję, adorację Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie członków kół różańcowych. Szczególnie zaproszeni są zelatorzy Żywego Różańca z parafii diecezji włocławskiej oraz wszyscy wierni.
2: Spotkanie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności za 200 lat istnienia Żywego Różańca oraz umocnienia wspólnoty modlącej się za Kościół i świat u stóp Matki Bożej Licheńskiej. Do udziału zaproszone są również osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z modlitwą różańcową i dołączyć do wspólnoty Żywego Różańca.
1: U proboszcza w parafii.
2: 5 października rozpoczyna się 9. edycja Poznań Katarzys Festival. To festiwal muzyczny nawiązujący do dziedzictwa chrztu Polski i najstarszych tradycji kulturowych, poszukujący muzyki pozwalającej doświadczyć sakrum i ponadczasowego piękna. Tym razem na zainteresowanych czekać będą muzycy z Hiszpanii, Słowenii, Francji czy Ukrainy. Dyrektor festiwalu Jan Kiernicki szczególnie zaprasza na koncert 8 października, podczas którego wybrzmi muzyka Hildegardy z Bingen.
9: Średniowiecznej mniszki z XII wieku, autorki traktatów z dziedzin teologii, medycyny, botaniki, ziołolecznictwa, która otrzymywała wizję mistyczną i je spisywała, ale również była kompozytorką. Pisała niesamowitą muzykę. Niektórzy uważają, że pod wpływem natchnienia.
2: Festiwalowe koncerty będą się odbywały w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia, kościele pod wezwaniem świętego Antoniego i w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Szczegółowy program festiwalu znajduje się na jego stronie.
1: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Zajrzałem na portal epoznań.pl i pomyślałem sobie, że młody już chyba nie jestem, bo pamiętam moment, kiedy na ulicę Poznania wyjechały pierwsze Ikarusy. Piękne autobusy, które zachwycały tą nowoczesnością, tym przegubem pomiędzy przednią częścią a tylną częścią tego autobusu. Mija 45 lat, odkąd w Poznaniu pojawiły się Ikarusy. Na portalu epoznań.pl możecie przeczytać trochę o ich historii. No i będzie można się przejechać jednym z tych autobusów już niedługo. Kiedy to będzie można zrobić, no to polecam portal epoznań.pl, bo jeśli ktoś z Was Ikarusem jeszcze nie jechał, to ja myślę, że czas to nadrobić, tym bardziej, że te autobusy już we flocie poznańskiego MPK nie jeżdżą póki co. To tylko takie specjalne linie czasami się pojawiają, no i będzie taka okazja, obecnie będzie taka okazja, więc jeśli ktoś chce się przejechać tym, no już kultowym, użyję tego słowa, kultowym autobusem, Ikarusem węgierskiej produkcji, tak, to warto pomyśleć o tym, że już lada moment, będzie można to zrobić w Poznaniu. 45 lat temu Ikarusy wyjechały na ulicę Poznania. No, sporo czasu, prawda?
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9,2%. O tyle wzrosły ceny paliw we wrześniu tego roku. Rok temu były niższe aż o ponad 36%. To jest spora różnica. Myślę, że dla wszystkich kierowców, którzy przyjeżdżają na stację paliw, no to ci, którzy mają długie włosy, to one się jeżą po prostu. Ja długich włosów nie mam, ale to, co mam na głowie, to jeszcze mi się jeży, gdy podjeżdżam tankować. Mikołaj Fidziński dzisiaj w Rzeczpospolitej pisze o tym, że coraz więcej analityków oczekuje, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Inflacja w Polsce urosła we wrześniu do 4% rok do roku. Ceny paliw pobiły inflację. No i co zrobi Rada Polityki Pieniężnej? To ze sobą jest skorelowane i warto też o tym pamiętać. Jeśli chcecie dowiedzieć się trochę więcej o gospodarce, o cenach paliw, to myślę, że warto zajrzeć do dzisiejszej Rzeczpospolitej, bo między innymi o tym tam przeczytacie. Ale też tam między innymi o lalce Prusa ekranizowanej. No wiele się dzieje, jeśli chodzi o literaturę i ekranizację literatury Prusa.

0: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już 13 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W Poznaniu rusza ogrzewalnia przy Krańcowej. Zbliża się Dzień Drzewa. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostają na dłużej. Początek października oznacza chłodniejsze temperatury za naszymi oknami. Z tego powodu ogrzewalnia Caritas w Poznaniu przy ulicy Krańcowej przechodzi w tryb jesienny. Oznacza to, że osoby w kryzysie bezdomności będą mogły się w niej ogrzać od godziny 16 do 8 rano. W przypadku spadku temperatur poniżej zera ogrzewalnia będzie funkcjonować całodobowo.
3: W pakiecie usług taka osoba może liczyć nie tylko na czas, gdzie może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też takie jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
2: Zaznacza kierownik ogrzewalni Grzegorz Galbierczyk. Dodaje, że w ostatnim czasie udało się zmodernizować łaźnię.
3: Wymieniliśmy prysznicę po 10 latach, 11, to faktycznie, gdzie liczymy mniej więcej rocznie jakieś 15 tysięcy wejść mamy w placówce i każda osoba, która tutaj wchodzi, przechodzi przez śluzę higieniczną, więc musi się wykąpać po prostu, jest zobligowana do tego. To muszę powiedzieć, że tutaj tak to jest rekord, że wytrzymaliśmy po prostu na tej armaturze tak długo.
2: Ogrzewalnia przy ulicy Krańcowej w godzinach nocnych będzie otwarta do końca kwietnia. Poznaniacy będą świętować Dzień Drzewa. Od 10 października w mieście odbywać się będą spacery, warsztaty, wykłady i pokaz filmu przyrodniczego. Najwięcej atrakcji zaplanowano na ostatni dzień wydarzenia, czyli 17 października. W bramie Poznania dzieci wraz z rodzicami będą mogły wziąć udział w warsztatach Drzewo Pełne Życia oraz Drzewo Poznaj, Dotknij i Zapamiętaj. Po południu odbędzie się wykład Drzewa dla Miasta czy Miasto dla Drzew, a dzień zakończy seans filmu Serce Dębu. Na te i wcześniejsze wydarzenia obowiązują zapisy, które ruszyły właśnie dziś. Szczegóły na stronie miasta.
1: Informacje kulturalne.
2: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zajdlera i Sztamica. Sobota i niedziela to dwa ostatnie dni 21. Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacramontana, która odbyła się na Świętej Górze w Gostyniu. Zaprasza dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
4: Koncerty poświęcone jeden właśnie też muzyce baroku, który poprowadzi pani Agnieszka Żarska razem ze swoją orkiestrą Barok Collegium 1685 z utworami Scarlattiego, Bacha i Händla. I koncert zamykający festiwal to będzie chór Politechniki Morskiej ze Szczecina w koncercie zatytułowanym Między Morzem a Niebem.
2: Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Tymczasowe kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą zostają przedłużone. Będą one prowadzone przynajmniej do 30 marca. Mają na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Kontrole obowiązują od 7 lipca zeszłego roku. W tym czasie skontrolowano ponad 4,5 miliona osób oraz niemal 2 miliony 300 tysięcy pojazdów. Wjazdu do Polski z Litwy odmówiono niemal 1300 osobom, a na granicy z Niemcami prawie 1200.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Jak zaplanowała, tak też zrobiła. 20 stopni na termometrach, tyle miało być o 13 i jest tyle stopni na termometrach w Poznaniu. Odczuwalna temperatura też na tym poziomie. Jeśli chodzi o jakość powietrza, dobra, więc nie ma się do czego przyczepić. A jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, dość wysokie, 1028 hektopaskali. Wiatr czy wieje? No wieje, dzięki temu mamy czyste powietrze między innymi, bo deszczu brak, ale porywy wiatru imponujące, bo sięgają dzisiaj nawet 50 km na godzinę. Jutro nieco słabiej, ale też imponująco. 45 km na godzinę takie porywy wiatru jutro spodziewane. No a w nocy mamy niespodziankę, bo mimo, że będzie chłodno i sucho, to warunki biometeo w nocy będą korzystne. Ale odczuwalna temperatura 8 stopni w nocy. Tylko 8.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pełnię mamy za sobą, bo faza księżyca to jest ta po pełni, czyli nie będzie nam księżyc przeszkadzał w nocy spać. Masz problemy ze snem w nocy czasami?
2: Nie szczególnie, szczerze mówiąc. No chyba, że wstaję o 4 rano, to wtedy bywa różnie.
1: No to nie ze snem masz wtedy problemy, tylko ze wstawaniem bardziej. No tak, to ja to znam też to. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański. Jeśli chodzi o najbliższe dni, no to w sobotę będzie trochę chłodniej, bo 19 stopni, ale jak na 3 października w sobotę, no to 19 stopni to chyba też jest całkiem nieźle. A jak biometeo czujesz dzisiaj się?
2: Korzystnie.
1: No proszę bardzo, jest obojętnie. Czyli jest tu lepiej u nas niż na zewnątrz, okazuje się. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański, my razem jeszcze do 14.30.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
2: Jezus mówi do tych, których posłał, aby prosili, by mogli być posłani. Oznacza to, że powołani modlą się o swoje powołanie, aby mogli wypełnić swoje zadanie. Małżeństwo, rodzicielstwo i kapłaństwo to nie tylko decyzje z przeszłości. Jak mówi powiedzenie, raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Bez względu na to, ile lat już żyjemy swoim powołaniem, dobrze prosić Boga, aby powołał nas jeszcze raz i odnowił nasz zapał oraz poczucie sensu. Pomyśl, czy mam jakieś szczególne wspomnienie związane z moją drogą życiową, które warto pielęgnować?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

To już piątek za tydzień, 9 października. Wyjątkowe wydarzenie, Noc Księgarń odbędzie się w Poznaniu. No i to jest takie święto literatury, podczas którego takie kameralne, niezależne księgarnie oraz antykwariaty będą otwarte do późnych godzin wieczornych i będą oferowały także czasami specjalny program artystyczny, spotkania z autorami i jakieś unikalne akcje czytelnicze. Muszę powiedzieć, że Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alejach Marcinkowskiego 13 też włączyła się do tej akcji i zaprasza w godzinach od 18 do 22, tak, do 22, 9 października też Księgarnia Świętego Wojciecha bierze udział w tej poznańskiej Nocy Księgarń, a przypomnę, że jeśli ktoś z Was chce się wybrać na taki tur od księgarni do księgarni, to 9 października będzie ku temu idealna okazja, bo księgarnie będą czynne długo. Bo to będzie Noc Księgarń, a więc do 22 nawet, a może niektóre trochę dłużej, warto o tym pamiętać. To już przyszły piątek, 9 października, poznańska Noc Księgarń. Może warto sobie na ten czas zaplanować jakieś tournée po Poznaniu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
9: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobra muzyka w środku dnia.

Lubicie kryminalne zagadki? To myślę, że dzisiaj warto zajrzeć do Głosu Wielkopolskiego, bo już na pierwszej stronie Sylwia Rycharska pisze o tym, jak to na fotelu z głową owiniętą ręcznikami i zakneblowanymi ustami znaleziono 73-letnią mieszkankę Piły. Jej ręce były przytwierdzone taśmą do poręczy. Kobieta nie żyła. Od jej brutalnego zabójstwa minęło, uwaga, 18 lat. Ale teraz policjanci z poznańskiego archiwum X ustalili, kto miał stać za zbrodnią. 44-letni Damian B., wnuk ofiary, usłyszał zarzut zabójstwa. O tym przełomie po 18 latach śledztwa dzięki danym śladom DNA przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Sylwia Rycharska pisze na ten temat. No i okazuje się, że Temida może nie rychliwa, ale sprawiedliwa, bo nawet po 18 latach można trafić na ślad sprawcy. Takie możliwości daje nowoczesna technika, a technika nie zatrzymuje się, ona cały czas się rozwija i może się okazać, że za parę lat będziemy jeszcze bardziej w stanie ustalić, co się stało przed wiekami nawet, za sprawą techniki właśnie. Radio Emaus.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół Zielonoświątkowy, Wspólnota Genezis i Wspólnota Koinonia Kościoła, Chrześcijan Baptystów w Poznaniu zapraszają już w przyszłą niedzielę. Rozpocznie się Ekumeniczne Święto Biblii, to już po raz 24 to święto zainaugurowane zostanie w stolicy Wielkopolski. Rozpocznie się to wszystko w niedzielę o godzinie 17:00 koncertem studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej 5, no ale potrwa aż do 18 października. W niedzielę o 18:00 finałowy koncert zespołu TGD w Auli Nowa Akademii Muzycznej w Poznaniu. Myślę, że ci z was, którzy chcą uczestniczyć w tym wyjątkowym święcie, Ekumeniczne Święto Biblii rozpoczyna się już 11 października. Warto wcześniej sobie zaplanować ten czas, aby nie przegapić niczego, co może być dla nas interesujące.

Magdalenka napisała, a gdzie podróż w czasie dzisiaj muzyczna? No była. Muzyczna podróż w czasie z nową ramówką, ona jest o godzinie 10.30, a nie 10.45, więc Magdalenko, być może przegapiłaś dzisiaj muzyczną podróż w czasie. Nic to, jutro kolejna muzyczna podróż w czasie o godzinie 10.30 zapraszam i wtedy zobaczymy, co wydarzyło się w muzyce w przeszłości. A już za chwilę, za 8 minut na naszej antenie, informacje Radia Emaus i Anna Hajduczek. Też zapraszam.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 3. 46 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu na zegarach punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W stolicy Wielkopolski trwa forum Local Trends i karusy na chwilę wrócą na ulicę Poznania. Wierni będą modlić się za uchodźców. Jak co roku przedstawiciele władz państwowych i samorządowych spotkali się w Poznaniu. Rozpoczęła się 6. edycja Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends na MTP. Program podzielono na 5 ścieżek tematycznych. Adaptacja samorządów do zmian demograficznych, AI i technologia jako infrastruktura urzędu, odporność lokalna i cyberbezpieczeństwo, klimat oraz energia, a także samowystarczalność wsi. Wydarzenie ma zwracać uwagę na wyzwania, przed jakimi stają dziś samorządy, zaznacza prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Te, które się wiążą z przygotowaniem na wypadek nie tylko agresji Federacji Rosyjskiej, ale tych działań sabotażowych, dezinformacji, tego wszystkiego, co się wiąże z cyberbezpieczeństwem, to są dla nas największe wyzwania. No to dzisiaj wielkim wyzwaniem jest tak naprawdę taka rzetelna informacja.
2: Uczestnicy będą także rozmawiać o planowaniu rozwoju miast i gmin wobec zmian liczby mieszkańców. Jak podkreśla wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, znaczący temat będą stanowić powiaty.
4: Bardzo ważnym elementem w tym całej układance są powiaty, które niejednokrotnie były pomijane przy różnego rodzaju dywagacjach, a nawet czasami mówiono, że trzeba je zlikwidować. My pokazujemy, że potrafimy się integrować.
2: Wydarzenie potrwa do jutra. Imprezie będzie towarzyszyć Forum Polityki Senioralnej. Przy Leszczyńskiej ulicy Zygmunta Starego kierowcy będą parkować inaczej. W poniedziałek zmienią się zasady celem uporządkowania sposobu postoju samochodów i ograniczenia niekontrolowanego parkowania, które do tej pory utrudniało poruszanie się w tej części miasta. Po wprowadzeniu nowych zasad istniejące miejsca postojowe będą przeznaczone wyłącznie dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Oznacza to, że nie będzie można parkować tam m.in. lawet z reklamami, dużych samochodów dostawczych i przyczep kempingowych.
1: Informacje z Poznania.
2: Mija 45 lat od czasu, gdy do poznańskiego przewoźnika zaczęły trafiać ikarusy. W związku z jubileuszem będzie można się nimi przejechać w najbliższy weekend. Ikarusy będą kursować na liniach turystycznych 82 oraz 85. Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań przypomina historię tych pojazdów.
5: Łącznie w latach 1981-1994 do Poznania przyjechało prawie 270 tak zwanych długich ikarusów. Od 1983 roku zaczęły do nich dołączać również ikarusy w krótszej wersji i w sumie w stolicy Wielkopolskiej eksploatowano 55 takich pojazdów. Przez lata te wozy bardzo dobrze służyły poznaniakom i poznaniankom.
2: Oprócz poznańskiego ikarusa 280 na trasach pojawią się także pojazdy z Zielonej Góry, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy i Wrocławia.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Poznaniacy będą modlić się za uchodźców. W najbliższy poniedziałek odbędzie się comiesięczne spotkanie wspólnoty Sant'Egidio, podczas którego uczestnicy solidaryzują się z ofiarami wojen i konfliktów zbrojnych. Tym razem organizatorzy postanowili skupić się na uchodźcach, którzy zginęli w drodze do Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.15 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na Sołaczu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: A temperatura cały czas zwyżkuje. No i tak jest, jak miało być. O 14 miało być 21 stopni na termometrach w Poznaniu i jest 21 stopni na termometrach i taka sama temperatura odczuwalna. 1028 hektopaskali na barometrach. Jakość powietrza dobra. I tym się bardzo cieszymy. Martwi nas tylko jedna rzecz. W zasadzie mnie martwi. Myślę, że Anię Hajduczek pewnie też martwi. Że już o 18.31 zajdzie nam dzisiaj słońce. No dlaczego te dni się robią coraz krótsze? No dlaczego? Ja bym chciał, żeby się wydłużały, a one się skracają.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i co do tego, że dni nam się skracają, co ty na to, Aniu?
1: No nie pocieszona jestem. Ja to zaraz będzie, że jedziesz do pracy ciemno, wracasz z pracy ciemno.
0: No właśnie, i tylko ta praca taka jakaś jasna. No ale może to jest jakiś pomysł na to, żeby lepiej się poczuć w pracy, to właśnie po to mamy tak to ułożone, że słońce nam szybciej zachodzi. No ale wracamy, już jest ciemno. No tak to bywa. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus. 5 minut po godzinie 14 i teraz u nas oczywiście muzyka, bo jej nigdy nie brakuje u nas na antenie.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Bartłomiej zastanawia się nad słowem reklamować, a raczej nad różnicą między zareklamować a rozreklamować. Reklamować to robić reklamę komuś lub czemuś. A kiedy możemy użyć słowa rozreklamować, a kiedy zareklamować? To w ogóle jest ciekawa sprawa z tym przymiotnikiem. Weźmy ten najprostszy, reklamować, któremu mogą odpowiadać dwa rzeczowniki, reklama i reklamacja. Łacińskie reclamare znaczyło wołać, ale także głośno protestować, sprzeciwiać się. Reklamatio to było właśnie wołanie albo też sprzeciw. I słowo reklamacja dziś dość jednoznacznie pokazuje na sytuację, w której my mamy pretensje do niedobrej jakości. Reklamujemy jakiś produkt, jakiś przedmiot wtedy, kiedy nie spełnia on naszych oczekiwań. Kontekst najczęściej pozwala nam odróżnić takie reklamowanie od reklamowania, czyli odwrotnie promowania, zachęcania do kupna. I to jest jeden z nielicznych przypadków takiej antonimizacji, kiedy słowa znaczą jednocześnie coś przeciwnego sobie. Reklamować, czyli zgłaszać zastrzeżenia, i reklamować, czyli sprawiać, że ktoś chętniej to kupi, nabędzie. A jak jest z tymi czasownikami, z przedrostkami? Rozreklamować jest już stosowane tylko wtedy, kiedy chcemy, żeby ktoś kupował coś. I najczęściej łączy się to z takimi przysłówkami jak szeroko. Coś szeroko rozreklamowane coś jest. I my rozreklamowując to sprawiamy, że inni, wiele osób, bo to roz wskazuje na takie rozprzestrzenienie, kupi to, czy już kupuje. Natomiast zareklamować jest w podobnej sytuacji jak reklamować, bo to jest forma dokonana, to jest czasownik dokonany, a reklamować niedokonany. I tak jak ta para niedokonana, reklamować także i zareklamować może mieć dwa znaczenia. Zareklamowałem ten towar, bo był on niepełnowartościowy. Albo zareklamowałem to gdzieś, zareklamowałem to wśród moich znajomych, czyli sprawiłem, że oni dowiedzieli się czegoś dobrego o tym produkcie. Te dwa znaczenia i w reklamować, i w zareklamować tkwią, a rozreklamować ma tylko znaczenie pozytywne.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tylko Radio Emaus daje wam taką możliwość, żeby nie wychodzić z domu, a wiedzieć, co będzie w najnowszym numerze Przewodnika Katolickiego. O tym dzisiaj na antenie Radio Emaus o 18.30 ksiądz Wojciech Nowicki i Aleksander Barszczewski opowiedzą, o czym będziecie mogli przeczytać w najnowszym numerze Przewodnika Katolickiego. Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim u nas o 18.30 na antenie. Ja za dzisiaj wam dziękuję, drodzy słuchacze i słuchaczki. Za chwilę przywita się Tomek Wandel, on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie, więc myślę, że zostajecie w doborowym towarzystwie. Wszystkiego dobrego na resztę dnia i mam nadzieję, że to będzie dobre popołudnie z dobrym Radiem Emaus, z czego wam szczerze życzę.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Kiciu! A? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jesienna wersja wiosny cały czas trwa, albo wiosenna wersja jesieni cały czas trwa. W przyszłym tygodniu już ma się troszkę aura nam pogorszyć. Póki co bądźmy dobrej myśli i korzystamy z tego, że na przykład nie pada i możemy wybrać się na długi bądź krótki, bądź też średnio krótki lub średnio długi spacer, do czego serdecznie zachęcam, ale wychodząc z domu na spacer koniecznie weźcie ze sobą radio Emaus. Jeśli telefon macie zawsze przy sobie, to wystarczy do telefonu zainstalować aplikację służącą do słuchania radia Emaus. Po prostu to jest bardzo proste. A jeśli byście z tym mieli jakieś problemy, no to zadzwońcie do mnie. Ja wam pomogę to zainstalować. Może nie fizycznie, ale na pewno poinstruuję, jak to zrobić, żeby wszystko działało bez najmniejszego problemu. Zapraszam na popołudniowy program radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

naszym popołudniowym programie jak zwykle wiele atrakcji. Jedna z atrakcji się codziennie pojawia, ale znajdzie się dzisiaj w trakcie naszego spotkania. Między 15 a 16 zapraszam na szybki konkurs muzyczny, jako że dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. Ja zrobię dla Was specjalnie konkurs muzyczny. Do wygrania będzie płyta kompaktowa. Płyty kompaktowe ponoć ostatnio słyszałem gdzieś, że wracają do łask. No to fajnie. Bardzo się z tego faktu cieszę, bo mam całą masę płyt w domu i być może zacznę je znowu słuchać, a być może zacznę znowu kupować płyty. Swojego czasu miałem taki zwyczaj, że po każdym koncercie, który mi się podobał, kupowałem tę płytę. No i być może do tego zwyczaju wrócę. Między 15 a 16 ten konkurs. Oprócz tego w naszym programie jeszcze serwis kulturalny o 16.30, między 17 a 18 kalendarz muzyczny, 18.15 słowo o słowie. Dzisiaj profesor Jerzy Bralczyk będzie mówił o reklamie i reklamacji. Czy jest jakaś różnica? No to już profesor Bralczyk wyjaśni. I o 18.30 w imieniu księdza Wojciecha Nowickiego i Piotra Jóźwika zapraszam na popołudnie z przewodnikiem katolickim. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

kalendarzu pierwszy dzień października. W tym roku przypada on w czwartek. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Danuty, Remigiusza, także dla Teresy, Julii, Jana, Romana, Ariela, Krescentego i Cieszysława. Pozdrawiam bardzo serdecznie.

Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Zbliża się kolejny Światowy Dzień Ubogich. Poznańskie tramwaje znów jeżdżą inaczej. Studenci z całego kraju powoli wracają do sal wykładowych. Poznańska Caritas przygotowuje się do zimy oraz do obchodów 10. Światowego Dnia Ubogich. W związku z tym przygotowywana jest pomoc dla osób ubogich, samotnych i doświadczających bezdomności. Chcemy doposażać wspomniane osoby w najpotrzebniejsze rzeczy, zaznacza rzecznik Caritas Poznań Maria Książkiewicz.
3: Są czapki, szaliki, rękawiczki, termosy na żywność i właśnie taką zbiórkę prowadzimy. Można włączyć się w nią albo fizycznie przekazując darowizny i to można zrobić albo szukając takiej zbiórki w swojej parafii czy szkole, albo do nas, do centrali Caritas przy ulicy Rynek Wildecki 4A do 5 listopada, albo po prostu wesprzeć nas finansowo i wtedy my będziemy mogli tę zbiórkę doposażyć ze środków finansowych. Znajduje się na stronie caritaspoznań.pl.
2: Caritas prosi, aby przekazywane rzeczy były nowe i nieużywane. Dary można dostarczać w poniedziałki i wtorki od 8 do 14. Awaria na poznańskim Żegrzu potrwa dłużej. Od wczoraj kilka linii tramwajowych kursuje zmienionymi trasami w okolicach Górnego Tarasu Rataj. To w związku z awarią kanalizacyjną przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Kurlandzkiej. Okazuje się, że jest ona na tyle poważna, że prace potrwają przynajmniej do końca tygodnia. Do tego czasu tramwaje nie będą kursować od osiedla Lecha do ronda Żegrze.
1: Informacje z Kościana.
2: Podatek od nieruchomości w Kościanie idzie w górę. Kto będzie musiał głębiej sięgnąć do kieszeni? Sprawdza za nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Od nowego roku najwięcej zapłacą przedsiębiorcy. Stawka za budynki związane z działalnością gospodarczą wzrośnie o 84 grosze za metr kwadratowy. Oznacza to, że Kościan będzie pobierał od przedsiębiorców prawie 32 zł za metr kwadratowy. Dla mieszkań podatek wzrośnie o 3 grosze ze złotówki i 15 groszy za metr kwadratowy do złotówki i 18 groszy za metr. Władze przekonują, że podwyżka ma przynieść miastu około 400 tysięcy złotych dodatkowych dochodów na rok. Za zmianami głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, jedna osoba natomiast wstrzymała się od głosu. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Wracają do znajomych i po nową wiedzę. Studenci po wakacjach rozpoczynają dziś nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
5: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
6: Fajnie zobaczyć znajomych. Trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
7: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na ósmą, ale to część wykładowa.
8: Ja jestem pierwszy rok. To jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, od razu idę na studia. Na dwa kierunki, więc zobaczymy.
9: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w naturalnej klasie.
2: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie sześciolatki i siedmiolatki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o 15% więcej studentów niż rok wcześniej.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Dziś w całej Wielkopolsce zachmurzenie jest umiarkowane z przejaśnieniami, a nawet z rozpogodzeniami. Temperatura już niebawem osiągnie maksymalną wartość prognozowaną na dziś, czyli w Poznaniu 22 stopnie, a w Rawiczu już nieco cieplej, bo 24 stopnie Celsjusza. Dziś kolejny dzień z wysokim ciśnieniem atmosferycznym, na barometrze w tej chwili 1028 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jest 5 po 15. Tomek Wander przy mikrofonie Radia Emaus. Zapraszam na kolejną godzinę naszego programu.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jest rok 1887, gdy owa piętnastolatka przekonuje swojego ojca, by dołączyli do pielgrzymki do Rzymu z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa Leona XIII. Ma w tym swój cel. Chce przy okazji audiencji poprosić papieża, by ten wyjątkowo zezwolił jej wstąpić do karmelitanek, zanim osiągnie ona stosowny do tego wiek. I uwierzcie państwo, udaje się jej złamać protokół tego spotkania, choć już niestety nie wolę Ojca Świętego. Tak, bez dwóch zdań, święta Teresa z Lisieux ma tupet. Jest jednak zakochana w Chrystusie i jak najszybciej chce przestąpić próg Karmelu. I choć mówi się o niej mała Tereska, to wcale nie jest to nastoletni, egzaltowany kaprys. Ona dokładnie wie, co będzie to dla niej oznaczać. Jest atrakcyjna i kobieca. Zauroczenie, albo nawet i miłość, są w czasie tej pielgrzymki na wyciągnięcie jej dłoni. Dodatkowo pielgrzymka ta wiedzie specjalnym pociągiem przez Paryż, Mediolan, Wenecję, Bolonię, Neapol. W każdym z tych miejsc jest czas na zwiedzanie, na odkrywanie, na zachwyt nad światem. I mała Tereska, święta Teresa z Lisieux, chłonie to piękno wszystkimi zmysłami, a jednocześnie zapisuje w swoim dzienniczku. Dni nie są wystarczająco długie. Ale gdy już wkrótce jako więzień w Karmelu będę móc tylko kontemplować maleńki zakątek rozgwieżdżonego nieba, wtedy przypomnę sobie to, co dzisiaj widzę.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Felieton Święci z Nieba Ściągnięci już za nami. Za mniej więcej 3 godziny zaproszę was na kolejne spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Dziś będzie opowiadał o reklamie i o reklamacji. Czym się różni? Czy może jest coś wspólnego, czy absolutnie nie? O tym o 18.15 pan profesor. A ja już niebawem zaproszę was, już w swoim imieniu jak najbardziej, na konkurs muzyczny, w którym do wygrania będzie płyta. Ja sobie po nią sięgnę może. Płyta zatytułowana Medytacje różańcowe na fortepian, czyli w sam raz na październik. Płyta, wykonanie i autorstwo tych utworów, które na tej płycie się znajdują, to 20 utworów, ksiądz Waldemar Partyka. Tak więc myślę, że to pozycja bardzo atrakcyjna. Proszę czekać na konkurs. Myślę, że za około 20 minut go rozpoczniemy, a będzie niezwykle prosty.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

Don't Impress Me Much to Shania Twain prosto z amerykańskiej listy przebojów tym razem. Ja zapraszam teraz na konkurs muzyczny, bardzo krótki, bardzo prosty, z atrakcyjną nagrodą. Nagrodą jest płyta kompaktowa. 20 utworów, które mają posłużyć medytacjom różańcowym na fortepian. Autorem i zarazem wykonawcą tych utworów jest ksiądz Waldemar Partyka, podzielony na 4 sekcje: tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne i tajemnice chwalebne. Ta płyta do zdobycia dzisiaj w naszym szybciuteńkim konkursie. By wziąć udział, proszę dzisiaj wykorzystać nasz numer telefonu, nie ten, co zwykle w trakcie konkursu, tylko numer naszej linii komórkowej, takiej studyjnej tutaj, przez którą można się z nami kontaktować 24 godziny na dobę, 601-077-033, 601-077-033. Proszę odpowiedzieć na pytanie, które zadaję. Uwaga, proszę się skupić. Z jakiego kraju pochodzi ta piosenka? To oczywiście kraj europejski, bo grupa nazywa się Europe. Przypominam jeszcze raz numer SMS-owy 601-077-033. Proszę podać nazwę tego kraju i proszę oczywiście podać swoje imię i nazwisko. Zapraszam do konkursu.

Jak się okazuje, Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Muzyki jest stosunkowo młodym dniem. Święto zostało ustanowione w roku 1975, czyli 51 lat temu, a inicjatorem tego ustanowienia był Yehudi Menuhin, wirtuos, skrzypiec i dyrygent. Dziś parę koncertów w związku z Międzynarodowym Dniem Muzyki w Poznaniu się odbywa. Rozejrzyjcie się dookoła siebie i w miarę możliwości wybierzcie się na jeden z nich. A szczególnie zapraszam na koncert grupy z Włoch, która dzisiaj wystąpi w klubie Szum. Ten koncert o 19:00. A jaki to będzie koncert, no to powiem w serwisie kulturalnym, który na naszej antenie o 16:30. Nagrodą w konkursie, szybkim konkursie muzycznym z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki była płyta Medytacje różańcowe na fortepian, medytacje autorstwa i wykonania księdza Waldemara Partyka. Grupa Europe oczywiście pochodzi ze Szwecji, a płytę zdobywa pani Olga, którą serdecznie pozdrawiam. Pani Olgo, nagroda do odbioru w redakcji Radia Emaus. Serdecznie zapraszam.

Zdania na temat dwóch najnowszych ekranizacji powieści Borisława Prusa Lalka są podzielone. Jest w tej chwili dostępny serial na jednej z platform streamingowych. Jest również film w kinach, film fabularny. Ja nie mogę więcej się wypowiedzieć teraz na temat tych dwóch pozycji. Ponad to, że obsada jest doskonała, bo na razie jeszcze oglądam serial, ale gdy się zapoznam z serialem, z pewnością będę chciał obejrzeć Lalkę w kinie i wtedy swoją opinię wyrażę najpewniej w Muzyce z celuloidu, emisję mojej audycji w każdy poniedziałek o 22.10. Zapraszam serdecznie. A na co dzisiaj do kina i gdzie można obejrzeć Lalkę, to opowiem o 16.30 w serwisie kulturalnym.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 1 października, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Eksperci próbują ustalić, co wybuchło w mieszkaniu w Kościanie. Prezydent Jaśkowiak komentuje plany likwidacji pasażu przy ulicy Opińskiego. Niedługo obchodzić będziemy Dzień Dziecka Utraconego. Wciąż nie wiadomo, co eksplodowało w kościańskim mieszkaniu. Wczoraj w jednym z bloków doszło do wybuchu. Wypadły drzwi balkonowe i okna, a ściana została uszkodzona. Przez to budynek został wyłączony z użytku, a jego mieszkańcy najbliższe dni muszą spędzić u bliskich lub w hotelu. Specjaliści wciąż próbują ustalić, co doprowadziło do tego zdarzenia. Na miejscu pojawiła się grupa pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Wiadomo już, że do mieszkania nie była doprowadzana instalacja gazowa oraz że w środku nie znajdowała się butla z gazem. We wtorek miejscy radni przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, gdzie obecnie znajduje się pasaż Opińskiego. Dokument ten dopuszcza budowę mieszkań w rejonie galerii. Budzi to jednak sprzeciw mieszkańców, którzy obawiają się powstania rozległej zabudowy mieszkaniowej, pogorszenia warunków życia oraz likwidacji centrum handlowego, z którego korzystają na co dzień przede wszystkim seniorzy. Decyzji radnych broni prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Brak porozumienia z inwestorem prowadził potem do degradacji danych obiektów, tego, że te obiekty były potem zamieszkiwane czy przez bezdomnych, czy przez na przykład tego koczowisko Romów. W związku z tym zawsze jestem za tym, żeby szukać jakichś kompromisów. Te elementy, które udało się wynegocjować, inwestycje w układzie parku, ale tak naprawdę też 32 miliony złotych, które poprawią tam bardzo mocno infrastrukturę w tym terenie. Teren, który możemy wykorzystać w szkole, czy przedszkole, czy dom kultury.
2: Plany dewelopera zakładają, że inwestycja rozpocznie się w trzecim kwartale 2029 roku. Konferencja Episkopatu Polski przypomina o obchodach Dnia Dziecka Utraconego. Odbywa się on 15 października. To dzień pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach. Statystyki wskazują, że od 10 do 15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem, z czego do 80% poronień dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży. To dramatyczne przeżycie dla rodziców i całej rodziny. Każda kobieta przechodzi tę tragedię inaczej i potrzebuje innego wsparcia, mówiła w rozmowie porannej Radia Emaus pedagog specjalny i psychoterapeuta. Traumatolog Anna Gandecka.
4: Może być potrzeba bycia w jakiejś dużej samotności. To może być potrzeba bycia w dużym kontakcie z innymi ludźmi. Wyrzucenia tego żalu, tego bólu, a może na ten czas jeszcze nie jest gotowa, żeby się tym podzielić. Szalenie ważne jest wtedy wsparcie ojca, męża, partnera. To bardzo, ale to bardzo skraca ten czas żałoby. Ona nie wchodzi wtedy na takie głębsze, mocniejsze rejestry, które są zdecydowanie trudniejsze w codziennym funkcjonowaniu.
2: Obchody Dnia Dziecka Utraconego pierwszy raz zorganizowano w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest obchodzony od 2005 roku.
1: Informacje z kraju.
2: O 20:00 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Poinformował o tym na Platformie X szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker. Kancelaria nie poinformowała, czego dotyczyć będzie wystąpienie prezydenta, ale można spodziewać się, że orędzie do narodu dotyczyć będzie cen paliw oraz skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego ustawy rządu w sprawie nadmiarowych zysków koncernów energetycznych.
5: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Jak mówi przysłowie, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. Ten miesiąc do mroźnych należeć nie będzie, aczkolwiek w ostatniej dekadzie możemy spodziewać się nocnych i okołoporannych przymrozków. Teraz na termometrze około 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie i stabilne. 1028 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Dziś pierwszy dzień października, Międzynarodowy Dzień Muzyki, ale także Międzynarodowy Dzień Kawy. Jak świętujecie to kawowe święto? Czy pijecie dzisiaj kawę na inny sposób niż zwykle, czy może jeszcze inaczej? 601 077 033. Teraz Igo i Mrozu zaśpiewają, a ja idę przyrządzić kawę z ekspresu. Pam!

0: Myśli Świętych.
1: Święty José María Escrivá. Różaniec święty to potężna broń. Używa jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie.
0: Radio Emaus.

Total Eclipse of the Heart to Bonnie Tyler. Jest prawie 20 minut po 16, niebawem serwis kulturalny, ale ja chciałbym zapowiedzieć, serwis kulturalny dotyczyć będzie raczej tych bieżących wydarzeń. Ja natomiast chciałbym zapowiedzieć to, co będzie miało miejsce w Poznaniu od 11 października. To 24 ekumeniczne święto Biblii, prawie już jubileuszowe, bo za rok 25 ekumeniczne święto Biblii będziemy obchodzić. 24 natomiast rozpocznie się 11 października koncertem w Kościele Ewangelickim przy ulicy Obozowej, koncert studentów Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zakończy się również koncertem 18 października, koncertem zespołu TGD, ten koncert z kolei w Auli Nowej Akademii Muzycznej, a po drodze między innymi nabożeństwo ekumeniczne to we wtorek o godzinie 18.45, albo też debata ekumeniczna pod hasłem "Czy żyjemy w czasach ostatecznych?". Więcej szczegółów na ten temat jutro będzie można się dowiedzieć, słuchając radia Emaus o godzinie 8.30, gdyż naszym gościem będzie ksiądz Tomasz Siuda, jeden z organizatorów 24 ekumenicznego święta Biblii.

0: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
2: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Ekumeniczne Święto Biblii rozpoczyna się 11 października, a potrwa do 18 października. To jeszcze troszkę czasu mamy, żeby się przygotować. Natomiast dziś na godzinę 18 można wybrać się do Teatru Wielkiego. Tam trwa 4. Festiwal Moniuszkowski. Dziś spektakl Hrabina. Można też również na godzinę 18 udać się do Biblioteki Wielkopolskiej przy ulicy Prusa pod numerem 3. Tam spotkanie z Adamem Zadwornym, autorem książki Heweliusz, Tajemnica katastrofy na Bałtyku. I jeszcze jedno zaproszenie na godzinę 18 do Pałacu Działyńskich. Tym razem właśnie dziś rozpoczyna się kolejny sezon cyklu Czwartki Literackie. Dziś opowieść o pisarzu wyjątkowym Wiesławie Myśliwskim. Rozmawiać będą profesor Bogumiła Kaniewska, literaturoznawczyni, rektorka UEM, autorka monografii Opowiedziane o twórczości Wiesława Myśliwskiego, Wojciech Bonowicz, poeta, biograf i publicysta, przyjaciel pisarza, a także dr Wojciech Kuska, językoznawca, autor książki o kreacji rodziny w powieściach Wiesława Myśliwskiego. O godzinie 19 zapraszają teatry. Teatr 8 dnia, przedstawienie pod tytułem Antena, a o 19 również w Teatrze Muzycznym Mrs. Doubtfire. O 19.30 w klubie Szum wystąpi grupa Mr. Punch, która odwiedziła Poznań w ubiegłym miesiącu. Nie, przepraszam, w lutym ten zespół wystąpił. Bilety sprzedały się w nadmiarze prawie, że musiano zorganizować kolejny koncert grupy Mr. Punch i ten koncert właśnie dziś w klubie Szum. Na 19.30 zaprasza również Teatr Nowy, tam spektakl Matka, to pożegnanie z tą pozycją w repertuarze teatru. O godzinie 21.00 w klubie Blue Note jam session z grupą Home Band i Kino Bułgarska 19 zaprasza na film Mistyczka na godzinę 17.00, o 18.20.40 Lalka, o 18.40 Kura i o 20.20 Miłość, która zostaje. Zapraszamy i polecamy.
2: Radio Emaus.

Gratka dla fanów motoryzacji, a w szczególności dla fanów starych autobusów. W tym roku minęło 45 lat od momentu, gdy do Poznania przyjechały prosto z Węgier przepiękne, duże autobusy marki Ikarus i zaczęły jeździć na poznańskich liniach miejskich. Z tej okazji w najbliższy weekend te właśnie kultowe Ikarusy znów opanują nasz kraj, nasze miasto. W sobotę i w niedzielę z tej okazji będzie można się przejechać tym autobusem. Będą kursować na turystycznych liniach 82 i 85. Oprócz poznańskiego Ikarusa 280 na trasach pojawią się pojazdy również z Zielonej Góry, Świerklańca, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Zapraszam serdecznie, to naprawdę rzecz niespotykana, kiedy tyle Ikarusów wyjedzie na nasze poznańskie ulice, ile w latach 80. w jeden dzień.

Bitter Sweet Symphony, czyli gorzko-słodka symfonia prosto z wysp brytyjskich. Tak właśnie brzmi Britpop, który czasem pojawia się również na antenie Radia Emaus. Za mniej więcej godzinę zajrzymy sobie na chwilę w kalendarium muzyczne. Wystąpi pewien bardzo znany, w niektórych kręgach przynajmniej, wokalista z Senegalu. Myślę, że niektórzy z Was już domyślają się, o kogo chodzi.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
6: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
7: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to czwartek, 1 października, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Wiemy, ile ton śmieci zebrali poznaniacy podczas sprzątania świata. Do stolicy Wielkopolski przyjechał minister energii. Wierni będą się modlić za uchodźców. Ton odpadów. Tyle udało się zebrać ponad 19 tysiącom mieszkańców Poznania, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji sprzątania świata. Poznaniacy łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej firtle, tereny w pobliżu szkół czy pracy oraz tereny nadwarciańskie. Wydział Gospodarki Komunalnej zapewniał chętnym worki i rękawiczki, a śmieci później odbierał. Czy w Polsce nie zabraknie gazu i prądu? Mówił o tym dzisiaj minister energii Miłosz Motyka, który przyjechał do Poznania. Szef resortu zapewniał, że w najbliższym czasie nasz kraj nie będzie miał problemu z pierwszym z wymienionych surowców.
3: Poziom zapełnienia magazynów gazu to jest 99%, a w procesie inwestycyjnym jest rozbudowa tych magazynów. Dostawy gazu do Polski są realizowane w sposób niezachwiany, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, jeżeli chodzi o terminal. No, rekordowa liczba odbiorów terminalu LNG. Co więcej, budowany terminal FSR-u w Gdańsku także tę zdolność przyspieszy. Nie tylko jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o gaz, ale podjęliśmy też decyzję o tym, aby zintegrować krajowy system przesyłowy z systemem gazociągów tranzytowych, dzięki czemu obniżymy koszty taryf na przesył gazu przez Polskę.
2: Miłosz Motyka uspokajał również w kwestii energii elektrycznej.
3: Ubiegła zima to moment, w którym mieliśmy rekordowe zapotrzebowanie ponad 30 gigawatów brutto i przeszliśmy przez ten moment z nadwyżką, trzymając jeszcze nadwyżkę i eksportując energię. Jeszcze 2 lata temu, jeszcze 3 lata temu, mając kilka gigawatów mocy zapotrzebowania w momencie szczytowym mniej, musieliśmy importować energię, musieliśmy włączać wszystkie moce. To pokazuje, jak nasza energetyka się rozwija.
2: Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej z najwyższymi realnymi cenami prądu. Choć kwoty nominalne plasują nas w środku stawki, to po uwzględnieniu naszych zarobków energia elektryczna jest dla Polaków towarem luksusowym. Wyższe rachunki na kontynencie płacą jedynie mieszkańcy Rumunii i Czech.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznaniacy będą świętować Dzień Drzewa. Od 10 października w mieście odbywać się będą spacery, warsztaty, wykłady i pokaz filmu przyrodniczego. Najwięcej atrakcji zaplanowano na ostatni dzień wydarzenia, czyli 17 października. W bramie Poznania dzieci wraz z rodzicami będą mogły wziąć udział w warsztatach. Po południu odbędzie się wykład Drzewa dla miasta czy miasto dla drzew, a dzień zakończy seans filmu Serce dębu. Na te i wcześniejsze wydarzenia obowiązują zapisy, które ruszyły właśnie dziś.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Poznaniacy będą modlić się za uchodźców. W najbliższy poniedziałek odbędzie się comiesięczne spotkanie wspólnoty Sant'Egidio, podczas którego uczestnicy solidaryzują się z ofiarami wojen i konfliktów zbrojnych. Tym razem organizatorzy postanowili skupić się na uchodźcach, którzy zginęli w drodze do Europy. Ma ono być wyrazem solidarności z uchodźcami oraz wezwaniem do szukania rozwiązań łączących bezpieczeństwo z troską humanitarną, mówi Romana Zygmunt ze wspólnoty.
4: Jest to tak naprawdę akcja na tą wielką katastrofę, która miała miejsce w 2015 roku na Morzu Śródziemnym i właściwie wydarza się bardzo często, niemal każdego dnia ktoś ginie bądź w wodach Morza Śródziemnego, bądź na Atlantyku. Ludzie zdesperowani, którzy szukają życia bądź lepszego życia, próbując przedostać się do Europy i tracą tam życie. Jako wspólnota nie chcemy być na to obojętni i chcemy pamiętać o takich osobach i to właśnie ich historię, ich imiona będziemy przywoływać podczas tej ekumenicznej modlitwy.
2: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:15 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na Sołaczu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Pogoda w Poznaniu jest stabilna, a według chyba już ostatecznych prognoz tak ma być do końca tygodnia. Pogodna, bezdeszczowa niedziela to dobra prognoza dla maratończyków, przede wszystkim, którzy po raz 25 pobiegną ulicami Poznania. Dane meteo na ten moment to 21 stopni Celsjusza i 1027 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jestem posłany przez Jezusa, by dzielić się dobrą nowiną w duchu miłości. Gdy mam przerwę w pracy, mogę wykonać znak krzyża przed posiłkiem. Gdy biorę udział w dyskusji internetowej, mogę pisać z kulturą i szacunkiem wobec oponentów. Gdy rozmawiam z innymi, mogę słuchać i wysłuchać. Gdy ktoś potraktuje mnie nieprzychylnie, mogę uśmiechnąć się do niego ciepło, choć to trudne. Jak mogę podzielić się dziś Ewangelią z innymi bez używania słów?

Mr. Jones, piosenka prosto za oceanu, grupa Counting Crows oczywiście. Zajrzyjmy do Wikipedii, która donosi, że dziś Dzień Nauczyciela. I tak, zgadza się, ale nie w Polsce, bo w Polsce Dzień Nauczyciela dopiero 14 października. Dziś Dzień Nauczyciela w Armenii. Tam świętują dzisiaj nauczyciele, po prostu panowie nauczyciele i panie nauczycielki. Na wyspie Cypr i w Nigerii dzisiaj święto niepodległości, w Kamerunie święto zjednoczenia, a na całym świecie Światowy Dzień Wegetarianizmu, Światowy Dzień Osób Starszych, Światowy Dzień Pracownika Służby Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Walki z WZW, Światowy Dzień Świadomości o Zapaleniach Wątroby, Międzynarodowy Dzień Muzyki i Międzynarodowy Dzień Kawy.

0: plecaku. Reklama.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobry

Dziś swoje 67. urodziny świętuje artysta z Senegalu, Youssoun N'Dour. W połowie lat 90., dokładnie w roku 1994, stanął w studiu obok Nene Cherry, artystki z kolei ze Szwecji, i nagrali razem piosenkę, którą zatytułowali Youssoun N'Dour. Piosenka jest autorstwa właśnie Youssoun N'Doura.

와진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Dużo duetów w popołudniowym programie Radia Emaus. Był Jusson Durin na Czery, był teraz Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Jeszcze jeden duet pojawi się na naszej antenie o 18.30. To ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik będą zapraszać do lektury najnowszego numeru Przewodnika Katolickiego. A po drodze jeszcze Ania Hajduczek i profesor Jerzy Braczek. Już nie w duecie, tylko osobno. Ania Hajduczek to podsumowanie dnia o godzinie 18, a profesor Jerzy Bralczyk to oczywiście felieton Słowo o Słowie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 18.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęła się dziś 6. edycja Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends. Program podzielono na 5 ścieżek tematycznych. Adaptacja samorządów do zmian demograficznych, AI i technologie jako infrastruktura urzędu, odporność lokalna i cyberbezpieczeństwo, klimat oraz energia, a także samowystarczalność wsi. Wydarzenie ma zwracać uwagę na wyzwania, przed jakimi stają dziś samorządy, zaznaczał prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Te, które się wiążą z przygotowaniem na wypadek nie tylko agresji Federacji Rosyjskiej, ale tych działań sabotażowych, dezinformacji, tego wszystkiego, co się wiąże z cyberbezpieczeństwem. To są dla nas największe wyzwania. No to dzisiaj wielkim wyzwaniem jest tak naprawdę taka rzetelna informacja.
2: Uczestnicy rozmawiają także o planowaniu rozwoju miast i gmin wobec zmian liczby mieszkańców. Jak podkreślał starosta poznański Jan Grabkowski, znaczący temat będą także stanowić powiaty.
4: Bardzo ważnym elementem w tym całym kadence są powiaty, które niejednokrotnie były pomijane przy różnego rodzaju dywagacjach, a nawet czasami mówiono, trzeba je zlikwidować. My pokazujemy, że potrafimy się integrować.
2: Wydarzenie potrwa do jutra. Szczegółowy program jest dostępny na stronie localtrends.pl. Wciąż nie wiadomo, co eksplodowało w kościańskim mieszkaniu. Wczoraj w jednym z bloków doszło do wybuchu. Wypadły drzwi balkonowe i okna, a ściana została uszkodzona. Przez to budynek został wyłączony z użytku, a jego mieszkańcy najbliższe dni muszą spędzić u bliskich lub w hotelu. Specjaliści wciąż próbują ustalić, co doprowadziło do tego zdarzenia. Na miejscu pojawiła się grupa pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Wiadomo już, że do mieszkania nie była doprowadzona instalacja gazowa oraz że w środku nie znajdowała się butla z gazem.
1: Informacje z Poznania.
2: Początek października oznacza chłodniejsze temperatury za naszymi oknami. Z tego powodu ogrzewalnia Caritas w Poznaniu przy ulicy Krańcowej przechodzi w tryb jesienny. Oznacza to, że osoby w kryzysie bezdomności będą mogły się w niej ogrzać od godziny 16 do 8 rano. W przypadku spadku temperatur poniżej zera ogrzewalnia będzie funkcjonować całodobowo.
5: W pakiecie usług taka osoba może liczyć nie tylko na czas, gdzie może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też taki, jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
2: Zaznacza kierownik ogrzewalni Grzegorz Galbierczyk. Dodaje, że w ostatnim czasie udało się zmodernizować łaźnię.
5: Wymieniliśmy prysznicę po 10 latach, 11, to faktycznie, gdzie liczymy mniej więcej rocznie jakieś 15 tysięcy wejść mamy w placówce i każda osoba, która tutaj wchodzi, przechodzi przez śluzę higieniczną, więc musi się wykąpać po prostu, jest zobligowana do tego. To muszę powiedzieć, że tutaj tak to jest rekord, że wytrzymaliśmy po prostu na tej armaturze tak długo.
2: Ogrzewalnia przy ulicy Krańcowej w nocy będzie otwarta do końca kwietnia. 14 ton odpadów. Tyle udało się zebrać ponad 19 tysiącom mieszkańców Poznania, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji sprzątania świata. Poznaniacy łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej firtle, tereny w pobliżu szkół czy pracy oraz tereny nadwarciańskie. Wydział Gospodarki Komunalnej zapewniał chętnym worki i rękawiczki, a śmieci później odbierał.
1: Informacje z kraju.
2: Wracają do znajomych i po nową wiedzę. Studenci po wakacjach rozpoczęli dziś nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
6: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
7: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przestawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
8: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na ósmą, ale to część wykładowa.
9: Ja jestem pierwszy rok, to jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To na dwa kierunki, więc zobaczymy.
10: Technologie energii odnawialnej, ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek. I też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, na maturalnej klasie.
2: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6-latki i 7-latki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o 15% więcej studentów niż rok wcześniej. Czasowe kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą zostają przedłużone. Będą one prowadzone przynajmniej do 30 marca. Mają na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Kontrole obowiązują od 7 lipca zeszłego roku. W tym czasie skontrolowano ponad 4,5 miliona osób oraz niemal 2 miliony 300 tysięcy pojazdów. Wjazdu do Polski z Litwy odmówiono niemal 1300 osobom, a na granicy z Niemcami prawie 1200.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Po reklamie. Pogoda.
13: Słońce powoli chyli się ku zachodowi, zajdzie o 18.29. W nocy temperatura spadnie do około 12 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze 19 stopni, a na barometrze 1027 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

1 października jest czwartek imienin Danuty, Remigiusza, Teresy, Julii, Jana, Romana i Ariela. Pozdrowienia imieninowe także dla Krescentego i Cieszysława. Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel, a teraz grupa Spin Doctors, Two Princess. 8 po 18.

0: Radio Emaus. Dobré rádio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Bartłomiej zastanawia się nad słowem reklamować, a raczej nad różnicą między zareklamować a rozreklamować. Reklamować to robić reklamę komuś lub czemuś. A kiedy możemy użyć słowa rozreklamować, a kiedy zareklamować? To w ogóle jest ciekawa sprawa z tym przymiotnikiem. Weźmy ten najprostszy, reklamować, któremu mogą odpowiadać dwa rzeczowniki, reklama i reklamacja. Łacińskie reclamare znaczyło wołać, ale także głośno protestować, sprzeciwiać się. Reklamatio to było właśnie wołanie albo też sprzeciw. I słowo reklamacja dziś dość jednoznacznie pokazuje na sytuację, w której my mamy pretensje do niedobrej jakości. Reklamujemy jakiś produkt, jakiś przedmiot wtedy, kiedy nie spełnia on naszych oczekiwań. Kontekst najczęściej pozwala nam odróżnić takie reklamowanie od reklamowania, czyli odwrotnie promowania, zachęcania do kupna. I to jest jeden z nielicznych przypadków takiej antonimizacji, kiedy słowa znaczą jednocześnie coś przeciwnego sobie. Reklamować, czyli zgłaszać zastrzeżenia, i reklamować, czyli sprawiać, że ktoś chętniej to kupi, nabędzie. A jak jest z tymi czasownikami, z przedrostkami? Rozreklamować jest już stosowane tylko wtedy, kiedy chcemy, żeby ktoś kupował coś. I najczęściej łączy się to z takimi przysłówkami jak szeroko. Coś szeroko rozreklamowane coś jest. I my rozreklamowując to sprawiamy, że inni, wiele osób, bo to roz wskazuje na takie rozprzestrzenienie, kupi to, czy już kupuje. Natomiast zareklamować jest w podobnej sytuacji jak reklamować, bo to jest forma dokonana, to jest czasownik dokonany, a reklamować niedokonany. I tak jak ta para niedokonana, reklamować także i zareklamować może mieć dwa znaczenia. Zareklamowałem ten towar, bo był on niepełnowartościowy. Albo zareklamowałem to gdzieś, zareklamowałem to wśród moich znajomych, czyli sprawiłem, że oni dowiedzieli się czegoś dobrego o tym produkcie. Te dwa znaczenia i w reklamować, i w zareklamować tkwią, a rozreklamować ma tylko znaczenie pozytywne.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre.

0: popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Witamy serdecznie.
2: Ksiądz Wojciech Nowicki
1: i Aleksander Barszczewski. Witamy w audycji Popołudnie z przewodnikiem. Przed nami leży nowy numer, który już na okładce kłuje nas pytaniem, które zadaje sobie chyba każdy z nas. Jak żyć, żeby na końcu niczego nie żałować? No właśnie, księże Wojciechu, jak żyć?
2: Takie egzystencjalne pytanie na jesień, jak rozumiem, na długie jesienne wieczory, chłodne pod kocykiem i przy herbatce.
1: Dokładnie tak, ale jest to pytanie, na które no, być może w pewnym sensie pojawia się odpowiedź w środku, bo nie jest to takie rzucone zupełnie na wiatr.
2: No, jest rozmowa z Leonardem Bieleckim, franciszkaninem. W ogóle szefem franciszkanów tutaj w Polsce.
1: To się nazywa chyba prowincją.
2: To się u nich inaczej właśnie nazywa, dlatego powiedziałem szefem, bo to jest trochę...
1: Nie chciałeś się zdradzić, rozumiem.
2: To jest łatwiejsze.
1: To teraz wyszło.
2: To jest łatwiejsze do powiedzenia, ale no, to jest minister prowincjalny prowincji świętego Franciszka z Asyżu. O.
1: Ajaj.
2: Tak to się nazywa. Minister. Minister, czyli sługa, nie?
1: Oczywiście.
2: Tak jak myślimy o ministrach naszych, to wiadomo.
1: Pomidor.
2: Dobrze, ale wracając do świętego Franciszka, oczywiście w niedzielę przypada wspomnienie świętego Franciszka 4 października, no akurat tu możesz się wymądrzyć teraz trochę ze znajomości starej liturgii, bo w nowej no, niedziela po prostu przykrywa wspomnienie, więc no niestety Franciszek musi się obejść smakiem i przypomnimy sobie o nim za rok. Natomiast w starej liturgii oczywiście była komemoracja, czyli wspomnienie obok niedzieli, a właściwie to niedziela była obok wspomnienia, więc obie kolekty się odmawiały, obie modlitwy, więc i niedzielę się wspominało i świętego Franciszka. Ale dobra, nie będziemy się tutaj wymądrzać, natomiast święty Franciszek rzeczywiście to jest postać nietuzinkowa. Poza tym jest też ważne wydarzenie, bo jeśli dobrze kojarzę, to w tym roku były przecież wystawiane jego doczesne szczątki na widok publiczny. To też się nie odbywa zbyt często.
1: No, wiesz, przede wszystkim i można powiedzieć, że jest okrągła rocznica, prawda? No bo mija 800 lat.
2: 800, tak.
1: Także tutaj, tak jak mówiliśmy o tej niedzieli, no to faktycznie tak głupia sprawa, że tutaj nie będzie nawet wspominany, ale wierzę, że jak ktoś ma szczególne nabożeństwo do świętego Franciszka, no to w mszach sprawowanych przez franciszkanów akurat to jest jakieś święto patronalne i tam

0: faktycznie o tym świętym Franciszku na pewno będzie można posłuchać. No ale z całą pewnością, nawet gdybyście nie trafili do żadnego franciszkańskiego kościoła przez przypadek w najbliższą niedzielę, no to możecie o świętym Franciszku przeczytać w najnowszym przewodniku katolickim, i to nie w jednym materiale, a w dwóch.
1: Tak, no pierwsza to jest oczywiście rozmowa, tak jak wspomniałem, z Leonardem. Zresztą Leonard w charakterystyczny dla siebie sposób i z właściwym sobie poczuciem humoru odpowiada na pytania Szymona Bojdo, bo oczywiście ten zaczyna od pytania, czy święty Franciszek umierał szczęśliwy. A Leonard mówi, no jeśli patrzył na zakon, to nie wiadomo, czy był szczęśliwy. No bo historia rzeczywiście była trudna. On założył ten zakon, chociaż wcale nie chciał być tym, który zakłada zakon, no ale tak się stało. Był pierwszym jego przełożonym, ale po nim nastąpił inny za czasów jego życia. I to wcale nie było łatwe doświadczenie, i bynajmniej nie dlatego, że Franciszek, jego były przełożony, miał z tym problem. No jak to bywa między ludźmi, którzy dostaną trochę władzy, no wiemy jak to bywa, różnie. Więc o tym świętym Franciszku, myślę, z takim bardzo ciekawym spojrzeniem ojca Leonarda warto się spotkać. A druga rzecz to jest ktoś, kto jest też ważną częścią życia świętego Franciszka i pewnie by go nie było bez niej. Tak, bez kobiety. Chodzi o świętą Klarę. To nie była jego żona. Jakby ktoś miał wątpliwości.
0: Dobrze, że dodałeś, tak.
1: Ale to jest, tak, no siostra oczywiście jego, ale też no poszła w kierunku potem zakonów żeńskich, czyli to, co on robił idąc po linii zakonów męskich, ona aplikowała do żeńskich. W każdym razie razem, wspólnie rzeczywiście chcemy patrzeć też na reformę kościoła tamtego czasu. To słynne Franciszku, idź i odbuduj mi kościół, to trzeba patrzeć, tak myślę, na nich oboje. A skoro już wspomniałem, idź odbuduj mi kościół, to przypomnę tylko, że to jest takie hasło, które łączy wszystkie komentarze do liturgii biskupa Damiana Muskusa, który jest franciszkaninem, więc...
0: Kto by się spodziewał?
1: Tak, to nam się tutaj ładnie wszystko łączy.
0: Ale widzisz, jeszcze na moment, pozostając dosłownie przy świętym Franciszku, to jest to postać, można by było powiedzieć, z pewnego punktu widzenia bardzo dzisiejsza, no bo Kościół dzisiaj mówi o tym, że nie wszystkie obowiązki w Kościele powinni mieć kapłani, czytaj prezbiterzy, prawda? A święty Franciszek właśnie, pomimo tego, że przecież był przełożonym zakonnym, założył zakon, no właśnie, franciszkanów, to wcale prezbiterem nie był.
1: I tak, no, nie chciał być.
0: Dokładnie. I to, kto się spotkał z jakąś rzeczywistością monastyczną, no to pewnie wie, o czym mówię, ale często właśnie w zakonach to bycie prezbiterem nie jest punktem wyjścia, nie jest jedyną możliwą realizacją charyzmatu i swojego powołania, tylko no, jest to kolejny rodzaj służby możliwy do realizacji w zakonie. Także święty Franciszek, myślę, że nie tylko ze względu na te 800 lat, które akurat teraz przypada, ale też ze względu na taką dzisiejszość jego osoby, z całą pewnością warto go jakoś tam poznawać na nowo.
1: To ja małe sprostowanie, bo tak czułem, jak mówiłem, że nie do końca jednak mam rację, więc teraz się poprawię, że Klara nie była siostrą urodzoną oczywiście Franciszka, to mi się zawsze myli ze scholastyką i Benedyktem.
0: Wiesz co, powiedziałeś, że nie była jego żoną i to też jest prawda.
1: Nie była żoną.
0: Także wszystko się zgadza.
1: Ale ja chciałem tylko doprecyzować, że nie była siostrą oczywiście rodzoną, bo jeśli to powiedziałem mało precyzyjnie, to żeby to tak wybrzmiało właściwie.
0: No, ale to w takim razie możemy, myślę, przejść już śmiało po tej jakże znaczącej korekcie do pozostałych tekstów z tego numeru. A warto powiedzieć, że no, coś się zaczęło. zaczął się miesiąc październik, miesiąc różańca. No i tego tematu również przecież nie mogło w najnowszym przewodniku zabraknąć, a pisze o nim Elżbieta Wiater, która no, w taki bardzo ciekawy sposób odwołuje się do historii i do tego, że no, dzisiaj różaniec kojarzymy głównie z taką modlitwą prywatną, nieco nawet powiedzielibyśmy kontemplacyjną, czy taką medytacyjną. Tymczasem Elżbieta pisze o tym, że kiedyś była to modlitwa wspólnotowa i odwołuje się nawet do takich badań, które były przeprowadzone na procesjonale, czyli takiej księdze opisującej śpiewy w trakcie procesji, gdzie właśnie były śpiewy na procesje różańcowe. No, dzisiaj jest to no, taka osobliwa rzecz, tak bym to ujął. I w ogóle myślenie o różańcu w taki wspólnotowy zupełnie sposób, taki nawet procesyjny. No tymczasem, cóż, wiele tajemnic ma przed nami liturgiczny skarbiec Kościoła.
1: No, chociaż jak weźmie się pod uwagę procesje na przykład fatimskie, czy no, różaniec odmawiany wspólnie w parafiach w październiku. Swoją drogą też ciekawe, czemu akurat w październiku tylko, a nie przez cały rok. Znaczy w niektórych parafiach odmawia się przez cały rok, to wspólnoty różańcowe właśnie doprowadzą. Natomiast zastanawiam się, czemu akurat ten jeden miesiąc jest tak bardziej uroczyście właśnie. Ale to ma sens o tyle, że jeśli różaniec no, powstaje jednak w czasie, kiedy jesteśmy nieczytaci, nie, no to trochę jak witraże, które pełniły funkcję przybliżającą sceny biblijne, czy wiele innych elementów liturgii i wystroju okołoliturgicznego, to różaniec też mógł pełnić te funkcje. Zresztą godzinki przecież nie też powstawały jako taka forma właśnie obok brewiarza trochę, nie? No ten brewiarz po łacinie trudny, niedostępny, poza tym kogo stać, może było na książkę wówczas. No a godzinki można było się nauczyć i zaśpiewać, nie? Więc być może różaniec też miał trochę taką funkcję, chociaż mi się wydaje, że ten element medytacyjny jednak był u podstaw i od początku, bo wywodzi się przecież w jakimś sensie to z modlitwy jezusowej. I chyba Jan Paweł II też tak jednak, że tak powiem, ciągnął w tę stronę, nie? Znaczy w liście o Różańcu Świętym no bardzo mocno jednak podkreślał ten medytacyjno-kontemplacyjny i biblijny wymiar różańca, nie?
0: To na naszej stronie internetowej możecie przeczytać bardzo ciekawy tekst ojca Piórkowskiego, jezuity, który pisze o tym, po co właściwie potrzebne jest to ciągłe powtarzanie tych samych słów i czy Panu Bogu naprawdę jest do szczęścia koniecznie potrzebne, że my 10, 15, 20 i 50 razy powtórzymy Zdrowaś Mario. Czy to mu się na coś jakoś przydaje
1: no, czy Panu
0: specjalnie?
1: Bogu do szczęścia jest w ogóle nasza modlitwa potrzebna? No, nie jest.
0: No i o tym również przeczytacie w tym tekście. Także gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Przewodnika Katolickiego, bo tam będzie już niedługo serwis specjalny poświęcony właśnie modlitwie różańcowej, no idealnie na październik. Tymczasem pozostajemy jednak przy obecnym numerze, a tutaj randka z samym sobą. Ostatnio mój dobry przyjaciel był na wakacjach i był na wakacjach, o dziwo, zupełnie sam. Z tego, co kojarzę, mówił, że czuł się ze sobą po prostu dobrze. I o tym właśnie pisze w najnowszym tekście Angelika Szelongowska-Mironiuk, która pisze o tym, że czasami taka, no właśnie, randka z samym sobą, taka nauka bycia po prostu samemu jest bardzo ważna, ale trzeba bardzo uważać, żeby ostatecznie, na samym końcu nie zostać samym.
1: Ze sobą. Tylko. No, to chyba muszę przeczytać w takim razie ten tekst, żebym nie został ostatecznie sam. Natomiast tak, no Nie wiem, czy mówiłeś akurat o mnie, ale ja byłem na wakacjach sam,
0: zobacz, jak to się,
1: sam
0: jak
1: ze
0: to
1: sobą.
0: Jak to się śmiesznie składa.
1: Tak, przez w sumie 2 tygodnie i to rzeczywiście był dobry czas i myślę sobie czasami o tych, którzy nie mają takiego komfortu, żeby gdzieś pojechać, gdziekolwiek. Nawet nie mówię już o 2 tygodniach, ale na chwilę samemu, bo to rzeczywiście coś, co kiedyś mnie przerażało, bo sobie myślałem, co ja będę robił sam. A teraz takie doświadczenie właśnie trochę bycia i bycia ze samym sobą i usłyszenia trochę siebie, no jest niesamowicie ważne, zwłaszcza jeśli na co dzień jest się ciągle bombardowanym informacjami, powiadomieniami, pytaniami, spotkaniami i tysiącem innych rzeczy. To jest naprawdę dobra rzecz, ale rzeczywiście, żebym czasami nie poszedł w skrajność, bo jak wiemy, skrajności są zawsze złe, to w takim razie sięgnę do tego tekstu.
0: Ale jak już mówisz o dobrym czasie, to o tym czasie warto wspomnieć, bo minął dokładnie miesiąc od 1 września, kiedy to obowiązuje ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów.
1: Czy to był dobry czas?
0: No i Bogna Białecka, psycholog, zapytała kilkoro rodziców i nauczycieli, no jak to wygląda z ich perspektywy, i odpowiedzi właściwie trochę zaskakują, a przede wszystkim zaskakuje perspektywa uczniów, no bo spodziewalibyśmy się, że ten zakaz smartfonów ich właśnie dotknie najbardziej. Tymczasem uczniowie wcale nie są do tego zakazu, do tej bezsmartfonowej, bezekranowej rzeczywistości nastawieni aż tak źle, jak moglibyśmy przypuszczać. Także warto sięgnąć do tekstu Szeryf na korytarzu, też trochę o roli nauczycieli w egzekwowaniu tego zakazu możecie przeczytać. No muszę powiedzieć, że jako rodzic dziecka już szkolnego czytałem ten tekst z bardzo dużym zaciekawieniem. No i od kogo, jak nie od psychologa, i to zajmującego się bardzo aktywnie właśnie tematem smartfonów i tego czasu ekranowego, dowiadywać się o sprawach takich jak recepcja tego zakazu w szkołach. No co, to chyba przynajmniej część tematów zarysowaliśmy, już goni nas tutaj czas, widzę, nieubłaganie, a tak naprawdę jak sobie przekartkuję ten najnowszy numer, to jest w nim no dużo więcej. Jest chociażby relacja Michała Kłosowskiego z papieskiej pielgrzymki do Francji. No bo jakże moglibyśmy o tym nie pisać. Jest tekst księdza Artura Stopki dotyczący funduszu kościelnego. No naprawdę wiele, wiele treści wartych przeczytania. No co?
1: I po 2 tygodniach nieobecności wstępniak redaktora naczelnego.
0: Właściwie powinienem był to zarysować już na początku.
1: No, porozmawiamy poza anteną.
0: Ale a propos tego wstępniaka, to widzisz, może już zupełnie na sam koniec, to jest ciekawa perspektywa, bo zastanawiałem się, szczerze mówiąc, jak rozmawialiśmy trochę o tym wstępniaku, w którą stronę pójdziesz, jak ty zarysujesz te teksty, no bo ostatecznie naprawdę jest duża różnorodność w tym numerze, a poszedłeś w bardzo ciekawą stronę fotografii. Fotografii, która pozwala czasem zatrzymać się i która przyciąga naszą uwagę i pozwala wejść głębiej. No i do tego wchodzenia głębiej myślę, że nie tylko tym tekstem, ale cały czas was zachęcamy.
1: Chyli mi głowy przed fotografami. Ksiądz Wojciech Nowicki
0: i Aleksander Barszczewski. Do usłyszenia.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za 10 minut minie 19. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę, za wspólne popołudnie i fragmencik wieczoru. Jakby nie było, zostańcie z Radiem Emaus o 20 i 22. Aktualności Radia Watykańskiego, Biblijny Krąg o 21.10 i o 22.10 Lista z Mocą. Słyszymy się jutro po południu około godziny 14.30. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel, a rano przywita Was Kuba Antkowiak. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Wiemy, ile ton śmieci zebrali poznaniacy podczas sprzątania świata. Do stolicy Wielkopolski przyjechał minister energii. Wierni będą się modlić za uchodźców. Ton odpadów. Tyle udało się zebrać ponad 19 tysiącom mieszkańców Poznania, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji sprzątania świata. Poznaniacy łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej firtle, tereny w pobliżu szkół czy pracy oraz tereny nadwarciańskie. Wydział Gospodarki Komunalnej zapewniał chętnym worki i rękawiczki, a śmieci później odbierał. Czy w Polsce nie zabraknie gazu i prądu? Mówił o tym dzisiaj minister energii Miłosz Motyka, który przyjechał do Poznania. Szef resortu zapewniał, że w najbliższym czasie nasz kraj nie będzie miał problemu z pierwszym z wymienionych surowców.
2: Poziom zapełnienia magazynów gazu to jest 99%, a w procesie inwestycyjnym jest rozbudowa tych magazynów. Dostawy gazu do Polski są realizowane w sposób niezachwiany, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, jeżeli chodzi o terminal. No, rekordowa liczba odbiorów terminalu LNG. Co więcej, budowany terminal FSR-u w Gdańsku także tę zdolność przyspieszy. My nie tylko jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o gaz, ale podjęliśmy też decyzję o tym, aby zintegrować krajowy system przesyłowy z systemem gazociągów tranzytowych, dzięki czemu obniżymy koszty taryf na przesył gazu przez Polskę.
1: Miłosz Motyka uspokajał również w kwestii energii elektrycznej.
2: Ubiegła zima to moment, w którym mieliśmy rekordowe zapotrzebowanie ponad 30 gigawatów brutto i przeszliśmy przez ten moment z nadwyżką, trzymając jeszcze nadwyżkę i eksportując energię. Jeszcze 2 lata temu, jeszcze 3 lata temu, mając kilka gigawatów mocy zapotrzebowania w momencie szczytowym mniej, musieliśmy importować energię, musieliśmy włączać wszystkie moce. To pokazuje, jak nasza energetyka się rozwija.
1: Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej z najwyższymi realnymi cenami prądu. Choć kwoty nominalne plasują nas w środku stawki, to po uwzględnieniu naszych zarobków energia elektryczna jest dla Polaków towarem luksusowym. Wyższe rachunki na kontynencie płacą jedynie mieszkańcy Rumunii i Czech.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Poznaniacy będą świętować Dzień Drzewa. Od 10 października w mieście odbywać się będą spacery, warsztaty, wykłady i pokaz filmu przyrodniczego. Najwięcej atrakcji zaplanowano na ostatni dzień wydarzenia, czyli 17 października. W bramie Poznania dzieci wraz z rodzicami będą mogły wziąć udział w warsztatach. Po południu odbędzie się wykład Drzewa dla miasta czy miasto dla drzew, a dzień zakończy seans filmu Serce dębu. Na te i wcześniejsze wydarzenia obowiązują zapisy, które ruszyły właśnie dziś.
0: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
1: Poznaniacy będą modlić się za uchodźców. W najbliższy poniedziałek odbędzie się comiesięczne spotkanie wspólnoty Sant'Egidio, podczas którego uczestnicy solidaryzują się z ofiarami wojen i konfliktów zbrojnych. Tym razem organizatorzy postanowili skupić się na uchodźcach, którzy zginęli w drodze do Europy. Ma ono być wyrazem solidarności z uchodźcami oraz wezwaniem do szukania rozwiązań łączących bezpieczeństwo z troską humanitarną, mówi Romana Zygmunt ze wspólnoty.
3: Jest to tak naprawdę akcja na tą wielką katastrofę, która miała miejsce w 2015 roku na Morzu Śródziemnym i właściwie wydarza się bardzo często, niemal każdego dnia ktoś ginie bądź w wodach Morza Śródziemnego, bądź na Atlantyku. Ludzie zdesperowani, którzy szukają życia bądź lepszego życia, próbując przedostać się do Europy i tracą tam życie. Jako wspólnota nie chcemy być na to obojętni i chcemy pamiętać o takich osobach i to właśnie ich historię, ich imiona będziemy przywoływać podczas tej ekumenicznej modlitwy.
1: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.15 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wiana Jana Sołaczu.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
2: Jezus mówi do tych, których posłał, aby prosili, by mogli być posłani. Oznacza to, że powołani modlą się o swoje powołanie, aby mogli wypełnić swoje zadanie. Małżeństwo, rodzicielstwo i kapłaństwo to nie tylko decyzje z przeszłości. Jak mówi powiedzenie, raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Bez względu na to, ile lat już żyjemy swoim powołaniem, dobrze prosić Boga, aby powołał nas jeszcze raz i odnowił nasz zapał oraz poczucie sensu. Pomyśl, czy mam jakieś szczególne wspomnienie związane z moją drogą życiową, które warto pielęgnować?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
7: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja.
8: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
9: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zadłużpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. Nie milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W październiku papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
10: We pray to you, Lord.
11: Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą, oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Vatican News.
9: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
11: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
9: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. ofiarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki, biskup Kazimierz Górda.
12: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojciem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
9: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji, arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
13: A jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych, i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
14: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

kręci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

na świecie zawierucha.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło. Mam nadzieję, że czekacie Państwo już też, byśmy dalej mogli kontynuować ten nasz piękny psalm 37, bo oczywiście jak zwykle w brazylijskim serialu stanęliśmy gdzieś tam po środku,
1: nawet właściwie bliżej początku końca, bo czytaliśmy ostatnio 7 werset i tego 7 wersetu jeszcze do końca nie zdążyliśmy omówić, więc ja zacznę właśnie od tego, że Państwu przypomnę dwa wersety, 7 i 8.
2: Tak, bo one są tak razem połączone.
1: Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze. Na człowieka, co obmyśla zasadzki. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. Nie oburzaj się. To wiedzie tylko ku złemu.
2: Ku złemu właśnie. Widzicie Państwo? One mają ten wspólny pewien mianownik, to znaczy jestem nim ja. Ja jako adresat, który czytam to ten tekst i tak, o ile Państwo pamiętacie, tydzień temu wspominaliśmy tylko o kwestii bardzo ważnej kwestii pokory, czyli tej świadomości prawdy o sobie samym. Autor mi to też pokazuje, że jedną jednym z aspektów mojej osobowości może być bardzo szybki gniew, który z początku wynika z poczucia pewnej niesprawiedliwości, ale może być bardzo szybko niejako podrasowany zazdrością co do pewnych sukcesów, jakie mogą osiągać ludzie niegodziwi. I dlatego autor mówi bardzo, bardzo na siebie uważaj. Dlatego też upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Teraz, proszę Państwa, ja bym chciał zwrócić uwagę, bo tak mi też ładna taka myśl, sądzę, przyszła. Co to znaczy Jemu zaufaj? W tym to jest nie tylko kwestia pozostawienia, tak jak mówiliśmy to tydzień temu, swojej własnej drogi w rękach Boga. To jest nie tylko to. Zaufaj również temu, że Bóg wie, co robi, nawet jeżeli dopuszcza ludzi łajdaków do sukcesu. Czyli zaufaj, że Bóg pozostaje dalej Bogiem sprawiedliwym, Bogiem dobrym, Bogiem opatrznościowym, Bogiem, który czuwa nad każdym ludzkim życiem. I jeżeli chwilowo tym ludziom pozwala być łajdakami, to nie jest twoją sprawą. Nawet jeżeli tobie się to nie podoba, to właśnie pamiętaj o tym, co mówił werset 2 chyba, bo znikną prędko jak świeża zieleń, jak trawa na łące. Wszystko kiedyś dojdzie do końca. I dlatego, jeżeli ty się gniewasz, jeżeli ty się denerwujesz, jeżeli ty oburzasz się, to znaczy, że również Pana Boga poniekąd atakujesz, że w ogóle do tej sytuacji dopuścił. A więc chcesz się stawić nieco wyżej niż sam Bóg. Zaufaj Bogu, to znaczy zostaw tę sytuację w spokoju. I kiedy widzisz coś, to oczywiście, że możesz się modlić o to, żeby Pan Bóg jakoś zaczął działać, żeby to zło się nie rozszerzało, ale ostatecznie powiesz: Boże, wszystko należy do Ciebie, bo każda chwila ludzkiego życia jest w Twoich rękach. I owszem, nie przeszkadzasz ludziom czynić zła. To już mamy ten dowód, proszę Państwa, w pierwszym grzechu, czyli w grzechu pierworodnym, gdzie nasi pierwsi rodzice w raju też dokonali zła i Bóg im nie przeszkadzał. Oczywiście, bo Bóg obdarzył nas tym wielkim, wspaniałym darem wolności. Wolności decydowania i człowiek, Bóg się liczy z tym oczywiście, że człowiek może tę wolność zużyć w bardzo złym celu. Natomiast ci, którzy to widzą, nie będą gdzieś tam pomstowali na Pana Boga, że właśnie albo się zgadza z tym, albo utracił kontrolę nad tym, albo ma ważniejsze sprawy i tak dalej, i tak dalej. Nie. U Boga wszystko jest tak doskonałe, że nawet sytuacje złe, które mogą się dziać, których jesteśmy świadkami, to są sytuacje, które Bóg przewiduje. Oczywiście, bo Bóg jest nieskończenie mądry, jest nieskończenie przewidujący. I dlatego też właśnie zaufaj Mu. Nie oburzaj się na temu, któremu szczęści się w drodze, czyli właśnie temu, nie tyle temu, który jest dobry. Bo oczywiście, jeżeli ktoś jest dobry i szczęści mu się, to dlaczego mam się oburzać? Tu, proszę Państwa, by zadziałał wtedy rzeczywiście klasyczny grzech zazdrości. I to jest jeden z 7 grzechów głównych. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo zazdrość to jest takie wejście czy wpadanie w smutek z powodu szczęścia drugiego człowieka. Jeżeli ten człowiek jest sprawiedliwy,
1: albo
2: jeżeli jest...
1: Albo w złość,
2: tak. No znaczy, bo wtedy to może już być gniew. Zresztą zobaczmy, jak jedno drugie wspiera. Nie?
1: Tak, te wszystkie emocje się przenikają.
2: Przenikają, oczywiście, tak. I jeżeli ja bym, powiedzmy, zazdrościł człowiekowi, któremu Pan Bóg poszczęścił, ale dlatego właśnie, że był wierny, zobaczcie na Hioba. Nie? Na Hioba, któremu ja też mógłbym zazdrościć, że przecież wszystko, co miał i z początku, i na końcu, to Bóg mu dawał właśnie ze względu na jego wierność Panu Bogu. Ponieważ w tym momencie Bóg chciał dać wszystkim do zrozumienia, że szczęśliwy jest ten, kto jest wierny, kto jest Bogu wierny. Nie? I dlatego też to tutaj stwierdzenie, nie oburzaj się na temu, komu szczęści się w drodze, to jest ewidentnie nie oburzaj się na łajdaka, który wiesz, że postępuje niegodziwie, wiesz, że nie powinno do tego dojść, a jednak Bóg przez jakiś tam czas do tego dopuszcza. I tu właśnie zresztą w tej trzeciej linii mamy potwierdzenie na człowieka, co obmyśla zasadzki. Owe zasadzki, proszę Państwa, to jest przede wszystkim, to są działania skierowane przeciwko bliźnim, bo to są zasadzki. A więc to są tego typu działania, które na przykład do osiągnięcia swoich celów mogą wykorzystywać bliźniego, albo drugi rodzaj działań, że wprost uderzają w dobro bliźniego. To jest to, co na przykład macie w pierwszej Księdze Królewskiej w przepięknym opisie, a tragicznym opisie, chyba 20 albo... Już teraz nie powiem, który 21, może chodziło o winnicę Nabota. Właśnie kiedy król Achab chciał nabyć jego winnicę, zresztą dosyć w sposób uczciwy, no ale zezłościł się, kiedy właśnie ten mu odmówił, no bo stanął właśnie w poprzek jego pragnieniom, nie?
1: 21 rozdział.
2: Właśnie, tak. Także, proszę Państwa, jeżeli temu właśnie, co obmyśla zasadzki, chodziło bardziej o żonę Achaba, która tam, pamiętacie Państwo, wysłała list, postawiła fałszywych świadków, Nabot został ukamienowany, czyli tak de facto zamordowany. Chwilowo mu się to udało, król poszedł tę winnicę zabrać, no bo nie było właściciela i tak dalej, ale Pan Bóg tego nie zostawił. A więc jeżeli widzisz, że komuś szczęści się w drodze, mimo że obmyśla zasadzki, będzie to zawsze tylko do pewnego momentu. I to jest też również treść tego zaufania mojego do Pana Boga. Zostawiam, Bóg sam wie, kiedy to przykrócić, bo Bóg zawsze znajdzie moment najlepszy. Potem zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. O tym już wspominaliśmy, proszę Państwa, ponieważ o tym samym mówił werset pierwszy dokładnie. Tak, zaprzestań gniewu. Jeżeli on się pojawia, proszę Państwa, w wersecie 8, to tak sądzę, że dotychczasowa argumentacja autora chyba jeszcze nie za bardzo trafiła do czytelników, bo on to powtarza. Widzicie Państwo, czyli ten gniew może jeszcze dalej trwać, człowiek słucha tych argumentów, może je przemyśleć, ale gdzieś tam uczucia nim rzeczywiście tak targają, że autor to, że no, powtarza znowuż. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie oburzaj się, bo to wiedzie tylko ku złemu. Bardzo ważny z kolei argument ad personam, to znaczy wobec tego, który się gniewa, bo wydaje się gniewa na tego złoczyńcę, natomiast jemu nic nie zrobi, ale zrobi szkodę sobie, ponieważ jest to wyraźnie powiedziane, że to wiedzie tylko ku złemu, bo będziesz działał zapalczywie i ty też możesz popełnić zło, albo wejdziesz w konflikt z nim, z tym łajdakiem, któremu zazdrościsz, i on ciebie zniszczy, albo tobie szkodę zrobi. A i to wszystko wynika właśnie z gniewnego działania. Kto z Państwa kiedyś był bardzo zagniewany, na pewno przyzna mi rację, że człowiek traci rozum i wtedy wykonuje szereg działań bardzo nieprzemyślanych, których potem żałuje. No i albo, powiedzmy, zdobędzie się na tę pokorę, żeby przeprosić kogoś, albo też potem no, będzie trwał, ale ten żal potem pozostanie dłuższy. No właśnie dlatego, że gdzieś tam również powodowany gniewem narobiłem szkód i sobie, i komuś innemu. A więc to wiedzie tylko ku złemu. Nie? I teraz, proszę Państwa, kolejne mamy zapewnienie, czyli wersety od 9 do 11.
1: To ja od razu przeczytam.
2: Proszę bardzo.
1: Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię. Jeszcze chwila, nie będzie przestępcy. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.
2: Tak, wie Pan co, kiedy ja będę mówił tam dwa, trzy słowa do kolejnych wersetów, niech Pan może zajrzy na sekundę do piątego rozdziału świętego Mateusza, do ośmiu błogosławieństw
1: to ja
2: Pana Jezusa.
1: Proszę Państwa, ksiądz nam opowiada w tym czasie.
2: Tak, i niech Pan poszuka tam to jedno wezwanie, o kim mówił Jezus, że posiądą ziemię. Którzy to są błogosławieni, którzy posiądą ziemię. Bo to jest ten bardzo ładny motyw, który tutaj też się dwukrotnie aż pojawia. W każdym razie, proszę Państwa, mamy fakt, że złoczyńcy wyginą, a więc na pewno nie mają przyszłości. Nie mówi autor jak zwykle kiedy, no bo on doskonale wie, że tę tajemnicę Bóg zachowuje dla siebie, ale pewność, że nie będą oni wieczni, jest jasna, bo gdyby oni mieli bezkarnie do końca, chociaż może się to nawet zdarzyć, swojego życia pozostać tacy, co by było bardzo ciężkim w Starym Testamencie, gdy nie było jeszcze tej takiej wykrystalizowanej wiary co do życia wiecznego, to byłoby to bardzo trudnym momentem relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem, że ktoś mógłby być łajdakiem całe życie i jeszcze w spokoju umarł. Przy fanfarach, przy wielkim pogrzebie, przy mnóstwo kwiatek i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy człowiek pyta, Boże, gdzie była Twoja sprawiedliwość? Nie, Pan Bóg nieraz do takich sytuacji dopuszczał, ale oczywiście my wiemy doskonale, że sprawiedliwość Boża musi być wyrównana. No i wtedy oczywiście my wiemy, że Pan Bóg takiego człowieka, brzydko mówiąc, dorwie po prostu po śmierci sprawiedliwość Boża, dlatego my już absolutnie nie musimy się tym martwić. Natomiast w Starym Testamencie tej wiary jeszcze nie było, dlatego oni stawali przed realnym, dużym, przed dużą kwestią. Nie?
1: Może tylko przerwę i przeczytam ten werset z Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy to w tym momencie, czy nie, ale...
2: Troszkę Pan przyspiesza, ale możemy już tak, de facto możemy przejść. Tak jest.
1: Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
2: Cisi, czyli inaczej mówiąc pokorni, proszę Państwa, bo cisi to są ci, którzy nie mają głosu. A więc, którzy właśnie są, dlatego że są pokorni, nigdy nie zajmują pierwszego miejsca, nie rozpychają się łokciami. Cisi, których wywala się gdzieś tam na koniec, którymi może nie wiem, czy od razu się pogardza, ale których z reguły się lekceważy. Do takich Bóg przemawia właśnie poprzez usta Pana Jezusa, kiedy też mówi błogosławieni, czyli szczęśliwi cisi, bo rzeczywiście na tym świecie niczego wielkiego nie będą mieli. Czasami mogą być to ludzie skrzywdzeni wręcz, ponieważ są cisi, no to nie będą o swoje walczyć. No i takimi się rzeczywiście Bóg zajmie. No nie jest to może cnota, która byłaby taka ta cichość, cnota, która byłaby najbardziej pożądana, zwłaszcza mówię w relacji do głośności tego świata, ale ostatecznie biorąc, jeżeli ktoś nie jest w stanie pokonać właśnie takiej cichości, skromności, bym tak powiedział, czyli właśnie nie rozpycha się łokciami, nie wrzeszczy wokół siebie, nie idzie po trupach, no to takich ludzi to często nazywamy, Państwo możecie wiedzieć, właśnie takimi niedorajdami i tak dalej, i tak dalej. No, miałem przed chwilą inne jeszcze stwierdzenie, ale tu już na tej antenie nie, jakoś nie godzi się to powiedzieć, ale to są takie ciapy, niedorajdy życiowe i to jest dosyć negatywne, bo oni nie potrafią zawalczyć o swoje i wtedy stają się bardzo szybko obiektami lekceważenia czy wręcz pogardy, no bo takimi są. Moi drodzy, są tacy ludzie, którzy nie potrafią walczyć o swoje właśnie dlatego, że no mają to w sobie. No trudno, żeby było jakoś trudno pokonać. Nie musimy na siłę być wszyscy. Są tacy, którym się udaje, są tacy, którzy zawsze pozostaną z tyłu. I Bóg chce im również powiedzieć, że nie martwcie się, ja się wami zajmę, to ja stanę w waszej obronie. I nawet jeżeli moglibyście może coś więcej zrobić, bo moglibyście się ośmielić, żeby być tacy bardziej asertywni, żeby umieć bronić swojego tego. Nawet jeżeli nie będziecie potrafili, ja się wami zajmę, ponieważ jestem Bogiem sprawiedliwym. Bo ci wszyscy, którzy żyją albo żerują na was i żyją waszym kosztem, ja tak tej sprawy nie zostawię. Bo ewidentnie raz, że wy byście byli permanentnie smutni, rozgoryczeni, upaść moglibyście na duchu, a potem zwątpić również w moją sprawiedliwość. Dlaczego ja na to pozwalam. I dlatego właśnie tu, co mamy napisane, że ufający Panu, bo ci, którzy są cisi, to ewidentnie będą pokładać ufność w Panu, o którym czytamy w Piśmie Świętym wielokrotnie, że Pan nie ma względu na osoby. I dlatego Pan zawsze będzie bronił sprawiedliwości, prawdy, dobra ludzkiego. I stąd też to zaufanie, właśnie ufający Panu, posiądą ziemię, to do nich ostatecznie będzie należało to, co jest i tak darem Bożym. Państwo sobie przeczytacie, czy przypomnicie, psalm 24, ten słynny 24, do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. I dlatego, jeżeli posiądą ziemię, to ją posiądą z daru Pana. Nie? A więc ostatecznie Pan zabezpieczy ich interesy. Pan zabezpieczy ich interesy. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy. Właśnie to jest to. Chwilowo to trwa, ale to jest rzeczywiście chwila. Znowuż mamy tutaj przypomnienie wersetu drugiego, bo zginą tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. W jednym z psalmów, nieco chyba dalszych jeszcze, to właśnie mówiliśmy, znaczy jest też zapisane, że jaka jest trawa? Rankiem zielona i kwitnąca, a wieczorem więdnie i usycha już, nie? Czyli trwa to naprawdę bardzo, a bardzo krótko. Ja sobie teraz tak nagle przypominam, panie Hubercie, mamy rychtyk godzinę 17, a ja pamiętam jeszcze, kiedy budziłem się dzisiejszego dnia, to tak myślałem, co ja będę robił, mam tyle i tyle i tyle godzin. Proszę państwa, jak to szybko mi przemknęło. Myślę, że
1: już
2: każdy...
1: ponad połowa dnia za nami dzisiaj.
2: No tak, i państwo to też macie, każdy z was ma takie doświadczenie, jak bardzo szybko mijają wszystkie dni. Ja powiem, że najszybciej mijają na urlopach i na wakacjach.
1: Tak,
2: i
1: to a ja jest... powiem jeszcze coś do tego, księdzu. No. Jak szybko mija pierwsza połowa audycji, którą powinniśmy już kończyć i pauzować.
2: Jednak, no to dobra, no to w sumie spauzujmy, dobrze.

0: Krąg biblijny.
1: Wracałem, proszę Państwa, do naszej rozmowy, po moim brutalnym, spauzowaniu.
2: Powiedzmy
1: tutaj
2: takim szybkim, bo ja jak zwykle się rozpaliłem i bym rzeczywiście kończył i kończył to. Ma pan rację. Dobra, 10 werset, nie? Bo jeszcze chwila, a tak. Nie będzie już przestępcy.

0: piosenki miała bardzo ładny głos. I nagle się okazało, zniknęła. Zniknęła, jakiś tam błąd zrobiła, fani jej nie wybaczyli, poszła po prostu w zapomnienie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele takich przypadków, ja tak właśnie tam się jej przyjrzałem, mówię, Boże drogi, tak szybko zabłysła i tak szybko zgasła. I myślę, że każdy z was tam w życiu ma właśnie kogoś takiego, o kim mógłby wspomnieć. No rzeczywiście jeszcze wczoraj, no był pierwszy, a dzisiaj już tak. Zobaczcie państwo, poszukalibyśmy, czy to w naszym życiu politycznym, czy w życiu artystycznym, nie wiem, aktorskim i tak dalej. Był czas, kiedy tacy i tacy ludzie byli ogromnie znani. Kto jeszcze dzisiaj o nich pamięta? A jeżeli pamiętamy, to być może z jednego, drugiego mądrego zdania, które wypowiedzieli i człowiek mówi, no Boże drogi, tacy byli wielcy, tak rządzili światem i nagle wszystko poszło. Więc tu, proszę państwa, jest to racja i każdy przyzna rację to. Jeszcze chwila, a już nie będzie przestępcy, spojrzysz na jego miejsce i z zadziwieniem zobaczysz, że gdzieś już go tam nie ma, że już zniknął. Natomiast odwrotnie, jedenastka, widzicie, właśnie natomiast, to pokorni posiądą ziemię, czyli ci, którzy się Bogu podobają. Ci, o których mówiliśmy poprzednio, czyli ufający Panu, a po drugie właśnie w świetle słów Pana Jezusa, owi cisi, ci, którzy gdzieś tam zawsze byli na końcu i autor chce to powiedzieć, dlaczego posiądą ziemię, bo Bóg ich będzie chronił i Bóg ich będzie na to miejsce wstawiał. Tak, że to jest to, co akurat ci, którzy wydawało się, że są zupełnie przegrani w życiu, otrzymają od Pana Boga o wiele więcej. I taka jest prawda. Proszę państwa, myślę, że teraz akurat przypomniały mi się dwa teksty. Pan Hubert zdążył je już właśnie poszukać, które mówią właśnie o tym, jak potrafi szybko i jak potrafi zupełnie niespodziewanie zadziałać Bóg wobec tych, którzy byli na zupełnych nizinach społecznych, czyli zupełnie odstawieni gdzieś tam na tył społeczny.
1: Pierwszy fragment to pierwsza księga Samuela.
0: Samuela chyba, tak, tam taki słynny kantyk Anny. Tak. Właśnie. Niech pan może odczyta te wersety.
1: Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasają się mocą, za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie.
0: Więdnie, widzicie państwo, jak Bóg odwraca sytuację. Bardzo ładny ten drugi rozdział pierwszej Samuela. Anna, która sama była przez swoją konkurentkę, czyli Peninnę, drugą żonę, swoją, znaczy tak, to była żona, już zapomniałem o imieniu Elkany, o tak, tak, dziękuję bardzo. Panie Jezu, dzięki ci serdeczne. Elkany, ona była poniżana, bo tamta miała dzieci, a ta dzieci nie miała właśnie. I ona w tym momencie, kiedy Pan postanowił i jej przez proroka obwieścił, to znaczy dał jej znać, że ona będzie miała syna, no to w tym momencie przeszczęśliwa właśnie ten kantyk ułożyła, że ci, którzy byli zupełnie z tyłu, zostaną wyprowadzeni naprzód. I chyba jest jeszcze jeden psalm.
1: Psalm 113. Też przeczytam sobie taki trochę dłuższy fragmencik, nawet od 5 do 9 wersetu, żeby być kontekst. Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię, podnosi nędarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu, ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu, jako pełnej radości matce synów.
0: A widzicie państwo, czyli mamy też właśnie tę samą dokładnie myśl, jaką też mamy tutaj, nie, że ci, ona jest tylko może nieco w odwrotny sposób, że właśnie to pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować pełnym pokojem ze względu na to, co Pan dał. A ta odwrotność to była właśnie to, że spojrzysz na miejsce tego, który taki wydawało się, że będzie mocny, a już go nie ma. I to jest właśnie coś, na co warto też, proszę państwa, zwrócić uwagę również w naszym życiu, że nawet zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś tam czujemy się może gdzieś tam zostawieni z tyłu, że nam się coś nie udaje i tak dalej, naprawdę Pan ma pieczę nad nami. Tyle tylko, że być może te trudne chwile, które możemy przeżywać, Pan uznaje, że są nam o wiele bardziej potrzebne niż dni sukcesu. Bo dni sukcesu najczęściej prowadzą do pychy, natomiast takie dni takiego właśnie, czy to upokorzenia, czy pozostawienia sobie, one prowadzą właśnie do większego zaufania, jeżeli oczywiście tę siłę wiary mamy. Panie Hubercie, od 12 ja sądzę, że do 15 możemy teraz przeczytać.
1: przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami. Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi. Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego.

0: żywego, by zabić tych, których droga jest prosta. Ich miecz przeszyje własne ich serca, a ich łuki zostaną złamane.
1: Tak, widzicie państwo, piękny układ, bo jest bardzo ładny układ. Jest układ 12-14 i 13-15, czyli jest ACBD. To AC to jest obecnie widziany sukces bezbożników, tych łajdaków, tych nikczemników. Czyli to, co robią teraz, to, co widać. Natomiast pozostałe dwa wersety, czyli 13 i 15, mówią o tym, co już Pan postanowił. I to jest bardzo ładne. Jeżeli to Państwo zauważycie, to właśnie taki układ pozwala rozróżnić temu, który gdzieś tam właśnie gniewa się i mówi, ja widzę to, to, to i tamto. I wtedy autor biblijny, ale ja ci mówię, że będzie to, to, to i to. I dlatego przejdź ponad tym, co widzisz i przejdź do tego, co Bóg będzie czynił. Owszem, po pierwsze wymaga to wiary, potem cierpliwości i spojrzenia takiego ufnego w stronę Pana Boga, który nie będzie w nieskończoność tolerował tego, co ty masz teraz obserwować, nie? Bo jest tak, przeciw sprawiedliwemu złoknuje występny zgrzyta na niego zębami, potem występni dobywają miecza, łuk napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta. To jest ich działanie. To są te dwa wersety, które mówią o tym wyraźnym sukcesie tych niegodziwców. I tu jest, widzicie Państwo, ten jeden wspólny temat. To nie jest tylko kwestia samego, powiedzmy, zdobywania, dochodzenia do sukcesu, nawet w sposób niegodziwy, ale ta niegodziwość jest tutaj zdefiniowana. To jest krzywda bliźnich. I to jest najgorsze, co może człowiek uczynić. Zresztą w Nowym Testamencie też, bo Państwo pamiętacie, że dwa najważniejsze przykazania to jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. A więc wszelkie działanie, które jest skierowane przeciwko dobru bliźniemu, Pan Bóg w życiu tego nie zostawi. I nawet jeżeli pozwala przez pewien czas, gdybyście mnie zapytali, dlaczego Pan Bóg pozwala, no to piękna jest odpowiedź i tu bym znów, Panie Hubercie, na sekundę poprosił, chyba do pierwszego listu świętego Piotra, ale ja dokładnie nie wiem.
0: W tym czasie okay. Otworzę pierwszy list Piotra.
1: No i tak, proszę Państwa, tak poszukaliśmy, nie chodzi o pierwszy list Piotra, o drugi list Piotra. Niech Pan może przeczyta ten właśnie bardzo wartościowy werset.
0: Trzeci rozdział tego listu. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do nas. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. To jest werset 9.
1: Dziewiąty, widzicie Państwo? Bardzo ładnie nam ten werset wyjaśnia, dlaczego właśnie to, z czym sądzę, że bardzo wielu z Was może nawet prawie codziennie się styka, że jak to jest możliwe, że Bóg nie reaguje od razu, kiedy właśnie dzieją się różne nikczemności. Nie. Pan Bóg nie zwleka z wypełnieniem obietnicy. Skoro powiedział, że będą karani, czyli będą osądzeni sprawiedliwie za swoje, to Pan to zrobi. Tylko zwleka z szybkością tej kary, bo daje czas na nawrócenie. To jest niezwykle ważna sprawa, żebyśmy my pamiętali. Zresztą, proszę Państwa, ja to tak zaraz, kiedy gdzieś tam bym z chęcią żądał, aby Pan Bóg też tak szybko zajął się jakąś sprawą, bo jak to jest możliwe, że taki i taki człowiek nikczem nie działa, a Bóg nie ten. A Pan Bóg lubi mi postawić też takie pytanie. A powiedz mi, gdybyś był na Jego miejscu, chciałbyś tego od razu? Albo nawet nie musisz być na Jego miejscu. Ale kiedy Ty coś zrobisz, to czego pragniesz dla siebie? To ja mówię, no miłosierdzia. Mówi, to dlaczego dla innych żądasz kary? Właśnie to jest to. Więc gdzie jest ta nasza sprawiedliwość, proszę Państwa, nie? My mamy też podwójny system myślenia i podwójny system oceny. Dla siebie domagalibyśmy się tylko dobroci i przebaczenia, natomiast dla innych bardzo szybko ukarania.
0: Tak zwane podwójne standardy.
1: Standardy, tak jest, że zawsze dla siebie czegoś lepszego. I dlatego właśnie to, do czego teraz doszliśmy, proszę Państwa, jakie to jest wartościowe właśnie w kontekście tego psalmu, że jeżeli ten, powiedzmy, złoknuje występny i zgrzyta na niego zębami, bądź spokojny. Pan nie będzie zwlekał z wypełnieniem obietnicy. I zresztą zobaczcie, jak trzynastka nam bardzo ładnie to potwierdza. Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi. To znaczy, co to znaczy śmieje się? Śmieje się z tych planów, które on powziął i oczywiście w pamięci zachowa każdą krzywdę, którą uczynił swojemu bliźniemu, ale śmieje się z niego, bo właśnie mówi, takie wielkie projekty snuje, to i dojść mi się uda, tam dojść dotrę, czy to zdobędę i tak dalej, a Pan Bóg mówi nie. My też znamy parę przysłowiów takich klasycznych, że człowiek strzela, ale to Pan Bóg
0: kulę nosi.
1: Kulę nosi, tak, albo indyk myślał o niedzieli,
0: a w sobotę łeb mu ścieli.
1: No tak, no więc właśnie, czyli już się pozbył tejże głowy. Owszem, my mamy robić plany, oczywiście tu już nie będę szedł w tym kierunku, zawsze możemy, ale proszę Państwa, nie tak, że się stuprocentowo spełnią. To u świętego Jakuba, już nie będę tutaj pana Huberta dręczył, ale u świętego Jakuba jest ten śliczny zapis. Pamiętajcie, cokolwiek zamierzacie, zawsze mówcie, jeśli Bóg pozwoli. Jeśli Bóg pozwoli. Kiedyś to było o wiele częstsze właśnie w tej świadomości ludzkiej wobec tych planów, które gdzieś tam człowiek zamierzał i rzeczywiście, jeśli Bóg pozwoli, jeżeli On na to wyrazi zgodę, bo w każdej chwili mogę odejść z tego świata i z tych planów nic nie zostanie. I dlatego bądźmy spokojni. Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień już nadchodzi i ten dzień będzie rzeczywiście szybki. I mimo, że i teraz mamy znowu 14, występni dobywają miecza, że łuk swój napinają, czyli robią dalej swoje zło, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, czyli by im szkodzić, by zabić tych, których droga jest prosta. To też jest ładne, by zabić ludzi uczciwych. Proszę Państwa, też to jest śliczne, bo tu mamy pewien, nie wiem, czy powiedzieć, że jest to zupełnie nowy motyw, ale jeżeli to jest droga prosta, czyli uczciwa, dobra, to tacy ludzie swoją uczciwością i prostotą drażnią tamtych łajdaków i dlatego oni chcą też ich sprzątnąć, a ponieważ jest uczciwa i prosta, to wiadomo też, że oni nie będą podejmowali żadnych nieuczciwych działań. I dlatego te łajdactwa tamtych łatwiej przejdą, ponieważ tamci pozostają na drodze uczciwości. Proszę zobaczyć, że to jest dokładne odbicie postępowania Pana Jezusa wobec faryzeuszów i tej wierchuszki ówczesnego społeczeństwa żydowskiego, którzy imali się sposobów różnych, w tym często sposobów niegodziwych, zwłaszcza w procesie przeciwko niemu. Tam byli i fałszywi świadkowie, tam były fałszywe oskarżenia. I Pan Jezus mógł w każdej chwili to sprzątnąć. Nie. Pozostał do samego końca uczciwy, prawomyślny, dając im zresztą jeszcze czas na nawrócenie. To, że nie skorzystali, to już jest ich sprawa. No niestety będą się przed Bogiem tłumaczyć. Natomiast pozostał zupełnie wierny sobie, a więc tym zasadom uczciwości i oczywiście, że wtedy takie postępowanie, ono to zresztą, to już tam przeczytajcie sobie, gdy będziecie mieli odrobinę wolnego czasu, o ile się nie mylę, drugi rozdział Księgi Mądrości, prześliczny tekst, który rozpoczyna się od słów, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Ale tego motywu ja już nie będę tutaj, proszę Państwa, podnosił, bo to jest cały tekst, który też by było warto zupełnie osobno omówić, ale w Księdze Mądrości za jakieś 25 lat będziemy, to wtedy Państwo sobie przypomnijcie ten psalm, o którym też właśnie wspominałem, bo droga jest ich prosta i sami swoją uczciwością rażą tych, którzy są łajdakami, a więc zabić tych, których droga jest prosta, po prostu.
0: Mamy minutę i werset 15, zdążymy?
1: Zdążymy, niech Pan dalej czyta, dobrze.
0: To już ksiądz, już przeczytaliśmy.
1: Aha, okej, okay, dobra, okej, okay, dobrze, dobrze. Ich miecz przeszyje własne ich serca. Proszę Państwa, nie powinienem tego mówić tu w programie religijnym, ale często to się pokazuje. Lubię właśnie kiedy, znaczy oglądać sobie Twitter, bo tam mnóstwo ludzi, mnóstwo ciekawych wiadomości wstawia i rzeczywiście to, co jest tam sporo takich małych, takich nie wiem, dwóch, trzy minutówek jest pokazanych, gdzie ludzie czyniący zło natychmiast otrzymują swoistą zapłatę za to. I ludzie oczywiście tam często pojawia się to słowo karma. Karma wraca, czyli to, co ty zrobiłeś bliźniemu, zwróci się przeciwko tobie. My oczywiście żadnej karmy nie wyznajemy, ale tego typu sytuacje bardzo szybko również można zaobserwować. Mi się przypomina jedna taka niesamowicie śmieszna, że akurat przechodził jakiś tam pan z pieskiem, oczywiście szedł na tym na pasach i niby było dobrze, samochód tam zatrzymał się, ale chyba tak trochę z piskiem, bo może jechał zbyt szybko i ten pan tak się tam zdenerwował, że zaczął tam ubliżać temu kierowcy i tak dalej, i kiedy się odwrócił, to od razu krok i szczelił prosto głową w słup. No i to było takie dosyć śmieszne. On się potem tak już zdenerwował, że zaczął tam obijać to auto, więc, ale to no śmieszne to było, fajne, bo to mówię, no po co się facet zdenerwował? I zatrzymał się i tak dalej. I zaraz się po prostu uderzył, albo tam któraś zdenerwowana z kolei kobieta no oblała samochód tam jakąś, nie wiem, czy herbatą, czy kawą, no i w tym momencie też poślizgnęła się i padła. No i właśnie było to, no karma wraca. Rzeczywiście, proszę Państwa, to mówię, my tam o karmie żadnej nie wspominamy, ale pewne takie właśnie, być może właśnie tego typu sprawy, uspokój się i przejdź do wydarzenia, czy przejdź nad wydarzeniem spokojnie, nie? A więc ich miecz przeszyje własne ich serca, czyli zło, które chcieli czynić, obróciło się ostatecznie przeciwko nim, a ich łuki zostaną złamane, czyli moc ich działania zostanie przykrócona. Autor nie mówi w jaki sposób, ale z pewnością Bóg będzie tego twórcą. I albo zrobi to sam, albo za pośrednictwem innych ludzi, którzy znajdą, bo zawsze znajdą się mocniejsi, potężniejsi, którzy będą potrafili zapobiec szerzeniu się zła przez danego człowieka. I stąd też, zresztą to jest bardzo wartościowa zasada, proszę Państwa, która powstrzymuje nas od czynienia zła. Pamiętaj, że Bóg jest w stanie obrócić twoje zło przeciwko tobie, chociażby po to, ażeby nie tyle nawet upokorzyć, ale by dać ci nauczkę, byś z tego zła już więcej nie korzystał. I chyba to
0: ostatnia
1: już.
0: Ostatnia minuta w pralce zawsze trwa znacznie dłużej niż normalna minuta zegarowa, i tak samo minuta w wykonaniu księdza trwała znacznie dłużej i była pełna anegdot. Aż byłem już przerażony, jak ten czas tutaj mijał.
1: Nie. Spokojnie, dobra.
0: Nic. Usłyszymy się z Państwem za tydzień, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję.
1: Ksiądz Janusz Nawrot.
0: I Hubert Piechot.
1: Szczęść Boże Państwu.
0: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg biblijny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zaduszpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. Nie milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W październiku papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
3: We pray to you, Lord. Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą, oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Vatican News.
2: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
3: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
2: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Górda.
4: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojcem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
2: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
5: A jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych, i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj solo melduje się Dariusz Jakubiak na 719 notowaniu listy z mocą. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Pawła. Odpoczywaj na wakacjach, wracaj do nas za tydzień, bo czekamy, bo rzeczy się dzieje tutaj dużo, mamy dużo awansów, mamy dużo spadków, ale o tym za chwilę. Przejdźmy na razie do naszej poczekalni, w której po raz drugi usłyszymy utwór Mój dom w wykonaniu mniejszego grania rdn.lista.192. Jeżeli chcecie, żeby mniejsze granie weszło do naszej listy z mocą.

0: usłyszymy jeszcze dzisiaj mniejsze granie z innym utworem. Na razie, jeżeli chcecie, żeby utwór Mój Dom trafił do naszej listy z mocą głównej, to ślijcie smsy rdn.lista.192, a my rozpoczynamy już główne notowanie 719 listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I szybka garść statystyk. 10 awansów w tym tygodniu, 8 spadków i tylko 2 utwory utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. Nie utrzymała jej natomiast Ania Jaskierska, bo 11 oczek w dół, z 9 na 20. Utwór Porwi Mnie dzisiaj rozpoczyna naszą listę z mocą. 10 punktów zdobyte. Jeżeli chcecie, żeby zdobył w przyszłym tygodniu więcej, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.113.

Ania Jaskierska, utwór Porwij Mnie. I można powiedzieć, że Ania Jaskierska porwała razem ze sobą kapelę N, ponieważ też z 8 na 19, 11 oczek w dół mamy takie potężnych spadkowiczów na dzień dobry. Kapela N, utwór Anioł Pański, rdn.lista.180, punktów 11 w tym tygodniu.

Wspominałem o SMS-ach, ale możecie także głosować internetowo na stronie listazmocą.rdn.pl. Dzięki tym waszym głosom może Kapela N, może Ania Jaskierska pójdą do góry tabeli, a może to będzie Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. Kolejny spadek z 15. 12 punktów Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski zebrali. rdn.lista.156 na numer 7148.

Ocean bez dna, utwór Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego. Odwróćmy może teraz tendencję i poznajmy pierwszy dzisiaj utwór, który awansuje, a jest to mniejsze granie, które już dzisiaj nam zabrzmiało, tym razem z utworem Nadzieja. Awans o jedno oczko do góry z 18 na 17, 17 też punktów, rdn.lista.185.

nasze granie. Nadzieja to był teraz taki utwór, nam zagrał i z nadzieją pozostaniemy przy nadziei, można powiedzieć, ponieważ Marcin Wargocki z utworem Nadzieja jest na miejscu 16. Jest to spadek z 12 na 16. Tak widzę, że jak sobie przeglądałem archiwalne nagrania listy z mocą, widziałem, że i Mniejsze Granie, i Marcin Wargocki z utworami Nadzieja często się spotykali, bo to już dzisiaj jest czwarte takie spotkanie, gdzie są obok siebie numery Nadzieja. Marcin Wargocki, rdn.lista.181, 18 punktów w tym tygodniu zdobył.

To, że nie ma z nami dzisiaj Pawła, to nie znaczy, że nie jesteśmy na Facebooku. Post jest, możecie tam zameldować się, zostawić jakiś ślad po was. Zapraszam, pewnie w pierwszej dziesiątce zajrzymy na Facebooka właśnie. A teraz mamy utwór zespołu Teleo na wieki wieków. Z 20 na 15 jest to awans do 5 oczek w górę, bardzo ładnie. rdn.lista.190 19 punktów.

Pele, on na wieki wieków. Nasz kolejny awans dzisiejszego dnia, wieczoru. I zaraz usłyszymy kolejny awans, tym razem w wykonaniu Marcina Stycznia. Noc pojedynku z 16 na 14. rdn.lista.170 20 punktów. A jego sny.

Noc pojedynku to utwór Marcina Stycznia, 14 miejsce w tym tygodniu, a na miejscu wydawać by się mogło pechowym obronione miejsce z tamtego tygodnia, czyli Dzikie Serca z utworem Stać się kimś. 22 punkty od Was powędrowały właśnie do Dzikiego Serca. Jeżeli chcecie ich dać więcej w przyszłym tygodniu, to możecie to robić na stronie internetowej listazmocą.rdn.pl lub wysłać SMS o treści rdn.lista.162 na numer 7148. Gramy.

Niech każdy poczuje, trzeba dać znać dokładnie, ale trzeba lecieć też dalej w naszej liście, bo teraz przed nami miejsce 12 i jest to kolejny spadkowicz, ksiądz Jakub Bartczak, który już od paru ładnych lat nam na liście z mocą śpiewa, że lubi być księdzem. rdn.lista.902 23 punkty.

Jest dobrze, może być jeszcze lepiej, może ksiądz Jakub Barczak powędrować w górę tabeli, może do pierwszej dziesiątki. Wszystko zależy od was, rdn.lista.902. A teraz przed nami kolejny duet dzisiejszego wieczoru. Jest to Aaron i Crux z utworem Anioły. Awans z 14 na 11. 25 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.142.

0: Czy anioły nas słyszą? Czy anioły nas słyszą? Czy wy słyszycie Arona i Kruksa, którzy zamykają nam drugą dziesiątkę 719 notowania listy z mocą?
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Naszą listę otwieraliśmy dużymi spadkami, więc pasuje pierwszą dziesiątkę zacząć od dużych awansów. I właśnie mamy Violę Brzezińską z utworem Historia pewnego dzieciństwa. Z 19 na 10, bardzo ładny awans z prawie końca tabeli do pierwszej dziesiątki. 26 punktów, rdn.lista.189.

Wiola Brzezińska. Bardzo ładny awans, 9 oczek do góry i kolejny awans przed nami. Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość z 17 na 9 miejsce. 29 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.191 na numer 7148.

utwór Ukryta Miłość jest z nami od 2 tygodni. Najświeższa pozycja, jeżeli chodzi o listę z mocą. Jeżeli wy chcecie też jakiś swój utwór zaproponować, ślijcie go na listazmocą@rdn.pl i podobnie jak mniejsze granie z utworem Mój Dom będzie w poczekalni i kto wie, może trafi do naszej listy z mocą. Czekamy na wasze propozycje. A wy pewnie czekacie na miejsce 8, a jest to w tym tygodniu siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. rdn.lista.026 33 punkty.

miejsce ósme siostra Julita Zawadzka, a przed nami miejsce siódme i to jest awans z dziesiątego. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. 38 punktów. rdn.lista.124.

Adam Rymosz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Siódme miejsce dzisiaj, 38 punktów. Co będzie za tydzień? Wszystko zależy od was. rtn.lista.124. Jeżeli to Adam Rymosz i grupa Odpowiem skradła wasze serca i chcecie, aby powędrowali wyżej. Miejsce szóste przed nami. Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Jest to spadek z czwartego. 42 punkty. rdn.lista.188 na numer 7148.

trochę czasu. Nauczysz mnie to utwór Dominiki Stabrawy. Szóste miejsce w tym tygodniu zajęła. Mieliśmy księdza Jakuba i Arona i Kruksa w drugiej dziesiątce. Takie bardziej hip-hopowe rytmy, ale to Bibro pokazuje, że jest głosem ulic. Piąte miejsce, awans względem tamtego jedno oczko, rdn.lista.187, 70 punktów.

0: Bibro awansował względem tamtego tygodnia. Awansował również Janusz Jędrusik, a w zasadzie wrócił na swoją z góry upatrzoną czwartą pozycję. I cóż mogę ci dać? 114 punktów zdobył Janusz Jędrusik w tym tygodniu. Dzięki wam, dzięki waszym głosom internetowym na listazmocą.rdn.pl i na dzięki głosom SMS-owym na numer 7148. Jeżeli chcecie, żeby to Janusz Jędrusik je dostał, to rdn.lista.116. Przypominam, że każdy SMS to 10 punktów, a głosy internetowe to pół punktu.
1: Jakiś nieokreślony brak, czy zechcesz

0: tym sposobem, dzięki Januszowi Jędrusikowi, dotarliśmy do podium 719 notowania List z mocą.
1: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie zdobył zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś i to jest spadek z drugiego. 313 punktów pozwoliło Arete zająć dopiero trzecią lokatę, czyli zdobyliby brązowy medal. Jeżeli chcecie, żeby Arete w przyszłym tygodniu powędrowało jeszcze wyżej na drugie albo pierwsze miejsce, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.133.
2: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś zajął w tym tygodniu 3. miejsce. Sprawdźmy zatem, kto uplasował się na miejscu 2.
1: Miejsce 2.
0: Miejsce 2 zostało obsadzone przez projekt Tylko Jezus z utworem Jak łania. Awans z miejsca 3 na 2, czyli zamiana z Arete na miejsca 411 punktów w tym tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby w przyszłym tygodniu Tylko Jezus utrzymał swoją pozycję albo zawalczył o miejsce 1, a w tym tygodniu brakło niewiele, tak patrzę, 4 SMS-y, tak wychodzi na to. rdn.lista.940 na numer 71484, 411 punktów w tym tygodniu.

Tylko Jezus, jak łania 411 punktów w tym tygodniu, drugie miejsce. Kto na pierwszym? Już przed nami właśnie ono.

0: Miejsce pierwsze.
1: Magdalena Sikora, utwór On z nami. Magda utrzymała pozycję pierwszą z tamtego tygodnia. 451 punktów dzięki wam zdobyła. Jeżeli chcecie, żeby utrzymała swoją pozycję, ślijcie smsy o treści rdn.lista.159. I to już wszystko. Dobrnęliśmy do pierwszego miejsca. Nie mieliśmy dzisiaj nowości, mieliśmy w poczekalni jedną propozycję. Jeżeli chcecie swój utwór do poczekalni nam wysłać, to ślijcie go na lista z mocą@rdn.pl. O, teraz się zgadza. SMS-y można wysyłać na numer 7148 albo głosować na stronie listazmocą.rdn.pl. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Żegnam się, do usłyszenia za tydzień. Dariusz Jakubiak, dziękuję bardzo.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęła się dziś szósta edycja Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends. Program podzielono na 5 ścieżek tematycznych. Adaptacja samorządów do zmian demograficznych, AI i technologia jako infrastruktura urzędu, odporność lokalna i cyberbezpieczeństwo, klimat oraz energia, a także samowystarczalność wsi. Wydarzenie ma zwracać uwagę na wyzwania, przed jakimi stają dziś samorządy, zaznaczał prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.
2: Te, które się wiążą z przygotowaniem na wypadek nie tylko agresji Federacji Rosyjskiej, ale tych działań sabotażowych, dezinformacji, tego wszystkiego, co się wiąże z cyberbezpieczeństwem. To są dla nas największe wyzwania. No to dzisiaj wielkim wyzwaniem jest tak naprawdę taka rzetelna informacja.

0: Podkreślał starosta poznański Jan Grabkowski. Znaczący temat będą także stanowić powiaty.
1: Bardzo ważnym elementem w tym całym układance są powiaty, które niejednokrotnie były pomijane przy różnego rodzaju dywagacjach, a nawet czasami mówiono, trzeba je zlikwidować. My pokazujemy, że potrafimy się integrować.
0: Wydarzenie potrwa do jutra. Szczegółowy program jest dostępny na stronie lokaltrends.pl. Wciąż nie wiadomo, co eksplodowało w kościańskim mieszkaniu. Wczoraj w jednym z bloków doszło do wybuchu. Wypadły drzwi balkonowe i okna, a ściana została uszkodzona. Przez to budynek został wyłączony z użytku, a jego mieszkańcy najbliższe dni muszą spędzić u bliskich lub w hotelu. Specjaliści wciąż próbują ustalić, co doprowadziło do tego zdarzenia. Na miejscu pojawiła się grupa pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Wiadomo już, że do mieszkania nie była doprowadzona instalacja gazowa oraz że w środku nie znajdowała się butla z gazem.
2: Informacje z Poznania.
0: Początek października oznacza chłodniejsze temperatury za naszymi oknami. Z tego powodu ogrzewalnia Caritas w Poznaniu przy ulicy Krańcowej przechodzi w tryb jesienny. Oznacza to, że osoby w kryzysie bezdomności będą mogły się w niej ogrzać od godziny 16 do 8 rano. W przypadku spadku temperatur poniżej zera ogrzewalnia będzie funkcjonować całodobowo.
3: W pakiecie usług taka osoba może liczyć nie tylko na czas, gdzie może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też taki, jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
0: Zaznacza kierownik ogrzewalni Grzegorz Galbierczyk. Dodaje, że w ostatnim czasie udało się zmodernizować łaźnię.
3: Wymieniliśmy prysznice po 10 latach, 11, to faktycznie, gdzie liczymy mniej więcej rocznie jakieś 15 tysięcy wejść mamy w placówce i każda osoba, która tutaj wchodzi, przechodzi przez śluzę higieniczną, więc musi się wykąpać po prostu, jest zobligowana do tego. To muszę powiedzieć, że tutaj tak to jest rekord, że wytrzymaliśmy po prostu na tej armaturze tak długo.
0: Ogrzewalnia przy ulicy Krańcowej w nocy będzie otwarta do końca kwietnia. 14 ton odpadów. Tyle udało się zebrać ponad 19 tysiącom mieszkańców Poznania, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji sprzątania świata. Poznaniacy łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej firtle, tereny w pobliżu szkół czy pracy oraz tereny nadwarciańskie. Wydział Gospodarki Komunalnej zapewniał chętnym worki i rękawiczki, a śmieci później odbierał.
2: Informacje z kraju.
0: Wracają do znajomych i po nową wiedzę. Studenci po wakacjach rozpoczęli dziś nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
4: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
5: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przestawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
6: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8, ale to część wykładowa.
7: Ja jestem pierwszy rok, to jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To nawet dwa kierunki, więc zobaczymy.
8: Technologie energii odnawialnej, ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek. I też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w naturalnej klasie.
0: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie sześciolatki i siedmiolatki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o 15% więcej studentów niż rok wcześniej. Czasowe kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą zostają przedłużone. Będą one prowadzone przynajmniej do 30 marca. Mają na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Kontrole obowiązują od 7 lipca zeszłego roku. W tym czasie skontrolowano ponad 4,5 miliona osób oraz niemal 2 miliony 300 tysięcy pojazdów. Wjazdu do Polski z Litwy odmówiono niemal 1300 osobom, a na granicy z Niemcami prawie 1200.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 41. Dnia następnego, około godziny drugiej, przybyło dwóch konnych do namiotu Ben-Hura i zapytali o niego. Ben-Hur nie wstał jeszcze, ale kazał ich wpuścić. Pokój wam, bracia, rzekł, bo byli to jego zaufani Galilejczycy. Spocznijcie. Nie, rzekł starszy. Niepodobna nam siedzieć i odpoczywać, jeśli chcemy ocalić Nazarejczyka. Wstań, synu Hura, i chodź z nami, gdyż wyrok już ogłoszony i drzewo krzyża już na Golgocie. Ben-Hur osłupiał. Krzyż? To jedno słowo zdołał tylko wymówić. Wczoraj go wzięli i pytali, a dziś o wschodzie zaprowadzono go do Piłata. Rzymianin po dwakroć oświadczył, że nie znajduje w nim żadnej winy, ale w końcu umył ręce, mówiąc: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, róbcie co chcecie. Oni odpowiedzieli: kto odpowiedział?

0: kapłani lud, krew jego na nas i na syny nasze. Święty ojcze Abrahamie, zakrzyknął Ben-Hur, Rzymianin jest miłościwszym dla Izraelity niż jego właśnie rodacy. A gdyby on był rzeczywiście Synem Bożym, który zdoła zmyć krew za nas i za dzieci nasze, nie, nie możemy na to pozwolić, czas do walki. Twarz rozjaśniło mu postanowienie. Konie, a prędko! Zawołał na Araba. Powiedz Amrze, niech mi da świeże suknie i przynieś miecz. Czas ponieść śmierć dla Izraela. Poczekajcie na mnie przed namiotami, wnet przyjdę. Gdzie pójdziesz najpierw? Spytał Galilejczyk. Zebrać legiony. Niestety, rzekł człowiek podnosząc ręce. Dlaczego niestety? Panie, rzekł zmieszany, ja i ci przyjaciele moi, oto wszystko, co ci wierne pozostało. Inni poszli za kapłanami. Dlaczego? Aby go zabić. Kogo? Nazarejczyka. Ben-Hur spojrzał po nich obłąkanym wzrokiem, a w duszy usłyszał pytanie, które padło z ust Nazarejczyka ubiegłej nocy. Czy kielicha, który mi dał ojciec, pić nie będę? Potem zabrzmiały mu w uszach jego własne pytania. Powiedz, czy przyjmiesz pomoc, gdy z nią pośpieszę? Po tych wspomnieniach pomyślał w głębi duszy. Nie, tej śmierci nic nie odwróci. Człowiek ten szedł ku niej z całą świadomością od samego początku. Siłę, którą posiada, daje mu mocniejszy od niego, któż jeśli nie Pan? Gdy on dobrowolnie idzie za wolą mocniejszego, cóż ja dla niego uczynić mogę? Równocześnie przyszedł mu na myśl upadek jego planu opartego na wierności Galilejczyków. Jakie to dziwne, że zdarzyło się to właśnie tego poranku. Ten zbieg okoliczności napełnił serce Ben-Hura lękiem i nieokreśloną trwogą. Począł pytać sam siebie, czy jego plany i zabiegi nie były grzesznym współubieganiem się z wolą Najwyższego. Wśród tej walki wewnętrznej dosiadł konia i rzekł do Galilejczyków: jedźmy, bracia, na Golgotę. Ale w duszy jego było wszystko niejasne i mgliste. Zdawało się, że zdolność szybkiego postanowienia, tak potrzebna każdemu bohaterowi wśród rozstrzygających okoliczności, zamarła w duszy Ben-Hura. W mieście panował ruch niezwykły o tej porze. Wszystkie ulice były pełne ludzi dążących na południe w stronę Golgoty. Dowiedziawszy się, że mogą spotkać pochód, wiodący skazanego w pobliżu białych wież Heroda, postanowili trzej przyjaciele tam czekać na niego, że jednak w dolinie poniżej stawu Hezekia niepodobna było przecisnąć się przez tłumy, musieli zsiąść z koni i zatrzymać się na rogu jednego z domów przydrożnych. Stali już pół godziny, godzinę, a tłumom nie było końca. Widzieć tam było można Żydów z Libii, z Egiptu, ze wszystkich krain wschodu i zachodu. Z wysp Mórz, wszystkie pokolenia Izraela i wszystkie sekty Judei. Ludzie ci postępowali pieszo, konno, na wielbłądach, w lektykach i na noszach, w szatach wielce rozmaitych, ale rysy ich miały zawsze tę samą wspólność, wyróżniającą tak samo jak dziś synów Izraela, mimo zmienności klimatu i sposobu życia, a nawet mimo, że mówili rozmaitymi językami. Wszyscy śpieszyli się i pchali, aby zobaczyć biednego Nazarejczyka uznanego za złoczyńcę i mającego umrzeć wśród złoczyńców. Wśród tych tłumów byli także Grecy, Rzymianie, Arabowie, Syryjczycy, Egipcjanie i Hindusi. Przypatrując się tej różnorodnej rzeszy, można było pomyśleć, że zgromadził się cały świat, aby być obecnym przy ukrzyżowaniu. Mimo tych olbrzymich tłumów, pochód postępował w dziwnie złowrogim milczeniu. Czasem tylko słychać było uderzenie podków o bruk albo jakieś wołanie w oddali i to wszystko. Za to na każdej twarzy wyczytać można było gorączkę, z jaką oczekuje się jakiegoś straszliwego wypadku lub nieszczęścia. Wreszcie w stronie wież posłyszał Ben-Hur niewyraźnie z powodu oddalenia okrzyki. Słuchajcie, idą, rzekł jeden z jego przyjaciół. Ci, co szli, wstrzymali się i nasłuchiwali. W miarę jednak, jak zgiełk stawał się wyraźniejszym, szli dalej śpiesznie, jakby uciekając przed tą wrzawą. Zgiełk zbliżał się z każdą chwilą, powietrze drżało od okrzyków i nawoływań, gdy wtem Ben-Hur ujrzał służbę Simonidesa niosącą swego pana. Obok szła Estera, a za nimi dźwigano zasłoniętą lektykę. Pokój tobie, Simonidesie, i tobie, Estero, rzekł Ben-Hur, podchodząc do nich. Jeśli śpieszycie na Golgotę, to zaczekajcie, aż przejdą. Potem pójdziemy razem, tu na rogu możemy przystanąć. Mów z Baltazarem. Jego wola jest moją wolą, odparł kupiec jakby w głębokim zamyśleniu i dodał: niosą go w lektyce. Ben-Hur szybko odsunął zasłonę i ujrzał Egipcjanina leżącego z twarzą tak bladą, że wyglądał raczej na umarłego niż na żywego. Gdy mu Ben-Hur powtórzył swój plan, zapytał z cicha: mów, czy ujrzymy go? Myślisz o Nazarejczyku? Tak, musi przejść o kilka kroków od nas. O, panie, zawołał starzec z zapałem. Pozwól, o panie, abym cię jeszcze raz mógł widzieć. Jakiegoż doczekałem dnia, straszny on będzie dla całego świata. Znajomi nasi stanęli na rogu ulicy i czekali w milczeniu. Baltazar opuścił lektykę i stał oparty na ramieniu sługi. Estera i Ben-Hur dotrzymywali towarzystwa Simonidesowi. Tymczasem tłumy szły nieprzerwanie, może liczniejsze niż przedtem, aż wreszcie nadszedł właściwy pochód. Patrzcie, rzekł Ben-Hur z goryczą, teraz idzie cała Jerozolima. Straż przednią pochodu stanowiła armia uliczników krzyczących urągliwie: król żydowski, ustępujcie, róbcie miejsce, bo to idzie król żydowski. Simonides, spojrzawszy na ich skoki i harce, rzekł poważnie: gdy ci obejmą swe dziedzictwo, biada miastu Salomonowemu. Dalej szła rota żołnierzy w pełnym uzbrojeniu, świecąca zbrojami, obojętnie zimno, miarowym krokiem. Za nimi szedł Nazarejczyk. Zdawał się być bliskim śmierci. Idąc, chwiał się, jak gdyby miał upaść. Bose nogi znaczyły krwią kamienie bruku. Na szyi miał tablicę drewnianą z napisem Król Żydowski. Korona z cierni raniła głowę ostrymi kolcami, a krew z ran płynęła po twarzy i szyi. Długie, splątane włosy przesiąkły krwią, a skóra, która gdzieniegdzie przeglądała spośród plam krwi, miała białość nadprzyrodzonego zjawiska. Ręce związane powrozem trzymał przed sobą. Gdzieś jeszcze wśród miasta padł był pod ciężarem krzyża, który według zwyczaju kazano mu nieść aż na miejsce ukrzyżowania. Teraz wieśniak jakiś pomagał mu dźwigać ten ciężar nad siły. Tuż przy nim szło czterech żołnierzy, którzy bronili go od tłumu. Mimo to jednak od czasu do czasu przedzierali się przez nich najzawzięci z motłochu i bili ofiarę swego zaślepienia kijami, pluli mu w twarz i naigrawali się jego boleści. Mimo to wszystko więzień nie wydał głosu, skargi, jęku ani prośby. Zdawał się nic nie widzieć i na nic nie patrzeć. Gdy szedł koło domu, który zasłaniał Ben-Hura i jego przyjaciół zdjętych głęboką litością, Estera z płaczem rzuciła się na pierś ojca, który mimo swego hartu drżał do głębi duszy. Baltazar padł na twarz, nie wymówiwszy słowa. Ben-Hur zaś powtarzał nieustannie: mój Boże, mój Boże. Wtedy, czy Nazarejczyk odgadł ich uczucia, czy odczuł ból ich serc, dość, że zwrócił twarz ku nim, spojrzał na każdy z osobna, a spojrzenie to stało się najdroższą pamiątką ich życia, skarbem przechowywanym i pielęgnowanym. W spojrzeniu tych gasnących oczu było błogosławieństwo wymowne, choć milczące, pełne miłości drugich, a zapomnienia o sobie. Na ten widok zapytał Simonides: gdzie są legiony, synu Hura? Anna żywie o nich najlepiej. Czyżby się sprzeniewierzyli? Wszyscy, oprócz tych dwóch. A więc wszystko stracone. I ten sprawiedliwy umrzeć musi. Tu twarz kupca skurczyła się boleśnie, a głowa opadła bezwładnie na piersi. Podzielając zabiegi Ben-Hura, dzielił też i jego rozczarowanie na widok zniweczonych nadziei. Za Nazarejczykiem postępowało dwóch ludzi niosących krzyże. Co to za jedni? Zapytał Ben-Hur Galilejczyków. Złoczyńcy, którzy wraz z nim śmierć poniosą. Gdy przeszli, zbliżyła się wysoka postać uwieńczona mitrą, cała w złotogłowiu, z godłami arcykapłana. Straż świątyni otaczała go wokoło, a za nim powoli postępował Sanhedryn i szeregi lewitów w długich, białych, powłóczystych sukniach, nakrytych różnobarwnymi płaszczami. To zięć Annasza, rzekł cicho Ben-Hur. Tak, widzę, to Kajfasz, odparł Simonides, przypatrując się temu wspaniałemu orszakowi. Po chwili rzekł z głębokim smutkiem: widzę, a nawet przekonany jestem w głębi duszy, że ten, co tam idzie z deszczuką na szyi, jest tym, co głosi napis. Tak, to król żydowski. Zważ tylko, czy złoczyńca mógłby mieć tak wspaniały orszak? Patrz i podziwiaj. Czyż nie towarzyszą mu narody całe? Czyż to nie Jeruzalem i Izrael? A tu wszak to efod. Nie zbywa żadnego zaszczytu i zaprawdę nie widzieliśmy tych wszystkich godeł od chwili, w której Judea spieszyła na powitanie wielkiego Macedończyka. Czyż te zaszczyty i godła nic nie znaczą? Czy nie są dowodem, że ten, którego wiodą, to król żydowski? O, gdybym mógł wstać i iść za nim! Ben-Hur słuchał tych słów z wielkim zdziwieniem. Simonides zaś, jak gdyby czuł, że dał się unieść uczuciom, rzekł niecierpliwie: pomów z Baltazarem i pośpieszmy w ślad za nim. Upadek Jerozolimy jest już niedaleki. Wtem odezwała się Estera: widzę płaczące niewiasty, któż one? Ujrzeli cztery płaczące niewiasty. Jedna z nich opierała się na ramieniu mężczyzny, podobnego do Nazarejczyka. Ben-Hur rzekł: ten człowiek to ukochany uczeń mistrza. Ta, którą wiedzie, to jego matka, a towarzyszą jej przywiązane kobiety galilejskie. Estera załzawionymi oczyma patrzyła za płaczącymi, póki nie znikły w tłumie. Chodźmy, chodźmy, naglił Simonides. Ben-Hur stał pogrążony w głębokiej zadumie, jak gdyby nie słyszał wrzawy. Pochód dzikiego tłumu przywiódł mu przed oczy Nazarejczyka. Jakże był łagodny i miłosierny dla tych, którzy cierpieli. A dla niego czyż nie był najłaskawszym? Ileż długów wdzięczności wiąże go z tą ofiarą podłego motłochu. Nagle przypomniał sobie ową straszną chwilę, gdy jako chłopiec szedł pod strażą rzymskich siepaczy na śmierć prawie równie okropną jak ukrzyżowanie. Któż mu wtedy podał napój chłodzący? Kto spojrzał tym spojrzeniem, które mu dodało otuchy i wiary w przyszłość? Czyż nie on? I wydało mu się, że te oczy pytają go teraz: napoiłem cię spragnionego, a ty coś uczynił? Nie dość na tym, bo oto w niedzielę palmową obdarzył go nowym cudem. Jakże mu się odwdzięczył za tyle dobrodziejstw? Niestety musiał sam siebie oskarżyć. Tak, zaprawdę nie uczynił zadość swym obowiązkom, nie dopilnował Galilejczyków, nie trzymał ich w pogotowiu, bo to chwila sposobna do walki, a ich nie ma. Gdyby ich miał teraz, mógłby wpaść między tłumy, uwolnić Nazarejczyka, a czyn ten stałby się hasłem zwołującym Izraela do boju za wolność. Oto sposobność jak nigdy, lecz minuty uciekają, a gdy je straci, Boże, Boże Abrahama, czyż już nic nie da się uczynić? Gdy tak walczył z myślami, ujrzał gromadkę Galilejczyków. W jednym mgnieniu oka zrównał się z nimi i rzekł: za mną, muszę się z wami rozmówić. Ludzie zawsze jeszcze mu posłuszni poszli za nim, a gdy stanęli pod murem, Ben-Hur rzekł: wraz ze mną chwyciliście za miecze i zgodziliście się razem walczyć za wolność i króla, który nadchodzi. I dziś macie miecze, a oto czas do walki. Śpieszcie połączyć się z braćmi i powiedzcie im, aby co do jednego stanęli u krzyża, na którym ma być umęczonym Nazarejczyk. Śpieszcie się, albo raczej wstrzymajcie się chwilę, abym wam oznajmił, że Nazarejczyk to wasz król, a wraz z nim umiera wolność.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
2: W naszym otoczeniu są osoby, które szczególnie szanujemy, uważamy za atrakcyjne i zabiegamy o ich uwagę. Są też tacy, którym poświęcamy mniej uwagi i którzy nie budzą naszego szczególnego zainteresowania. Szlachetności człowieka nie ocenia się po tym, jak traktuje tych pierwszych, ale po tym, jak odnosi się do tych drugich, mniejszych, nieatrakcyjnych, których łatwo nawet nie dostrzec. Pomyśl, kto w moim otoczeniu jest jednym z tych małych? Jak odnoszę się do tej osoby?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.